0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę.
3: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
6: Halo, halo, ruszamy w motoprzejażdżkę dziś w programie. Czy to koniec nieuczciwej chińskiej konkurencji w Europie? Niemieccy kierowcy przesiadają się na pojazdy elektryczne, ale na początek oczywiście Polska. Ceny na stacjach błyskawicznie pną się do góry. Czy dziewiątka wjedzie na pylony? Arek Włodarski, ruszamy.
5: Autoradio.
6: Napięta sytuacja na rynkach międzynarodowych przełożyła się w ostatnich dniach na dynamiczne podwyżki w cennikach krajowych rafinerii. W efekcie hurtowe notowania 95 mamy najwyższe od 2022 roku. Na domiar złego wygaszenie rządowego programu zbiegło się też tego osłonowego w czasie z dużym wzrostem cen na giełdach naftowych na świecie. Skutki tego, co dzieje się na globalnych rynkach, wszyscy kierowcy z pełną mocą już odczuwają i odczują podobno bardziej w najbliższym dniach. Przewidywane przez epetrol.pl przydziały cenowe na ten tydzień są następujące. 7,80, 7,99 dla zwykłej benzyny, to są średnie krajowe. Olej napędowy 8,65, 8,95 i prognoza dla autogazu 2,90, 2,99. A propos, niemieccy kierowcy też przez ceny paliw przesiadają się na pojazdy elektryczne.
5: Aktualności.
6: Powód, jak już wspomniałem, jest prosty. Tej sytuacji wzrost cen paliw wywołanych wojną USA i Izraela z Iranem. Według danych w drugim kwartale rekordowe 12% kierowców za Odrą wymieniło auta ze spalinówek na elektryki. To ponad dwukrotnie więcej niż na początku roku. Najchętniej auta wymieniają kierowcy przejeżdżający ponad 10-12 tysięcy kilometrów rocznie. Prawie 1/4 kierowców stwierdziła, że rozważała lub uznała zakup pojazdu elektrycznego po raz pierwszy za priorytetowy, łącznie właśnie ze względu na wyższe koszty paliwa. Do wzrostu zainteresowania elektrykami za naszą zachodnią granicą przyczynił się także nowy program wspierający zakup i leasing pojazdów bezemisyjnych. Podobny trend powoli zaczyna się także w Polsce. Ciekawych czasów dożyliśmy. Od benzyny i ropy tańszym paliwem zaczyna być drogi prąd. I na koniec, czy to koniec nieuczciwej chińskiej konkurencji?
5: Ciekawostki.
6: Chińscy regulatorzy wydali nowe wytyczne dotyczące działalności rodzimych producentów za granicą. Przepisy nakładają obowiązek ustalania cen na podstawie kosztów i warunków rynkowych, unikania wykorzystywania tychże cen w celu uzyskania nieuczciwej przewagi oraz powstrzymywania się od częstych lub gwałtownych zmian cen, które mogłyby zaszkodzić konsumentom lub wizerunkowi marki, pisze Reuters. Ponadto firmy mają podawać prawdziwe informacje marketingowe bez wprowadzania w błąd. Wytycznych wzywa się też firmy do lepszego przestrzegania przepisów antymonopolowych, zapobiegania nieuczciwej konkurencji, zapewnienia, że eksportowane produkty spełniają potrzeby lokalnego rynku i przestrzegania lokalnych przepisów. Arek Włodarski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
5: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Muzyczne radio.
5: Więcej o nas.
4: O naszej muzyce i pasmach programowych.
5: O wydarzeniach w regionie.
4: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
5: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Tę wędrówkę po regionie rozpoczynamy od Wałbrzycha, gdzie jeszcze przez co najmniej kilka tygodni uczniowie dwóch największych liceów będą musieli borykać się z kłopotami związanymi z pracami budowlanymi. Nie udało się prac remontowych zakończyć w planowanym terminie. Materiał Jacka Zycha.
8: Tak, mowa o dwóch liceach w Śródmieściu Wałbrzycha, pierwszym na Nowym Mieście i drugim LO w ścisłym Śródmieściu. To dwa potężne budynki pozostające pod opieką konserwatorską, jak podkreśla Kacper Nogajczyk, wiceprezydent Wałbrzycha. Prace, które miały zakończyć się do 1 września, potrwają tam jeszcze co najmniej kilka tygodni.
9: Staramy się, żeby uciążliwości były dla uczniów jak najmniejsze, czyli roboty podczas nauki, roboty rozbiórkowe, roboty wyburzeniowe, czyli te związane z hałasem, nie będą prowadzone. Kilka sal jeszcze niestety i w jednym, i w drugim liceum będzie wyłączony. Natomiast dążymy do tego, aby w jak najszybszym tempie oddać szkołę uczniom, oddać szkołę dyrekcji, żeby uczniowie mogli w pełni korzystać z sal, no i kontynuować naukę.
8: To właśnie wiceprezydent Wałbrzycha Kacper Nogajczyk. Zakres prac w obu szkołach jest naprawdę szeroki, a ponieważ prowadzone są one pod nadzorem konserwatorskim, nie są łatwe.
9: W pierwszym liceum zostały wymienione ponad 300 sztuk okien, które kosztowały kilka milionów złotych, plus cały układ grzewczy, a co za tym idzie, trwa remont poszczególnych sal, remont korytarzy. W drugim liceum ten zakres był trochę mniejszy, bo on się odnosił do wymiany instalacji grzewczej, do instalacji przeciwpożarowej. Natomiast w jednej i drugiej placówce prace jeszcze trwają.
8: Poza oczywistym efektem odnowienia i odświeżenia obu budynków, termomodernizacja ma przynieść ponad 30% oszczędności na kosztach ich eksploatacji. Wszystkie prace pochłonęły niebagatelne niemal 20 milionów złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Ponad 1000 pierogów na degustacji, lekko licząc. 11 kół gospodyń wiejskich, rodzinne atrakcje i muzyka na żywo. Księgienice pod Lubinem po raz 17 zamieniły się w kulinarną stolicę gminy Lubin.
10: Tegoroczne święto kapusty i pieroga miało charakter szczególny. Po latach impreza wróciła do miejsca, w którym się zaczęła, parku przy pałacu. I raczej tam zostanie. Znalazło się miejsce na dużą scenę, na której wystąpiła m.in. Halina Mlynkowa. Także dla wielu straganów kół gospodyń wiejskich. W takim miejscu nie mogło zabraknąć gospodarza gminy Lubin, smakosza, wójta Norberta Grabowskiego.
11: Polecam smaki z całej, ale to z całej Polski, czy ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa, także zapraszam.
10: Jakbyśmy mogli poznać pana gust pierogowy?
11: No ja tradycyjnie, ruskie pierogi i ewentualnie z kapustą i z grzybami, ale przede wszystkim ruskie.
10: A sam pan robi?
11: Nie, ale małżonce pomagam. To oczywiście, jeżeli jest jakiś akurat sezon na owoce, to jak najbardziej owocowe też.
10: A podglądał pan małżonkę przy pracy? Może kawałek przepisu jakiegoś zdradzimy?
11: Oj, tutaj nie mogę za bardzo się, tak powiem, wypowiadać na ten temat, bo ten przepis to jest jeszcze od pokoleń właściwie ze wschodu przywieziony, więc małżonka byłaby bardzo zła, jakbym cokolwiek zdradził.
10: Na stołach królowały pierogi, ruskie z kapustą, grzybami, mięsem, szpinakiem czy śliwkami. Spróbowałem, pyszne. Ruskie jakoś nie chciały mi przejść przez gardło. O pierogach to tyle. Święto dotyczyło także kapusty, na przykład w postaci bigosu.
12: Dzień dobry, Balul Alicja, Dąbrowianki z KGW Dąbrowianki, z Dąbrowy Górnej, gmina Lubin.
10: Podobno zrobiłaś coś niesamowitego.
12: A, to fajnie to słyszeć.
10: Jak do tego doszło?
12: Jak do tego doszło? No słyszałam, że robię bardzo dobry bigos.
10: Z czego?
12: Z czego? No.
2: Gdzie jest tajemnica?
12: No, tajemnica chyba tkwi w dobranych składnikach. Jakie swojskie wędzone śliwki, swojska powidła, grzybki z naszego lasu, moje wędzone wędliny, także no, coś w tym jest.
2: Przyprawy?
12: Przyprawy, no odrobina przypraw też tam jest, ale nie jakieś wymyślne. Nie czuć tak tej śliwki, bo jak jest kapusta kiszona, to ta śliwka też musi troszkę tą kapustkę przełamać, nie? Żeby nie był taki kwas.
2: Masz kontuzję, tak? A mimo tego dałaś radę ten bigos przyrządzić.
12: Przed kontuzją zrobiłam bigosik, tak.
2: Czy on poszedł do oceny?
12: Tak. W sensie, no bigos już od dłuższego czasu tak sobie sama kombinuję i tak dobieram smaki chyba bardziej pod siebie, może tak jak ja lubię.
2: To wypadałoby, żeby ktoś docenił jednak te twoje starania.
12: Może ktoś doceni? Nie, koleżanki doceniają. Alicja, Ewelina, Marysia, Gabrysia i Basia.
2: Przepis niby był, ale trochę niedokładny. Może dla zachowania tajemnicy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Od wtorku do czwartku w Karpaczu odbędzie się po raz kolejny forum ekonomiczne, które gromadzi licznych uczestników z kraju i zagranicy. W związku z tym wydarzeniem w mieście, zwłaszcza w okolicach hotelu Gołębiewski, występują znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, informuje Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
3: Sugerowany objazd dla osób, które będą jechały w kierunku Karpacza Górnego, to droga od stacji paliw Orlen w kierunku skoczni Orlinek i wyjazd na ulicę Strażacką, Olimpijską lub objazd przez Podgórzyn Borowice. Apelujemy do kierowców, aby unikali obszarów o zwiększonym natężeniu ruchu. Jeżeli jest to możliwe, zalecamy unikanie przejazdów w pobliżu miejsc, gdzie będą odbywać się kluczowe wydarzenia forum ekonomicznego, zwłaszcza w okolicach hoteli oraz głównych dróg dojazdowych. Dobrze też zaplanować alternatywne trasy z wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę możliwe objazdy i czasowe zmiany w organizacji ruchu. Warto śledzić bieżące komunikaty drogowe oraz korzystać z nawigacji, która uwzględnia aktualną sytuację na drogach. W czasie trwania forum będą obowiązywały dodatkowe ograniczenia prędkości w niektórych strefach. Bezwzględnie należy przestrzegać wszystkich znaków drogowych oraz sygnałów wydawanych przez funkcjonariuszy policji. Zalecamy również, aby parkować pojazdy w miejscach do tego wyznaczonych, najlepiej z dala od obszarów wzmożonego ruchu. Niewłaściwe parkowanie może prowadzić do odholowania pojazdu.
7: A na koniec o tym, że zazdrość bywa zgubna, ale bywa, że bierze górę nad rozumem. Silne emocje przeważyły w Lubaniu, gdzie 21-latek z zazdrości o dziewczynę zdemolował samochód innego mężczyzny.
13: Wszystko wydarzyło się na posesji w Lubaniu. 21-latek zobaczył swoją byłą partnerkę z innym mężczyzną i niewiele myśląc chwycił lewarek i postanowił wyładować swoją złość na jego samochodzie marki BMW. Zniszczył je dość mocno, wybił szyby i uszkodził dach. Skala zniszczeń była na tyle duża, że pokrzywdzony oszacował straty na 8 tysięcy złotych. Jak mówi nam Monika Kaleta z lubańskiej policji, na miejsce skierowani zostali policjanci rewiru dzielnicowych, którzy ustalili dane mężczyzny i zatrzymali go. 21-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Złość, zazdrość czy poczucie krzywdy nie usprawiedliwiają agresji ani zniszczenia cudzej własności. Chwila niepohamowanych emocji może zakończyć się nie tylko kosztownymi stratami materialnymi, ale również odpowiedzialnością karną, podkreśla i ostrzega aspirant sztabowa Monika Kaleta. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wałbrzych Nasze Miasto.pl.
7: To był raport regionalny.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Budzimy przebojowo.

0: Być macho to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Co najmniej 6 osób rannych w Kijowie po rosyjskich nocnych atakach. Ceny za paliwo na polskich stacjach zbliżają się do rekordu. Koszmar Ligi Świątek w US Open. Polka wygrywała do zera i nagle zaczęła tracić punkty. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. RCB przekazało, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy i że nie ma już zagrożeń na polskim terytorium. Wcześniej apelowano o czujność, śledzenie komunikatów i reagowanie na syreny alarmowe. Rosja zaatakowała w nocy Kijów pociskami balistycznymi. Co najmniej 6 osób zostało rannych. W wyniku uderzeń uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. W jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie, poinformowały władze miasta. Nowe ataki nastąpiły po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić polskich kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
2: Dlatego w najbliższym czasie nie należy się spodziewać obniżek. Tymczasem w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku ma wynieść 4950 zł brutto. To wzrost o ponad 140 zł. Minimalna stawka godzinowa może wynieść 32 zł 30 groszy. Wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBeja, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
4: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
2: Roman Rzet jest kolejną osobą zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Chinką Qin Wenzhen 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0 i była na najlepszej drodze do kolejnej 8 wygranej z Zheng w ich 9 pojedynku. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
5: Ogromne rozczarowanie, nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma słabo.
6: Bardzo smutno. Ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka, przyjechała, żeby Igę zobaczyć. No i niestety przegrała, ale może następnym razem.
7: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super, cena nie ma większego znaczenia.
2: Świątek wygrała US Open w 2022 roku, przed rokiem odpadła w ćwierćfinale.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
8: Tak jest, pełne słońca bez końca, zupełnie jak ten dzień, ten wtorek, ten 8 września, 114 dni do końca roku. 4 minuty po godzinie 6, kłaniamy się nisko, może teraz nie jest najcieplej, 11, 12, 13, 15 stopni, ale później to będzie lato na całego, gdyż upały wróciły na krótko, ale wróciły. 28 do 30 stopni dzisiaj może być nawet. Cieszycie się? No pewnie, że tak, tylko krem z filtrem będzie, a nie poopalamy się, bo albo do pracy, albo do szkoły. Radek Bajor, witajcie.

0: alarma.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Lato dzisiaj, jutro troszkę mniej lata, a w czwartek to już troszkę tak bardziej po lecie, bo 16 czy 17 stopni ma być, ale cieszymy się z tego, co jest. Bardziej byśmy się cieszyli, gdyby nas tak szybko nie zrywano z łóżek. To już 13 minut po godzinie 6. Słuchajcie, kto to wymyślił? Naprawdę, po pierwsze, po wakacjach powinien być miesiąc, żeby odpocząć po wakacjach. Później powinien być miesiąc rozruchowy. A jak już, to w ogóle nas nie powinni budzić o takich godzinach. Do pracy powinno się iść na 10, a do szkoły na 12, jak się dziecko wyśpi. To nie ten as miał być. Teraz to Warius Manx i Kasia Stankiewicz przed epoką wstydu.

0: i to jaki poranek, fantastyczny poranek we wtorek 8 września jest, cóż tu dzisiaj za dzień? Patrzymy i wychodzi nam, że jeśli chodzi o święta nietypowe, to mamy Dzień Marzyciela, Światowy Dzień Wellbeingu. Cokolwiek to znaczy, Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji, Światowy Dzień Fizjoterapii, też bardzo fajne święto i... Dzień dobrych wiadomości, czego wam dzisiaj życzymy, samych dobrych wiadomości. Jeśli chodzi o to, co zapisane jest pod hasłem imieniny, to Adrian, Adriana i Radosław je mają dzisiaj. Słońce nam wstało o 6.20, wstanie o 6.20, zajdzie o 19.28, a dzień krótszy będzie od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny 24 minuty, będzie trwał 13 godzin i 8 minut. Tego dnia... W 1930 roku wprowadzono do sprzedaży przezroczystą taśmę klejącą. I od tej pory świat zaczął wyglądać zupełnie inaczej. Patrzymy, co też wydarzyło się, jeśli chodzi o kalendarium muzyczne. Otóż tego dnia, 185 lat temu, urodził się Antoni Dworzak, kompozytor muzyki poważnej. W roku 1944 na świat przyszła Mira Kubasińska, w zasadzie to Marianna Nalepa, wokalistka zespołów Blackout i Breakout, zmarła w roku 2005, mając lat 61. Adrianna Rusowicz, wokalistka zespołu Niebiesko-Czarni, urodziła się 82 lata temu. Do największej orkiestry świata odeszła w roku 1991, młodo, mając lat 46. W 1945, 8 września, urodził się Kelly Grocott, basista i wokalista formacji Electric Light Orchestra, w latach 1974-83, zmarł w roku 2009. Krzysztof Krawczyk świętowałby dzisiaj 80. urodziny, świętowałby, ale do największej orkiestry świata odszedł przed 5 laty, 5 kwietnia roku 2021. 8 września 1947 roku urodził się Benjamin Orr, w zasadzie to Benjamin Orzechowski, współzałożyciel, wokalista i basista The Cars, zmarł w roku 2000. Richard Strauss, dyrygent i kompozytor muzyki poważnej, zmarł 77 lat temu. W 1950 roku zmarła Hanka Ordonówna, polska aktorka i piosenkarka, a w roku 1960 urodził się David Steele, basista formacji Fine Young Cannibals. Rok 1968 to wtedy na świat przychodzi Ray Wilson, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów, członek zespołu Steel Skin, a w latach 1996-1998 wokalista formacji Genesis. W roku 79 urodziła się Pink, czyli Alessia Beth Moore, piosenkarka, autorka tekstów, tancerka, aktorka i producentka muzyczna. W roku 1989 na świat przyszedł zaś Avicii.
1: Kalendarium regionu.
0: Zaglądamy jeszcze do kalendarium regionalnego. Tutaj pod datą 8 września historia zapisała fakty następujące. W 1292 roku w średniowiecznym dokumencie określającym uposażenie klasztoru w Krzeszowie po raz pierwszy wymieniona zostaje nazwa miasta Lubawka. W 1691 roku w Świdnicy zostaje ochrzczony Józef Anton Bechert, rzeźbiarz, któremu przypisuje się wykonanie posągu Neptuna stojącego na placu ratuszowym w Jeleniej Górze. Autor wielu znakomitych dzieł, znany również z niesolidności, o czym świadczą liczne procesy sądowe. W roku 1706 w trakcie wojny północnej armia szwedzka pod dowództwem króla Karola XII w okolicy leśnej przekroczyła Kwisę i dotarła do Sulikowa. Manewrem tym zagroziła siłom saskim.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hi, we are Gamper and Dodoni.
3: And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Pozwólcie, że jeszcze raz zacytuję fragment z dzisiejszego kalendarium regionów. W 1691 roku w Świdnicy został ochrzczony Józef Anton Dechert, rzeźbiarz, któremu przypisuje się wykonanie posągu Neptuna stojącego na placu ratuszowym w Jeleniej Górze. Autor wielu wybitnych dzieł, znany również z niesolidności, o czym świadczą liczne procesy sądowe. Słuchajcie, wychodzi na to, że jednak niesolidność panów budowlańców to nie jest dzisiejszy wynalazek i to już wcześniej było. Ciekawe, co mu tam groziło za te wszystkie niesolidności dokonane przez niego i czy rzeczywiście został za to ukarany.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Uczymy przebojem.
0: A my też będziemy rzeźbić dzisiaj, będziemy rzeźbić w rzeczywistości. Na 27 minut po 6 teraz rzeźbimy też zresztą z Mrozem i z Kacperczykiem, z Kacperczykami w zasadzie, bo to bracia są. Wszystko, czego chciałem. A za moment będziemy chcieli prognozy pogody i raportu regionalnego.

0: Jest 6.30, a teraz na naszych termometrach oficjalnie według IMGW od 8 stopni w Kotlinie i Jeleniogórskiej do 12 stopni nawet na pozostałym obszarze regionu. W ciągu dnia od 27 do 30 stopni, mnóstwo słońca, bezchmurne niebo, dzień bez opadów, z wiatrem słabym i umiarkowanym, który będzie wiał nam z południa głównie.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Nie jest najwyższe, 1015 hektopaskali. Teraz na barometrach w stolicy regionu w ciągu dnia będzie spadać. Biometr o poranku mamy korzystny, ale później już tak fajnie nie będzie. Natomiast bardzo dobrze jest teraz z jakością powietrza. W całym regionie jest wręcz idealne, z wyjątkiem aglomeracji opolskiej. I to tyle, jeśli chodzi o to miejsca, gdzie powietrze nie jest najlepsze. A teraz raport regionalny i Anna Tarkota.
2: Dzień dobry. Od 1 września w szkołach podstawowych w całej Polsce zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące korzystania z telefonów komórkowych. Uczniowie nie mogą używać smartfonów podczas pobytu na terenie placówki, także na przerwach.
3: Placówki mogą organizować specjalne miejsca do przechowywania telefonów, a wyjątkiem pozostaje m.in. sytuacja, gdy urządzenie jest potrzebne w procesie dydaktycznym lub w szczególnych, uzasadnionych przypadkach. W szkole podstawowej nr 10 w Legnicy podobne zasady obowiązywały już wcześniej.
4: To nie jest coś, co należy do rzeczy niemożliwych, ale dostałem kilka uwag za telefon, ale da się łatwo nie korzystać z telefonów przez całe godziny szkolne.
5: Wydaje mi się, że raczej bez telefonu będzie normalnie, bo z ludźmi będę więcej czasu spędzać.
3: Jak podkreśla wicedyrektor szkoły Adrian Sielicki, placówka już wcześniej wprowadziła własne ograniczenia.
6: W naszej szkole obowiązuje tamtego roku regulamin, który, śmiejemy się, musiał stać się inspiracją dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, dlatego że dokładnie te nasze rozwiązania zostały wprowadzone w ustawie, więc my postanowiliśmy zachować nasz regulamin, bo on właśnie mówił o tym, że uczeń ma prawo mieć ze sobą telefon, natomiast nie może go używać bez wiedzy i zgody nauczyciela. Staraliśmy się przez ten rok już bardzo mocno tego pilnować. Tutaj wielka praca nauczycieli się odbyła. Natomiast też inwestujemy w zakupienie różnych właśnie skrzynek do przechowywania tych telefonów w trakcie lekcji.
3: Wicedyrektor podkreśla, że sam zakaz nie wystarczy.
6: Pierwsze wnioski były takie, że musimy uczniom mówić, dlaczego nie mogą używać telefonu i nie wystarczy powiedzieć, bo regulamin zakazuje. To jest za mało. Uczniowie potrzebują dostać jasne informacje zwrotne, które tłumaczą im, dlaczego jest to dla nich korzystne. I wtedy naprawdę bardzo chętnie odkładają te telefony, jeśli wiedzą dlaczego.
3: Efekty już są widoczne. Uczniowie częściej rozmawiają ze sobą i wspólnie spędzają czas.
7: My potrafimy się w klasie skolegować bez jakiejś agresji, jak tych telefonów nie ma. My potrzebujemy też takiego trochę odpoczynku psychicznego od tych bodźców, telefonów i tak dalej.
3: Mówią uczniowie, nowe przepisy mają m.in. poprawić koncentrację, wspierać relacje rówieśnicze i ograniczyć negatywne skutki nadmiernego korzystania z urządzeń cyfrowych. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Malowniczo położona miejscowość Przesieka w gminie Podgórzyn ma nową uliczkę, której patronem jest mieszkający tutaj przed II wojną światową wybitny artysta Erich Fuchs. Niewielka droga określana jest przez organizatorów jako najmniejsza ulica w Karkonoszach, mówi Anna Kurowska, wójt Podgórzyna.
8: Inicjatorem jest mieszkaniec Przesieki, pan Tomasz Budzyński, który też kolekcjonuje m.in. pracę Erisha Fuchsa. Natomiast my jesteśmy jako samorząd bardzo otwarci na propozycje mieszkańców. Jeżeli takowa się pojawi i będzie chęć nadania jakiegoś nowego imienia, nowej uliczce, jak najbardziej.
9: Dla mnie jest i zawsze będzie honorowym członkiem naszej społeczności.
10: Tomasz Budzyński z Przesieki, lokalny pasjonat historii.
9: Stąd jest taka idea, żebyśmy nie zapomnieli o takiej postaci, która tutaj swoją spuściznę zostawiając naprawdę zrobiła wielką rzecz. Pokrótce dla mnie wielki człowiek i wszystko powstało z pasji. Jest tego jakby największym dowodem, że chcemy, lubimy i zrobimy coś, żeby ta pamięć nie zniknęła. Też pomogli mi ludzie.
11: To był taki grafik, który mieszkał niedaleko. Anna Polak, mieszkam w Przesiece, w domu, który się nazywa Sadyba. Po sąsiedzku mieszkał, tak.
9: I tak naprawdę jeden z najbliższych sąsiadów.
11: I można powiedzieć, że w naszym domu są nawet malowane przez niego drzwi. Tam, gdzie teraz ten dom jest, no to się też zachowały malowane drzwi i sufity. U mnie sufity nie. No i grafiki, mieliśmy duży zbiór grafik, który przedstawiał pracujących kamieniarzy, zwożących drzewo na saniach rogatych, gospodarzy, sianokosy i tak dalej. Takie prace ludu śląskiego. Zresztą ta ceka jedna była, prawda, zatytułowana chyba Lud Śląski.
12: Tak, to jest tak.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Na koniec zatrważająca statystyka wypadków na hulajnogach elektrycznych. W 2026 roku doszło do ponad 800 takich zdarzeń. Niemal połowa z nich dotyczy dzieci i młodzieży do 17 roku życia. Takie dane przedstawiła Komenda Główna Policji. Jacek Zych sprawdził, jak wygląda to w regionie wałbrzyskim.
13: Tak, dzień dobry. Chociaż rzeczywiście ta liczba zdarzeń rośnie i chociaż policjanci podkreślają, że skala w poszczególnych powiatach nie jest może spektakularna, to warto zwrócić uwagę, że co rok jest tych zdarzeń więcej. W regionie wałbrzyskim do największej liczby zdarzeń z udziałem hulajnóg doszło w powiecie wałbrzyskim.
14: Odnotowaliśmy 6 kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg, natomiast przez cały 2025 rok takich kolizji było 13. Nie odnotowaliśmy na szczęście żadnego wypadku drogowego.
13: I to pomimo tego, że w Wałbrzychu od niemal 2 lat nie ma hulajnóg miejskich, dodaje Agnieszka Głowacka-Kijek z wałbrzyskiej policji. Dla porównania, w Jeleniej Górze doszło do 6 takich zdarzeń, Dzierżoniowie 5, a najbezpieczniej wynika ze statystyk policji jest w Świdnicy, gdzie od początku tego roku doszło tylko do 2 takich kolizji.
14: Tak, policjanci codziennie w swoich zadaniach kontrolują, sprawdzają też osoby, które poruszają się na hulajnogach, czy mają oczywiście do 16 roku życia, czy mają kask, czy poruszają się właściwie, czyli na drogach do tego przeznaczonych, no, czy zwracają uwagę też na znaki, na innych uczestników ruchu, czy nie przemieszczają się w kilka osób na hulajnogach, bo to też jest ważne. To jest po prostu bezpieczeństwo przede wszystkim ich, bo wiadomo, że w starciu z pojazdem użytkownik hulajnogi ma znacznie mniejsze szanse wyjść cało z takiego zdarzenia niż kierowca samochodu.
13: Ja przypomnę, że rząd zwrócił na użytkowników hulajnóg elektrycznych szczególną uwagę. Przepisy bardzo restrykcyjnie definiują sposób i prędkość poruszania się na nich oraz maksymalną moc i prędkość, jaką hulajnogi mogą rozwijać. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Dziękuję za uwagę. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia za niespełna godzinę.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hi Poland, this is Anna Walker and you're listening to Muzyczne Radio. You're right.

0: Patryk Tyms śpiewa o czymś tam. Bez końca to my byśmy chcieli spać i spać i spać i spać i bez końca mieć wolne, później bez końca nie iść do pracy albo do szkoły, w ogóle bez końca, żeby były przyjemne rzeczy, a te mniej przyjemne albo w ogóle nieprzyjemne, żeby były w ilościach iście aptekarskich, takich jak na lekarstwo. Czego sobie i wam życzymy. 18 minut przed 7.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama.
3: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
0: Panie i panowie, Parow Stellar teraz i Staff Smith i Mama Talking, a zegar teraz się przesunął i pokazuje 17 minut przed 7.

0: Powolnienie, normalna rzecz o tej porze, a poza tym i odcinek dolnośląski i opolski, a także odcinek śląski i małopolski, jeśli chodzi o A4 bez żadnych problemów. Jeśli chodzi o drogę na Warszawę, czyli autostradową obwodnicę Wrocławia, później A8, S8, A1, A2 i S8 znów, to tam bez żadnych problemów większych niż te, które są zazwyczaj, czyli niewielkie spowolnienia, tam gdzie zawsze. S5 na Poznań i z powrotem bez problemu. S3 nad morze też bez problemu, nawet na zjeździe ze S3 na A6. Bez kłopotów. Chyba że o czymś nie wiemy, to dajcie znać. 757-646-646 to jest nasz numer telefonu. Wyślijcie nam też głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. A my mówimy, warunki do jazdy są fantastyczne, wasza koncentracja powinna być niezła, o ile się tylko wyspaliście i jesteście przytomni, bo biometr teraz jest jeszcze korzystny. Muzyczne Radio. To był raport drogowy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: A za moment u nas horoskop.

0: na cały dzień.
1: Zaczynamy jak zwykle od baranów. Mamy nadzieję, że zdążyły dobiec do pokrętła od głośności i dać odrobinkę w górę. A zatem barany drogie, w tym tygodniu jest szansa na pozytywne zmiany, na przykład lepszą sytuację w pracy. Bykom od dłuższego czasu przeszkadzają i męczą różne sprawy z przeszłości. Czas je pozałatwiać.

0: Bliźnięta będą dążyły do osiągnięcia maksymalnych wyników przy małym wysiłku. To chyba złota zasada kapitalizmu. Raki dziś i w kolejnych dniach trzeba będzie zwracać uwagę na pozornie tylko nieistotne szczegóły. Lwy mają przed sobą pracowity dzień. Na jego koniec wszystko powinno być już na plusie. Panny trzeba będzie uporządkować sprawy finansowe, zapłacić zaległe rachunki lub długi. Wagi czeka sporo żmudnej i niestety nudnej pracy. Spory wysiłek opłaci się wkrótce. Skorpiony wykażą się dziś większą aktywnością. Pora uwolnić się od pewnych ograniczeń. Strzelce będą dziś pełne pomysłów i energii do działania. Przybędzie im sił i optymizmu. Koziorożce będą uczynne, pomocne i uprzejme, a to pomoże na przykład w pracy lub w szkole. Wodniki czeka dziś duża niespodzianka. Gwiazdy sprzyjają nawet dużym zmianom. Ryby, mimo powoli kończącego się lata, zachowają optymizm. Możliwe spore sukcesy. Czego wam życzymy? W ten jakże piękny wtorek, 8 września, na 114 dni przed końcem roku, w dzień, kiedy mamy święto dobrej wiadomości, a także Dzień Marzyciela, Światowy Dzień Wellbeingu i Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji i Światowy Dzień Fizjoterapii. A imieniny zaś mają Adrian, dynamiczny, odważny, intuicyjny, Adriana, ambitna, urokliwa, ale krytyczna, no i Radosław, powszechnie lubiany, radosny i troskliwy. Osoby urodzone 8 września są niezwykle inteligentne i wrażliwe. Interesują się filozofią i religią. Potrafią zastosować swoje umiejętności i przemyślenia w codziennym życiu. W uczuciach są wierne i nieco naiwne. Rodzina jest dla nich źródłem siły i wsparcia. Szczęśliwa cyfra 8, kamień szlachetny rubin, a sprzyjający znak zodiaku to ryby.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: Summer Funk, tak, tak. Korzystajmy z tego summer, czyli lata, póki jeszcze trwa. Dzisiaj to będzie lato na całego, nawet takie lato, że ostrzega przed nimi MGW. Francesco Gabani za nami.
1: Cześć, z tej strony BRO, słuchacie muzycznego radia.
0: Dziewczyny lubią tańczyć, BRO teraz na 2 minuty przed 7.

0: Muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Polskie myśliwce i alerty. To była na wschodzie niespokojna noc. Wraca upał, ale będą też burze i ulewy. Są ostrzeżenia i prognozy. Trzymiesięczny areszt dla Romana Rzet. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Marcin Krzemiński. Przez zmasowany atak Rosji na Ukrainę Polska dziś w nocy poderwała myśliwce. Rozesłano też alerty RCB. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Nad ranem alerty odwołano. Rosja w nocy zaatakowała Kijów między innymi pociskami balistycznymi, a także dronami. Nadchodzi antycyklon Ulrich i wracają wysokie temperatury. Już dziś na Opolszczyźnie i w większości Dolnego Śląska będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. I tam około 30 stopni. Jutro alert ma dotyczyć już większości południowej Polski. Jutro też burzowe alerty na wspomnianym południowym zachodzie, ale i też w Wielkopolsce i części łódzkiego. A na północy, na Kujawach, Warmii, Mazurach, większości Pomorza, północy Mazowsza i zachodu Podlasia możliwe ulewy. Tam jutro też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Roman Rzet, zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grzegorz Kozieł.
3: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, napisał prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jako podstawę zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego śledczy wskazali realnie grożącą podejrzanemu surową karę do 10 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawę matactwa i ucieczki. Roman Rzet, który został zatrzymany przez policję w sobotę po południu, miał zdaniem prokuratury przywłaszczyć niemal 8 milionów złotych środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników.
2: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji, generała Jarosława Szymczyka, oskarżonego w związku z wybuchem granatnika w siedzibie komendy głównej policji. Szymczyk ma odpowiadać za nielegalne posiadanie granatnika i przywiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia służbom celno-skarbowym. Wcześniej miał status pokrzywdzonego w tej sprawie, komentuje prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
4: Oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i my uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie dla komendanta.
2: Kolejnego terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono, ale jak przekazała prokuratura, prawdopodobnie będzie to grudzień. Władze Łodzi zapowiadają budowę portu morskiego w tym mieście. Na taki filmik możemy natrafić w mediach społecznościowych. To oczywiście nieprawda, ale i promocja projektu edukacyjnego, tłumaczy prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
5: One zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy, w ogóle realny, i temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, by nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia.
2: Projekt rusza 17 września.
6: Informacje sportowe. Mateusz Stanicki, witam. Koszmar z Igrzysk Olimpijskich z Paryża powrócił. Iga Świątek przegrała w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wenzeng 5-7-3-6 i odpadła z rywalizacji w Nowym Jorku. Dla polskich kibiców, którzy byli na Arthur Ashe Stadium, wynik i przebieg całego spotkania to sensacja.
7: Tragedia. Ja kilka razy już byłem tutaj na US Open, jak Iga grała, i pierwszy raz widziałem coś takiego, że 5-0 prowadziła i przegrała seta, i to się posypało później wszystko, no nie. Niestety.
8: Nie mam pojęcia, naprawdę, to jest bardzo dziwne. Ja myślę, że Chinka też w pierwszej części nie pokazała prawdziwej siebie. No, dalej kibicujemy Idze, no, Iga, nasza jest the best.
6: W pozostałych meczach turnieju Mira Andrzejewa pokonała Anastazję Potapową 5-7, 6-4, 6-3, a Jelena Rybakina wygrała z Naomi Osaką 6-1, 6-4. Wtorkowy mecz Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego to szlagier zaplanowanej na 3 dni inauguracyjnej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Trofeum po raz drugi z rzędu broni Paris Saint-Germain, które w środę podejmie Slovana Bratysława. W rozgrywkach zobaczymy 11 piłkarzy z Polski, najwięcej, bo 3, zgłosiło FC Porto. To Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. A na krajowym podwórku Pogoń Szczecin zremisowała u siebie z Wisłą Płock 1-1 na zakończenie 7 kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Liderem tabeli jest Lech Poznań. Polskie siatkarki wróciły do kraju kraju z Turcji, gdzie zajęły 4. miejsce w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone zostały bardzo życzliwie przywitane przez kibiców. Polki w spotkaniu o brązowy medal przegrały ze Serbkami 1-3. W Mistrzostwach Europy triumfowały Turczynki, które w finale pokonały Włoszki 3-2, a w środę w 4 krajach Bułgarii, Rumunii, Finlandii i Włoszech rozpoczyna się męski czempionat Starego Kontynentu. Dziś o 15 w Warszawie zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Słuchajcie, najbardziej poranna piosenka polska to była piosenka Alicji Janusz, bo tam było o jajecznicy i o tym, że śnieg i zaspana ulica, tak, i to się rymowało właśnie ze słowem jajecznica. Odpuśćmy jej tę piosenkę, z której jest znana najbardziej i wyśmiewana. Alicja Janusz, przemiła osoba, mieszkająca teraz pod Wrocławiem, zdaje się, dolnoślązaczka, ta, która wygrała pierwszego Idola. Słuchajcie, została alkalarnicą, wrzuciła to na swoje social media. Piękne okulary, duże, czarne, takie trochę jakby rąby, ależ obłędnie w tym wygląda. Słuchajcie, to jest taki wiek, że okulary są nieodzowne.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: I to jest normalne, to jest czysta fizjologia. Masz 30 parę lat, zaczynasz widzieć gorzej, idziesz do pana optyka, pan optyk bada i mówi: spokojnie, spokojnie, to tylko starczowidzenie. To słowo starczowidzenie wywołuje ciary na plecach. Zdecydowanie, a to się tak przecież nazywa. Alicja, pozdrawiamy i ściskamy. 9:30 po 7:00.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill, patronat medialny, Muzyczne Radio.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Metro, tylko nie polskie metro i Nelly bardzo furtado Sticks and Stones. Taka to ładna piosenka u nas na kwadrans po godzinie 7. To jest Muzyczne Radio, to jest wtorek 8 września. Dzień dobrej wiadomości, słuchajcie, jest w kalendarzu. Mamy nadzieję, że same dobre wiadomości dzisiaj będą. Do tego wszystkiego jeszcze jest Dzień Marzyciela. To się razem składa nawet. A u nas? A u nas dzień jak co dzień też, czyli o tej porze jak zwykle.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Halo, halo, ruszamy w motoprzejażdżkę dziś w programie. Czy to koniec nieuczciwej chińskiej konkurencji w Europie? Niemieccy kierowcy przesiadają się na pojazdy elektryczne, ale na początek oczywiście Polska. Ceny na stacjach błyskawicznie pną się do góry. Czy dziewiątka wjedzie na pylony? Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Napięta sytuacja na rynkach międzynarodowych przełożyła się w ostatnich dniach na dynamiczne podwyżki w cennikach krajowych rafinerii. W efekcie hurtowe notowania 95 mamy najwyższe od 2022 roku. Na domiar złego wygaszenie rządowego programu zbiegło się też tego osłonowego w czasie z dużym wzrostem cen na giełdach naftowych na świecie. Skutki tego, co dzieje się na globalnych rynkach, wszyscy kierowcy z pełną mocą już odczuwają i odczują podobno bardziej w najbliższym dniach. Przewidywane przez epetrol.pl przydziały cenowe na ten tydzień są następujące. 7,80, 7,99 dla zwykłej benzyny, to są średnie krajowe. Olej napędowy 8,65, 8,95 i prognoza dla autogazu 2,90, 2,99. A propos, niemieccy kierowcy też przez ceny paliw przesiadają się na pojazdy elektryczne.
1: Aktualności.
2: Powód, jak już wspomniałem, jest prosty tej sytuacji: wzrost cen paliw wywołanych wojną USA i Izraela z Iranem. Według danych w drugim kwartale rekordowe 12% kierowców za Odrą wymieniło auta ze spalinówek na elektryki. To ponad dwukrotnie więcej niż na początku roku. Najchętniej auta wymieniają kierowcy przejeżdżający ponad 10-12 tysięcy kilometrów rocznie. Prawie 1/4 kierowców stwierdziła, że rozważała lub uznała zakup pojazdu elektrycznego po raz pierwszy za priorytetowy, łącznie właśnie ze względu na wyższe koszty paliwa. Do wzrostu zainteresowania elektrykami za naszą zachodnią granicą przyczynił się także nowy program wspierający zakup i leasing pojazdów bezemisyjnych. Podobny trend powoli zaczyna się także w Polsce. Ciekawych czasów dożyliśmy. Od benzyny i ropy tańszym paliwem zaczyna być drogi prąd. I na koniec, czy to koniec nieuczciwej chińskiej konkurencji?
1: Ciekawostki.
2: Chińscy regulatorzy wydali nowe wytyczne dotyczące działalności rodzimych producentów za granicą. Przepisy nakładają obowiązek ustalania cen na podstawie kosztów i warunków rynkowych, unikania wykorzystywania tychże cen w celu uzyskania nieuczciwej przewagi oraz powstrzymywania się od częstych lub gwałtownych zmian cen, które mogłyby zaszkodzić konsumentom lub wizerunkowi marki, pisze Reuters. Ponadto firmy mają podawać prawdziwe informacje marketingowe bez wprowadzania w błąd. Wytycznych wzywa się też firmy do lepszego przestrzegania przepisów antymonopolowych, zapobiegania nieuczciwej konkurencji, zapewnienia, że eksportowane produkty spełniają potrzeby lokalnego rynku i przestrzegania lokalnych przepisów. Arek Włodarski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Tak czy siak, to jest Dominika Kwiatkowska i słuchajcie, jakaś ta piosenka mogłaby być piosenką wyborczą, tak, tak, czy siak, wybierz właśnie raz, gdyby była bardziej optymistyczna, bo jakiś taki nutę pesymizmu ma w sobie ten utwór zdecydowanie. Tak czy siak, to my musimy wstawać i my musimy być aktywni o tej porze na 22 minuty po godzinie 7.
1: Tak czy siak, na ten raz, wybierz właśnie nas.
0: Generalnie... Wstawaj, szkoda lata.
2: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
0: Bo dzisiaj będzie cieplutko i upalnie. Royal Republic, teraz I'm so excited.

0: No może nie aż tak, jakby nie było jutra, ale życzymy wam tego, żebyście rzeczywiście rozbili bank. Przede wszystkim życzymy to tym, którzy dzisiaj mają imieniny: Adrian, Adriana i Radosław. No i tym, którzy mają urodziny też, i tym, co świętują jakieś rocznice oczywiście również. 7:28 to był Sakiel, rozbijamy bank.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: A za moment będziemy wam przedstawiać prognozę pogody i raport regionalny. Polecamy się.
1: Reklama.
3: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja: szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
5: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: Po reklamie.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
11: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
0: Oficjalne ostrzeżenie IMGW przed upałem na terenie Dolnego Śląska jest, ale póki co to najniższa temperatura w Polsce jest w Jeleniej Górze, oficjalnie na punkcie pomiarowym na lotnisku, na stacji pomiarowej IMGW właśnie 8,1 stopnia Celsjusza, a najwyższa temperatura w regionie teraz to 13 stopni. Później w ciągu dnia od 27 w Wałbrzychu do 30 we Wrocławiu i Legnicy. Mnóstwo słońca na niebie, chmur mało, dzień raczej bez opadów, z wiatrem słabym i umiarkowanym wiejącym z południa.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
11: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia atmosferycznego. 1015 hektopaskali jest na barometrze w stolicy regionu. To ciśnienie w ciągu dnia spadnie. Biometr o poranku jeszcze mamy korzystny. Później już taki ze względu na upał i niższe ciśnienie nie będzie. A jakość powietrza? Jakość powietrza wszędzie z wyjątkiem aglomeracji opolskiej jest wręcz idealna. A teraz dzień dobry powie wam Jacek Rogulski i raport regionalny.
7: Dzień dobry. Na początek ogromny pożar w Wilkowie pod Złotoryją, gdzie w poniedziałek wieczorem zapalił się skład opon. Przypomnijmy, ten teren był objęty pożarem 3 lata temu. Obecnie na miejscu działa 15 zastępów straży pożarnej. Skupiamy się na dogaszaniu ognia, relacjonuje młodszy brygadier Konrad Siwik, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi.
12: Działania zastępów w głównej mierze polegały na ograniczeniu, na niedopuszczeniu, żeby ten pożar nam się nie rozprzestrzenił na pozostałe składowane tam elementy. W tej chwili trwa dogaszanie i czekamy na ciężki sprzęt, który będzie przerzucał te opony i te gumy, które się tam znajdują, i będziemy to przelewać. Na miejscu zdarzenia pracuje 15 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu tutaj powiatu złotoryjskiego oraz ościennych powiatów. Dogaszanie szacujemy. W zależności od tego, jaki sprzęt ciężki zostanie ściągnięty tutaj na miejsce, może potrwać, nie wiem, 2, 3, 4 nawet do tygodnia czasu. Na szczęście nikt tutaj podczas działań nie ucierpiał. Też oprócz tych opon, które się spaliły, nic nie zostało uszkodzone. Także cały czas działamy i staramy się to w dalszej części ograniczać.
7: Zmieniamy temat. 35. Forum Ekonomiczne, największa i najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie, startuje dzisiaj w Karpaczu. Tegoroczna edycja wydarzenia organizowana jest pod hasłem Architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian. Organizatorzy zapowiadają ponad 500 debat i wydarzeń oraz udział 6000 uczestników, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
13: Wydarzenie, które oprócz tego, że daje płaszczyznę wypracowywania myśli na przyszłość, na kolejny rok, to jest ogromną, gigantyczną dawką naukową, edukacyjną dla wszystkich uczestników. 8-10 września w tym roku pod znakiem bezpieczeństwa. Setki paneli, setki dyskusji, prezentacje raportów, nie tylko w obszarze bezpieczeństwa, ale też w obszarze infrastruktury, w obszarze zdrowia. To jest czas, który wpisał się już na trwałe portret taki wydarzeniowy Dolnego Śląska, ale też nie tylko Dolnego Śląska, tylko tej części Europy. Każdy osiąga swoje strategiczne cele promocyjne, finansowe, organizacyjne i to się dzieje. Zapraszamy na forum ekonomiczne do Karpacza w wtorek, środa, czwartek. To będzie dobrze spędzony czas dla wszystkich uczestników.
7: A w związku z tym wydarzeniem w Karpaczu, zwłaszcza w okolicach hotelu Głębieski, mogą wystąpić znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, informuje Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
14: Sugerowany objazd dla osób, które będą jechały w kierunku Karpacza Górnego, to droga od stacji paliw Orlen w kierunku skoczni Orlinek i wyjazd na ulicę Strażacką, Olimpijską lub objazd przez Podgórzyn Borowice. Apelujemy do kierowców, aby unikali obszarów o zwiększonym natężeniu ruchu. Jeżeli jest to możliwe, zalecamy unikanie przejazdów w pobliżu miejsc, gdzie będą odbywać się kluczowe wydarzenia forum ekonomicznego, zwłaszcza w okolicach hoteli oraz głównych dróg dojazdowych. Dobrze też zaplanować alternatywne trasy. Z wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę możliwe objazdy i czasowe zmiany w organizacji ruchu, warto śledzić bieżące komunikaty drogowe oraz korzystać z nawigacji, która uwzględnia aktualną sytuację na drogach. W czasie trwania forum będą obowiązywały dodatkowe ograniczenia prędkości w niektórych strefach. Bezwzględnie należy przestrzegać wszystkich znaków drogowych oraz sygnałów wydawanych przez funkcjonariuszy policji. Zalecamy również, aby parkować pojazdy w miejscach do tego wyznaczonych, najlepiej z dala od obszarów wzmożonego ruchu. Niewłaściwe parkowanie może prowadzić do odholowania pojazdu.
7: No i taka sytuacja na ulicach Karpacza utrzyma się mniej więcej do czwartku. A kolejny raport o 8.30.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey, my name is Gabry Ponte and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Don't tell me now.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama.
3: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
4: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio o poranku.
3: Sprawdzamy godzinę.
4: 7:41, za 19 minut 8 teraz Grzegorz Chyży z Nikim aż tak ponoć.

0: Ciekawe, czy jakiś sens jest w ekonomii. Właśnie Forum Ekonomiczne startuje w Karpaczu. Czy o tym będzie w tym programie? Sprawdzamy.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Bezrobocie w Polsce wciąż jest niskie, ale rośnie. W sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 5,9%. To 0,1 punktu procentowego więcej niż w lipcu. W sumie w pośredniakach zarejestrowanych jest 911 tysięcy Polaków. Równo przed rokiem było ich o prawie 55 tysięcy mniej. Zatrudnienie tracą głównie osoby korzystające dotąd z umów na czas określony. Z kolei większość starających się o status bezrobotnego jako główny powód podaje chęć uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. Wśród osób poszukujących pracy są też cudzoziemcy. Na koniec lipca zarejestrowanych ich było 18 tysięcy, o 3 tysiące więcej niż przed rokiem. Wciąż kwitnie szara strefa na rynku budowlanym, potwierdził to najnowszy sondaż cytowany przez Rzeczpospolitą. Prawie 1/3 Polaków przyznaje, że najczęściej rozlicza się z fachowcami bez jakiegokolwiek dokumentu. Fakturę lub paragon za remont dostało niespełna 27% respondentów, 12% o tego rodzaju potwierdzenie musiało specjalnie poprosić. Eksperci przypominają, że tynkarze czy glazurnicy mogą ewidencjonować dochody w różny sposób, bo wiele zależy od formy prowadzenia działalności. Jednocześnie jednak przyznają, że dla klientów liczy się głównie termin i cena, a nie legalność współpracy. Warunki i tak dyktują fachowcy. Specjalistów od remontów mieszkań czy instalacji wciąż brakuje. Twarde warunki współpracy stawiają również lekarze specjaliści. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że nie rezygnuje z uregulowania rynku. Resort ogłosił wczoraj, że Komitet Stały Rady Ministrów dostał już propozycję wprowadzenia limitu zarobków medyków na poziomie 240 zł za godzinę. Lekarzom ograniczony zostanie również czas pracy do maksymalnie 2 etatów. Zakazane będzie także wynagradzanie w postaci procenta od wartości realizowanej procedury medycznej. Komitet zajmie się

0: 17,90 zł. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Posiadaczka tego delikatnego głosu to Liz Beekman, a gość, który stworzył ten numer, to Sakon, Not Looking For You. Idealna piosenka na tę porę, idealna piosenka na 10 minut przed 8, czyli na czas, kiedy sprawdzamy, co tam na drogach słychać.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Zaczynamy od A4, jeśli chodzi o wlot do Niemiec na granicy w Jędrzychowicach. Tam niewielkie spowolnienie, tam można chwilę postać, tak przynajmniej wynika z map, ale to normalna rzecz. Zapewne znów ruszyły kontrole po stronie niemieckiej. Jeśli chodzi o odcinek dolnośląski A4, a następnie opolski i ten wokół aglomeracji śląskiej, bez najmniejszego problemu, żadnych spowolnień, ruch mniejszy niż zwykle, dojedziecie wszędzie bez większego problemu. Dopiero w Krakowie, jadąc od strony Rzeszowa na autostradowej obwodnicy Krakowa, tam trzeba będzie zwolnić, ale to normalne, jest poranek, to i natężenie ruchu jest większe i korki są rzeczą w tym miejscu naturalną. Gdybyście zaś chcieli jechać S3 na Pomorze, to też bez problemu, nawet wylot z S3 na A6 dzisiaj o poranku bez żadnego korka i bez spowolnienia. W drugą stronę też bez kłopotów. Sprawdzamy jeszcze autostradową obwodnicę Wrocławia, a następnie A8, S8, A2, A1 i S8 dalej do Warszawy i dalej na wschód i w drugą stronę też bez większych problemów. Chyba, że my o czymś nie wiemy. To dajcie cynk 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Poinformujemy nasze słuchaczki i słuchaczy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Muzyczne radio stacje, które zdecydowanie łączy pokolenia. Z jednej strony Kygo i Max McNow przed momentem z piosenką Take Me Back, czyli świeżynka, tu proszę bardzo, New Order i Blue Monday, wersja 1988.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow, słuchacie muzycznego radia, oni naprawdę kochają muzykę.
0: I znów wracamy do tych młodszych rzeczy. Kacperczyk, czyli bracia, i Daria Zawiałow, czyli pojedyncza osoba płci żeńskiej. Z pytaniem takim, gdzie trafia miłość, gdy umiera? My nie wiemy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. My wiemy, że za 3,5 minuty u nas najświeższe wiadomości krajowe, zagraniczne i sportowe.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF, Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
2: Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Zaprasza Ultima Auto, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, Lubańska 13A.
6: Skoda.
7: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
8: Koniec krótkiego rozejmu. Rosjanie znów zaatakowali Kijów. Opóźnienie reformy ochrony zdrowia. Powiemy, z czego wynika. W Poznaniu ruszyło odliczanie do jarmarku świątecznego. Marcin Krzemiński. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Atak na obszarze Ukrainy zakończył się, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, odwołując alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Nad ranem trafiły one do mieszkańców w związku ze wznowieniem zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W ukraińskiej stolicy zginęły co najmniej 2 osoby, 7 zostało rannych. Tomasz Fęskę.
9: Takie odgłosy było słychać w nocy w ukraińskiej stolicy. Według mera Kijowa Witalija Kliczki na skutek rosyjskiego ataku w prawobrzeżnej części miasta w jednej z uczelni wybuchł pożar, a ludzie zostali uwięzieni pod gruzami budynku mieszkalnego. Na świcie nad Kijowem unosiły się kłęby czarnego dymu. Celem Rosjan oprócz Kijowa były także zlokalizowane pod miastem zakłady przemysłowe i centrum logistyczne. Tej samej nocy ukraińskie drony uderzyły w rosyjskim Saratowie nad Wołgą. Według gubernatora obwodu kilka osób zostało rannych. Celem ukraińskich maszyn były najprawdopodobniej rafinerie Rosnieftu i inne obiekty przemysłowe i wojskowe.
8: Ważna informacja nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Od dziś do 18 września w stolicy będzie sprawdzane działanie syren alarmowych. Między 8 a 16 mogą zawyć w Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Uwaga kierowcy, przez kilka godzin zablokowana będzie droga ekspresowa S7 pod Ostrudą. W nocy zderzyły się tam dwa pojazdy ciężarowe. Wyznaczone objazdy, mówi Anna Karczewska z Ostródzkiej Policji.
10: Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Pojazdy jadące w kierunku Warszawy, chcąc uniknąć utrudnień w ruchu drogowym, już w Ostródzie powinny zjeżdżać na Starą Siódemkę.
8: Kierowca jednego z pojazdów został zabrany do szpitala. Jest poślizg przy reformie ochrony zdrowia. Projekty, w tym ten dotyczący wynagrodzeń lekarzy, miały trafić do parlamentu na początku września, ale nie trafiły, dlatego Senat odwołał zaplanowane na jutro dodatkowe posiedzenie, mówi wicemarszałek Izby Magdalena Biejat.
11: Jestem zaskoczona, bo temat naprawy sytuacji w ochronie zdrowia pozostaje palący.
8: Rząd zapewnia, prace trwają, chodzi o to, by ustawy były rzetelne. Już obowiązują kanadyjskie cła odwetowe, które dotyczą importu ponad 700 towarów z USA. To reakcja na wynoszące 50% amerykańskie cła, które weszły w życie w sierpniu. Kanadyjskie cła odwetowe mają trzy stawki, 15, 25 i 50% dotyczą importu z USA o wartości ponad 27,5 miliarda dolarów kanadyjskich. Dopiero co skończyły się wakacje, a do świąt Bożego Narodzenia jeszcze sporo czasu. Tymczasem w Poznaniu ruszyło odliczanie do jarmarku świątecznego na poznańskich targach. Konkretnie rozpoczął je profil w mediach społecznościowych towarzyszący wydarzeniu, które, jak czytamy w poście, rusza 14 listopada. Niestety szlachetna inicjatywa spotkała się z nomen omen raczej dość chłodnym przyjęciem internautów.
6: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Zapraszam. Dziś rusza faza ligowa Piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek 6 spotkań i jeden absolutny szlangier. Real Madryt zagra z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Pojedynek będzie wyjątkowy dla trenera królewskich José Mourinho, który trofeum 16 lat temu zdobywał właśnie z Interem. Za to najbardziej wyrównane starcie szykuje się we Francji między Lille a Realem Betis. Dla francuskiej ekipy to powrót po rocznej nieobecności do najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek. Trener zespołu Dawid Ancelotti.
7: Jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ klub włożył w zeszłym roku mnóstwo ciężkiej pracy. Drużyna zasługuje na grę w Lidze Mistrzów. Chcemy pokazać, że zasługujemy na to miejsce. Nie wiem, jak daleko zajdziemy, ale jestem pewien, że damy z siebie wszystko.
6: Z kolei w Porto z trójki Polaków w meczu z Manchesterem City może zagrać jedynie Jakub Kiwior. Pozostała dwójka, czyli Jan Bednarek oraz Oskar Pietuszewski, jak potwierdził trener Portugalczyków Francesco Farioli, w spotkaniu nie zagrają. Bednarek pauzuje za czerwoną kartkę, a Pietuszewskiego wyeliminowała kontuzja. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlamowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Quinwen Zheng 5-7-3-6. Mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0, Iga Świątek podkreśliła, że porażka z Chinką była wynikiem zbyt wielu błędów, a nie braku koncentracji. Byłam skupiona jak zawsze, ale zaczęłam się zbyt często mylić, stwierdziła polska tenisistka. Pogoń Szczecin zremisowała u siebie z Wisłą Płock 1-1 na zakończenie 7. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. To oznacza, że nawciarze są wciąż w strefie spadkowej, a jest to dla nich 5. mecz bez wygranej. Wcześniej w poniedziałek podobny wynik padł w starciu Wieczysta Kraków - Zagłębie Lubin. Liderem tabeli jest Lech Poznań, stawkę zamyka Raków Częstochowa, który w 6 dotychczasowych meczach nie zdobył nawet punktu. Zakończyły się też spotkania 7. kolejki pierwszej ligi. W ostatnim, wczorajszym pojedynku Ruch Chorzów pokonał Unię Skierniewice 3-1. Liderem zestawienia jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: sprawiasz, że tańczę. Tego wam życzymy, żeby ktoś dzisiaj sprawiał, że będziecie tańczyli. Na przykład z radości, z tego, że dostaliście jakąś dobrą wiadomość, bo dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości. I warto marzyć, że będą dobre wiadomości, bo Dzień Marzyciela też jest. I Światowy Dzień Wellbeingu też jest. I Światowy Dzień Fizjoterapii też jest. Same fajne jakieś dzisiaj są święta. Zdecydowanie tak.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: No bo to w sumie dobry dzień jest. Wtorek, 8 września. Dzień dobry, kłaniamy się. 8 po 8.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
3: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawacze. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kams.pl.
1: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Słuchajcie, ponad milion wydanie książek Sławomira Gortycha się sprzedało. To jest ten człowiek od zaginionego, zaraz, jak się to nazywało? Schronisko, które przestało istnieć. O tak, właśnie. A od wczoraj Sławomir Gortych został honorowym obywatelem miasta Jelenia Góra. I bardzo dobrze, że został. Gratulujemy i z takich obywateli się cieszymy. Fajnie mieć takich ludzi wokół siebie. Martyna Baranowska teraz i dreszcze, kwadrans po ósmej jest. My mówimy raz jeszcze dzień dobry i przypominamy to dopiero wtorek, ale wtorek to dzień, kiedy mamy 100% naszej wydajności. Nie zmarnujcie tego.

0: Sami się przedstawili Smith and Tell i Swedish Jam Factory i Forgive Me Friend. Taka to ładna piosenka, jest 21.30 po 8. Dzień dobry, raz jeszcze mówi wam Muzyczne Radio i mamy do was pytanie.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
0: Kiedy ostatni raz jechaliście pociągiem? Ja na przykład, pochwalę się, wczoraj jechałem, zajęło to prawie 16 godzin, z tego przerw w jeździe na przesiadkę było z jakieś 2 godziny, więc łącznie 14 godzin w pociągu, nie jest źle. Suma wszystkich opóźnień to było jakieś, no może 17 czy 18 minut. Dało się dojechać na czas, ale najbardziej to bym chciał się przejechać w końcu kiedyś złotym pociągiem. Tymczasem pisarka, dziennikarka, poszukiwaczka przygód i odkrywczyni Anna Lamparska napisała wczoraj późnym wieczorem, że 5 niezależnych metod geofizycznych dało ten sam wynik. Bo wzięli i zbadali, panowie, 61 kilometr trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych i nie było i nie będzie złotego pociągu, pisze Joanna Lamparska. Brakuje nawet tunelu, w którym mógłby się ukryć. Aha, nie ma tunelu, to i pociąg nie mógł wjechać w głąb tego tunelu. Czy to koniec? Okazuje się jednak, że nie. Na High History Channel po raz pierwszy podaje wam pełne wyniki badań Dariusza Gwiazdy i Roberta Kmiecia, czyli uznanych bardzo poszukiwaczy, geofizyków i ludzi, którzy mają wszystkie metody opanowane odkrywania różnych rzeczy pod ziemią i nie tylko metody geofizyczne, metody naukowe, no i mają odpowiedni sprzęt do tego, cisza Joanna Lamparska, a także opinie ostatniego odkrywcy, pana Michała Motaka. Konkluzja? Joanna pisze, złoty pociąg już dawno przestał być legendą, stał się zjawiskiem, pewnym konstruktem, być może pomostem łączącym kolejne pokolenia na Dolnym Śląsku. W ankiecie na High History najwięcej osób optowało za tym, żeby nie zabijać legendy złotego pociągu. Piszą do Joanny Lamparskiej, że nie jest ważne, czy on jest, czy nie, ale stał się takim czymś w rodzaju naszego potwora z Loch Ness i tak go należy przytulić. Joanna Lamparska dodaje też, że powie szczerze, że złotym pociągiem była dawno zmęczona, ale obowiązkiem reportera jest dociągnąć sprawy do końca i rzetelnie pokazać opinie wszystkich stron i jako jedynej udało się do tego doprowadzić. Tyle, że pan Michał Motek nie zamierza się poddawać. No i co z tym zrobimy? Droga Joanno, jak to co zrobimy? Zacznijmy badać na 57 kilometrze. Wydaje się, że tam za tymi drzewami jest jakiś tunel. Oczyma wyobraźni widzę go. No i też znam kogoś, kto znał kogoś, komu opowiadał kiedyś dziadek, że jeden SS-man, który zmienił imię na skans na Jan i mieszkał tu jako Polak, opowiadał mu, że tam pociąg wjechał w głąb tunelu. Znajdziemy coś? Nie, to nie chodzi o to, żeby znaleźć, chodzi o to, żeby szukać.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Trochę jak z króliczkiem. Nie chodzi o to, żeby złapać, tylko żeby gonić. Z gonienia są większe profity niż ze złapania. Ponoć 150 milionów dolarów kosztowałaby kampania promocyjna Wałbrzycha i okolic, gdyby chcieć zapłacić za te wszystkie wzmianki o złotym pociągu.

0: Historia Kida i Księga Żywiołów z piosenką Poblady Świt. Poblady Świt to dawno już za nami. Teraz słońce wstaje, słuchajcie, coraz później, 6:20 dzisiaj wstało. No to człowiek już wstaje przed świtem i to jest skandal. Uważamy to naprawdę za rzecz, która powinna zostać zmieniona. Za moment prognoza pogody i raport regionalny.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skaczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. Informacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
5: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna, 17.
6: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: 8:31 na zegarze, a termometry wystrzeliły teraz od 13 do 17 stopni, najchłodniej dalej w Wielkiej Górze, później w ciągu dnia ostrzegamy przed upałem. 27 w Wałbrzychu do 30 w Legnicy i Wrocławiu, to miejscami może być więcej, bo wiadomo, asfalt się nagrzeje, a powietrze w mieście może stać, bo wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany i będzie wiał z południa. Do tego wszystkiego musicie wiedzieć, że na niebie będzie mnóstwo słońca z dosłownie malutką ilością chmur, a ten wtorek, 8 września, powinien obyć się bez żadnych opadów. Tak mówi nasze meteo.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: O prognozie, o pogodzie dowiemy wszystko. Prognoza odczytana. Teraz sprawdźmy, jaka jest wartość ciśnienia. Ono powoli spada. Barometr w stolicy regionu pokazuje 1014 hektopaskali i ten trend spadkowy będzie utrzymany. Jeśli chodzi o biometr, to teraz jeszcze mamy korzystny, ale za jakiś czas ta sytuacja się zmieni o 180 stopni. Jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. Nawet na Opolszczyźnie poprawiło się zdecydowanie. A teraz Jacek Rogulski i raport regionalny.
9: A na początek zapowiedź wielkiego wydarzenia. Ponad 6 tysięcy uczestników, setki debat i najważniejsze rozmowy o bezpieczeństwie, gospodarce, nowych technologiach i ochronie zdrowia. Przez 3 dni Karpacz ponownie stanie się miejscem spotkania polityków, samorządowców, przedsiębiorców, naukowców i ekspertów z Polski i z zagranicy. 35. Forum Ekonomiczne po raz 7 startuje dzisiaj na Dolnym Śląsku, mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.
10: Kilka ostatnich lat to był niezwykle dobry czas dla Forum Ekonomicznego. Mogliśmy się bardzo szybko rozwijać, staliśmy się dużo lepiej organizowaną konferencją niż przed przeprowadzką do Karpacza. Możemy pochwalić się ogromnymi osiągnięciami i myślę, że też możemy pokazać, jak realnie wpływamy na życie gospodarcze regionu, zwłaszcza na życie gospodarcze Karpacza. To, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o rok 2026, to jest architektura nowego porządku. Czas, który jest przed nami, to jest czas po zasadniczej zmianie, której jesteśmy teraz świadkami. Zmianie zwłaszcza w wymiarze technologicznym, zmiany zwłaszcza w wymiarze gospodarczym. Musimy zrobić wszystko, żeby Polska nie była tylko biernym obserwatorem, kibicem, żebyśmy nie byli na peryferiach tych zmian, które w tej chwili się dokonują, ale żebyśmy mieli takie aspiracje, aby być w czołówce tych krajów, które wewnątrz Unii nadają ton wspólnemu rozwojowi. Karpacz jest miejscem do tego, żeby prowadzić debatę. Debatę, której chcielibyśmy, aby była wyjęta spod sporu politycznego, abyśmy mogli dyskutować na przykład o zmianach w ochronie zdrowia, nie w taki sposób, że powiedzieli tamci, to my mówimy co innego, tylko w taki sposób, aby udało się wdrożyć najbardziej efektywne rozwiązania.
9: I zmieniamy temat. W Świdnicy zakończył się sportowy sezon letni. 1 września zamknięto tam basen letni i rozpoczęto przygotowania do jesienno-zimowego. Jak wyglądało tegoroczne lato, to pytał w Świdnicy Jacek Zych.
6: Rzeczywiście basen letni zakończył działalność, a pracownicy OSIR-u Świdnickiego podsumowują sezon letni. Chociaż dokładnych statystyk jeszcze nie ma, to już dziś wiadomo, że tegoroczne lato nie należało do rekordowych na świdnickiej pływalni. To przede wszystkim wina kapryśnego lata.
11: W tym roku to lato było takie bardzo nierówne i chimeryczne, no bo było kilka takich dni czy weekendów bardzo upalnych, gdzie tutaj rzeczywiście mnóstwo ludzi wypoczywało, no ale na przykład druga połowa sierpnia pogoda była no niby przyjemna, ale znowu nie na tyle, żeby tutaj tych gości było dużo. No niemniej jednak basen tradycyjnie cieszył się dużym zainteresowaniem. Myślę, że zwłaszcza tutaj ze strony lokalnych mieszkańców Świdniczan.
6: To Przemysław Grzyb ze świdnickiego OSIR-u. Frekwencji nie poprawiło nawet to, że w nieodległym Dzierżoniowie w tym roku pływalnia letnia była zamknięta z powodu remontu. Sezon jesienno-zimowy zaczyna się za to na dwóch krytych świdnickich pływalniach.
11: Przy ulicy Równej ten basen wystartuje ponownie 7 września i basen przy ulicy Marcinkowskiego. Tutaj to ponowne uruchomienie jest zaplanowane na 14 września.
6: A dobrą wiadomością dla mieszkańców jest na pewno to, że ceny biletów na kryte pływalnie pozostaną bez zmian. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: A w najbliższą sobotę, 12 września, na skateparku na Zabobrzu w Jeleniej Górze odbędą się zawody karkonosze BMX. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 12. Zapowiadany jest przejazd najlepszych zawodników z całej Polski, w tym z kadry narodowej. Będą emocje. Dla kibiców jeden ze sponsorów zapewni też darmowe napoje. A wstęp dla publiczności oczywiście, że bezpłatny.
12: Dzień dobry, Gawo Pietrucha, organizator zawodów karkonosze BMX. Na samych zawodach będziemy mieli 5 konkurencji: przejazdy street, przejazdy park, highest air, czyli najwyższy wyskok na rampie, oraz best trick park, best trick street, czyli najlepsza sztuczka w danej kategorii. Będzie widowiskowo, przyjadą chłopaki z całej Polski, przedstawiciele naszej reprezentacji Polski na zawodach olimpijskich, także będzie fajnie, będzie super. To jest pierwsza impreza w Jeleniej Górze BMX-owa od bardzo wielu lat. Ostatni raz tak naprawdę my z kolegami organizowaliśmy, tylko że na dużo mniejszą skalę, bardziej tak od kolegów dla kolegów, niż tak, żeby tu naprawdę były jakieś większe zawody. Teraz chcemy do tego podejść naprawdę profesjonalnie i dopiąć to na jak najwyższą skalę, żeby rozwijać nie tylko nasz sport, ale też miasto i tutaj cały okręg, żeby turystyka się rozwijała, żeby każdy na tym czerpał korzyści.
9: Kolejny raport już o 9:30.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Pogoda w górach.
13: Dzień dobry. W szczytowych partiach karkonoszy temperatura od 14 do 20 stopni na plusie, na Śnieżce 14 stopni. Wiatr południowo-zachodni 13 metrów na sekundę, widzialność powyżej 50 km. Zachmurzenie umiarkowane lub małe, bez opadów. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej ta temperatura od 14 do 21 stopni. Bezwiecznie, widzialność dobra i bardzo dobra, zachmurzenie małe lub brak i również bez opadów. Piękny, ciepły dzień nam się szykuje, aczkolwiek mogą w godzinach popołudniowych i w nocy pojawić się przelotne opady deszczu. Piękny dzień na wycieczki w góry, natomiast pamiętajcie proszę o dobrym przygotowaniu się i o zaplanowaniu wycieczki. Dzień jest coraz krótszy, więc pamiętajcie o tym, że już koło godziny 20 zaczyna zapadać zmierzch. O tym proszę pamiętać. Przypominam o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia. Bawcie się dobrze, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOPT Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
9: I jeszcze rzut oka na Polanę Jakuszycką. Temperatura na razie chłodno, w granicach 5 stopni Celsjusza, ale w ciągu dnia podniesie się do 21. Kresek zachmurzenie małe, będzie słonecznie, wiatr słaby i umiarkowany z południa. Możliwe jednak silniejsze porywy do 50 km na godzinę. Na Stogu Izerskim teraz około 12 stopni Celsjusza, a maksymalnie na termometrach około 25. Zachmurzenie małe, dużo słońca, wiatr słaby, po południu przybierze bardziej na sile, nawet do 45 km będzie biało z południa. A na dole w Świeradowie około 16 stopni. W tej chwili na termometrach niebo przez cały dzień prawie bezchmurne. Temperatura podniesie się nawet do 25 stopni Celsjusza. Do trochę lata powrót mamy. Bez opadów deszczu na pewno, a wiatr słaby z południa.
0: To jeszcze tylko dodam, że ratownik z wałbrzyskiego GOPR-u Mateusz Kaszowski podrzuca nam hasło: kiedy zgubi się turysta, 601 100 i 300. Będzie łatwo zapamiętać.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Hello Poland, my name is Anastasia, yes it's me, and you are listening to Muzyczny Radio. They really love music and so do I.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w Ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
3: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
4: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.
5: 8.45, wersja dla tych, co to w szkole mieli pod górkę, że jest za 15.09. Nie wiem, czy ktoś wam mówił dzisiaj dzień dobry, pewnie tak, ale tylko my powiemy. Dzień dobry, kocham cię, jeszcze postraszymy, strachami na lachy.
6: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Bezrobocie w Polsce wciąż jest niskie, ale rośnie. W sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 5,9%. To 0,1 punktu procentowego więcej niż w lipcu. W sumie w pośredniakach zarejestrowanych jest 911 tysięcy Polaków. Równo przed rokiem było ich o prawie 55 tysięcy mniej. Zatrudnienie tracą głównie osoby korzystające dotąd z umów na czas określony. Z kolei większość starających się o status bezrobotnego jako główny powód podaje chęć uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. Wśród osób poszukujących pracy są też cudzoziemcy. Na koniec lipca zarejestrowanych ich było 18 tysięcy, o 3 tysiące więcej niż przed rokiem. Wciąż kwitnie szara strefa na rynku budowlanym, potwierdził to najnowszy sondaż cytowany przez Rzeczpospolitą. Prawie 1/3 Polaków przyznaje, że najczęściej rozlicza się z fachowcami bez jakiegokolwiek dokumentu. Fakturę lub paragon za remont dostało niespełna 27% respondentów, 12% o tego rodzaju potwierdzenie musiało specjalnie poprosić. Eksperci przypominają, że tynkarze czy glazurnicy mogą ewidencjonować dochody w różny sposób, bo wiele zależy od formy prowadzenia działalności. Jednocześnie jednak przyznają, że dla klientów liczy się głównie termin i cena, a nie legalność współpracy. Warunki i tak dyktują fachowcy. Specjalistów od remontów mieszkań czy instalacji wciąż brakuje. Twarde warunki współpracy stawiają również lekarze specjaliści. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że nie rezygnuje z uregulowania rynku. Resort ogłosił wczoraj, że Komitet Stały Rady Ministrów dostał już propozycję wprowadzenia limitu zarobków medyków na poziomie 240 zł za godzinę. Lekarzom ograniczony zostanie również czas pracy do maksymalnie 2 etatów. Zakazane będzie także wynagradzanie w postaci procenta od wartości realizowanej procedury medycznej. Komitet zajmie się projektami w czwartek, ale na efekty zmiany trzeba będzie poczekać dużo dłużej. Przepisy mają wejść w życie dopiero po roku od publikacji w Dzienniku Ustaw. Wcześniej musi je zaakceptować Sejm i podpisać prezydent.
0: Pora dla inwestora.
1: Na warszawskiej giełdzie indeks WIG20 śrubuje swój rekord. Wczoraj zyskał 0,58% i ma już 4144 punkty. Najmocniej drożały spółki energetyczne oraz Modivo. Wycena odzieżowego giganta z Polkowic wzrosła o 3,9%. Na rynku walutowym nieco taniej. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,32 zł. Za dolara 3,72 zł, a za franka 4,60 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5,03 zł. A za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17 zł i 90 groszy. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.

0: dochter.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: No to zaczniemy tym razem od Strójki, tam między Głogowem Południa a Lubinem Zachód. Na około 30-kilometrowym odcinku trwają prace i obowiązuje ograniczenie do 80. S5 między Korzeńskiem a Widawą, tu się nic nie zmieniło. Tam są prowadzone prace przy barierach energochłonnych. Też ograniczą was do 80 na godzinę. Uważajcie, bo ktoś może za wami jechać, kto ma radar i w każdej chwili może was tym radarem dopaść. Zaglądamy teraz na czwórkę, a tu troszkę utrudnień jest. Pierwsze utrudnienie jest na kilometrze z numerem zerowym aż do 20 w kierunku na Wrocław. Od Jędrzychowic trwają roboty. Tam koszony jest pas rozdziału, prace są szybko postępujące, a zajęty jest lewy pas ruchu. Uważajcie na tych, co koszą, nie zróbcie im krzywdy i sobie też przy tym od razu nie zróbcie jakiejś. Jeśli chodzi o inne utrudnienie na czwórce, to kilometr z numerem 34 między węzłami Godzieszów, Bolesławiec w kierunku na Wrocław, również w Nowej Wsi prowadzone są naprawy barier energochłonnych oraz pobocza, zamknięto tam prawy pas ruchu, a ruch odbywa się tylko pasem lewym i te utrudnienia mają potrwać do godziny 16.30. Jeśli chodzi o dalszą część odcinka Dolnośląskiego A4, a także wokół aglomeracji katowickiej na Opolszczyźnie i w Krakowie, to bez większych problemów, natomiast jeżeli będziecie jechali właśnie przez Kraków, to tam delikatne spowolnienie, ale ono jest w kierunku na Wrocław, a nie w kierunku na Rzeszów. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, autostradową obwodnicę Wrocławia, S8, A8, A1, A2 i znów S8 w kierunku na Warszawę, no to pojedziecie bez większych problemów, tylko na A1 może być lekkie spowolnienie w drodze powrotnej z Warszawy na Dolny Śląsk, ale sytuacja jak zwykle w tej kwestii jest dynamiczna. 757-646-646 albo głosówka w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
3: Siema, tu Wiki. Słuchajcie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
2: Radek Major, dziękuję pięknie. Trzymajcie się. Fantastycznego dnia życzę.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.

0: reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 9:00.
1: Czas na wiadomości.
3: Paliwa wciąż cenowo w górę, bez szans na spadek też stopy procentowe. Potem co dalej z Komitetem Olimpijskim po aresztowaniu prezesa? Będzie też o wpływie długiego siedzenia na nasze zdrowie. Marcin Krzemiński. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny, coraz bliżej. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw. Ceny zbliżają się do najwyższych w historii. Tydzień temu, po tym jak rząd zrezygnował z odgórnego ustalania ich cen, wciąż rosną. Wczoraj na stacjach płaciliśmy średnio za litr benzyny 95, 7 zł 75 groszy, za olej napędowy 8,55.
4: Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
5: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
3: Mówią kierowcy, rosnące ceny paliw, jak powiedział jeden z nich, wpływają na ceny towarów, czyli na inflację, co z kolei mogą odczuć także posiadacze kredytów. Dziś rusza posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów na obniżki, a co za tym idzie, tańszy kredyt złotówkowy, nie ma na razie co liczyć.
6: Byłbym zdania, że te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli już w końcówce 2027 roku.
3: Mówi ekonomista PKO S.A. Sebastian Roy. Decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych poznamy jutro. Sąd zdecydował w nocy o areszcie dla Romana Rzet, kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Od ponad tygodnia w areszcie jest też Radosław Piesiewicz, kolejny podejrzany w sprawie Zonda Krypto, który nadal jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziś po południu zbierze się prezydium tego komitetu, by zaplanować termin spotkania zarządu, bo to właśnie zarząd może podjąć jakiekolwiek zmiany we władzach PKOL-u. Błażej Kulesza.
7: Do jakiegokolwiek przełomu czy odwołania prezesa Piesiewicza dziś nie dojdzie.
8: Ponieważ prezydium nie ma takich kompetencji, to już wiemy.
7: Mówi wiceprezes PKOL i wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka.
8: Czy powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza? Moja optyka jest absolutnie taka, że powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza przy zachowaniu domniemania niewinności i prawa do obrony.
7: Mimo takich opinii Piesiewicz wciąż ma poparcie kilku działaczy, nie tylko w prezydium, ale także w zarządzie.
3: Warto się ruszać i mowa tu nie tylko o ćwiczeniach, ale po prostu o wstaniu z krzesła, fotela czy kanapy, bo długie nieprzerwane siedzenie wiąże się z większym ryzykiem zgonu z powodu nowotworów. Naukowcy z uniwersytetów Harvarda i Glasgow przez 7 lat przebadali ponad 90 tysięcy osób i ustalili, że każda dodatkowa godzina spędzona w ten sposób oznacza wzrost ryzyka o 9%.
9: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlamowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Qinwen Zheng 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Początkowo wydawało się, że Polka jest na dobrej drodze do 8 wygranej z Zheng w ich 9 pojedynku. Chinka po słabym początku zaczęła grać jednak coraz lepiej, a Polka popełniała coraz więcej błędów. W pozostałych spotkaniach czwartej rundy Mirra Andrijewa wygrała z Anastazją Potapową 5-7-6-4-6-3. Jelena Rybak pokonała Naomi Osaka 6-1-6-4, a Coco Gauff i Iwajowicz 6-1-6-4. W meczach mężczyzn Aleksander Bloks wygrał z Francisco Cerundolo, Karen Khachanov pokonał Lernera Tiena, Botic van de Zandschulp zwyciężył z Arturem Żyją, a jedynka Aleksander Zverev rozbił Luciano Darderi. Na Okęciu były witane niczym medalistki. Polskie siatkarki wróciły do kraju z Mistrzostw Europy. Polki po 7 latach przerwy znów były w najlepszej czwórce i znów zajęły 4. miejsce. Stąd, jak mówiła rozgrywająca Katarzyna Wenerska, spory niedosyt.
10: Chciałyśmy osiągnąć trochę więcej, chociaż myślę, że z perspektywy czasu ocenimy ten turniej in plus. Turniej przeplatany bardzo dobrymi momentami z tymi gorszymi. Turniej bardzo długi, bardzo ciężki. Myślę, że i fizycznie, i też psychicznie. No ale jeżeli wyciągniemy odpowiednie odpowiednie wnioski, to wszystko będzie szło w dobrą stronę.
9: Po zmaganiach kobiet czas na Mistrzostwa Europy Mężczyzn. Nasza kadra właśnie wyleciała do bułgarskiej Sofii, a turniej rozpocznie się w czwartek meczem z Portugalią. Od dziś do czwartku ruszają mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Etap ligowy potrwa do 27 stycznia. Faza pucharowa, którą rozpoczną baraże o awans do 1/8 finału w lutym, zakończy się 5 czerwca finałem w Madrycie na stadionie Atletico. Hitem na pewno będzie dzisiejszy wieczorny pojedynek Realu Madryt z Interem Mediolan. Polscy kibice będą też pewnie śledzić mecz FC Porto, w barwach którego zobaczymy Jakuba Kiwiora z Manchesterem City. Jutro najciekawiej zapowiada się z kolei mecz Arsenal-Napoli.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill, patronat medialny, Muzyczne Radio.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
0: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Ready for Your Love. Gotowi na kolejny dzień lata? Tym razem w wydaniu słonecznym, cieplutkim, muzyczne radio, 8 dzień września. Gotowi na kilka chwil z nami, gotowi na horoskop. Zbyszek Deka, witam.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Tak jest, zawsze przypominane w Muzycznym Radiu po godzinie 9, nie inaczej będzie dzisiaj. I rozpoczynajmy nie inaczej jak od horoskopu dla baranów. W tym tygodniu jest szansa na pozytywne zmiany, na przykład lepszą sytuację w pracy. Bykom od dłuższego czasu przeszkadzają i męczą je różne sprawy z przeszłości. Czas je pozałatwiać. Bliźnięta będą dążyły do osiągnięcia maksymalnych wyników przy małym wysiłku. Raki, dziś i w kolejnych dniach trzeba zwracać uwagę na pozornie tylko nieistotne szczegóły. Lwy mają przed sobą pracowity dzień, na jego koniec wszystko powinno być na plusie. Panny, trzeba będzie uporządkować sprawy finansowe, zapłacić zaległe rachunki lub długi. Wagi, czeka sporo żmudnej i niestety nudnej pracy. Spory wysiłek opłaci się wkrótce. Skorpiony wykażą się dziś większą aktywnością, pora uwolnić się od pewnych ograniczeń. Strzelce będą dziś pełne pomysłów i energii do działania, przybędzie im sił i optymizmu. Koziorożce będą uczynne, pomocne i uprzejme, a to pomoże na przykład w pracy lub w szkole. Wodniki czeka dziś duża niespodzianka, gwiazdy sprzyjają nawet dużym zmianom. Ryby mimo powoli kończącego się lata zachowają optymizm, możliwe spore sukcesy. Co do osób urodzonych 8 września, to są niezwykle inteligentne i wrażliwe, interesują się filozofią i religią, potrafią zastosować swoje umiejętności i przemyślenia w codziennym życiu. W uczuciach są wierne i nieco naiwne. Rodzina jest dla nich źródłem siły i wsparcia. Szczęśliwa cyfra 8, kamień szlachetny, rubin, sprzyjający znak zodiaku, to ryby. Imieniny obchodzą dzisiaj Adrian, człowiek dynamiczny, odważny i intuicyjny. Adriana, ambitna, urokliwa, ale krytyczna. I jeszcze chwilę siedzący tutaj Radosław, powszechnie lubiany, radosny, troskliwy. Radka, pozdrawiamy, składamy najlepsze życzenia i jemu, i wszystkim dzisiejszym solenizantom, jubilatom. To dzień, który będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku, już o 3 godziny i 24 minuty. Dzień dobrych wiadomości, dzień marzyciela, dzień, zresztą światowy dzień well-beingu, a także światowy dzień fizjoterapii. 8 września, 9.19.
2: Muzyczne Radio Lato.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Dzisiaj warto wziąć poprawkę na utrudnienia na drodze ekspresowej S5 między Korzeńskiem a Widawą, gdzie prowadzone są naprawy barier energochłonnych. Prace obejmują ponad 50 km trasy i tutaj można się spodziewać ograniczenie prędkości. Prace utrzymaniowe także na autostradowej obwodnicy Wrocławia, gdzie część z nich prowadzona jest poza głównym ciągiem. No zdecydowanie inna sytuacja dzisiaj na AOW niż wczoraj. Dużo spokojniej i oby tak pozostało. Na drodze krajowej numer 39 w rejonie Głębokiej i Częstocic też mamy ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Spokój na S3, spokój na S8. Co do A4, to też jedzie się nią dzisiaj dobrze. Zwalnia się przed Jędrzychowicami. Tam no, korek do zjazdu, można powiedzieć, z drogi krajowej numer 94 na A4 w kierunku granicy. Oczywiście tutaj chwilę musimy postać, poczekać. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Bardzo ładny, słoneczny dzień przed nami z niewielkim lokalnie zachmurzeniem, głównie cienkimi chmurami pierzastymi. Na termometrach aktualnie od 16 do 21 stopni, popołudnie bardzo ciepłe z temperaturą od 26 stopni w okolicach Wałbrzycha po 30-31 w Legnicy. Ciśnienie wynoszące 1015 hektopaskali ma dzisiaj spadać. Wiatr powieje umiarkowanie, miejscami mocniej z południowego zachodu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Minęła 9.30. Zapraszamy na raport regionalny. Jacek Rogulski.
6: Nagrody Jeleniej Góry rozdane. W poniedziałek w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Podczas wydarzenia wręczono najważniejsze miejskie wyróżnienia osobom zasłużonym dla miasta w dziedzinach m.in. kultury, sportu, ochrony zdrowia, rzemiosła i działalności społecznej. Najwyższe honorowe wyróżnienie, tytuł honorowego obywatela miasta Jeleniej Góry, otrzymali Elżbieta Terlega-Stachów oraz Sławomir Gortych. Tytuły zasłużonych dla miasta odebrali Anna Sinica, Leon Kołtowski i Marek Przeor. Nagrodę miasta Jeleniej Góry otrzymała Elżbieta Markowska z zespołu wokalnego Agat, który świętuje obecnie 30-lecie. Były też ministerialne brązowe medale Gloria Artis dla Tadeusza Wnuka i Zbigniewa Frączkiewicza, mówi Wojciech Hadży, przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
7: Procedura wyłaniania tych osób, które zostaną odznaczone i wyróżnione, jest dość długa, bo tak naprawdę od początku roku mieszkańcy organizacji mają możliwość składania wniosków na tytuły honorowe, honorowy obywatel miasta Jeleniej Góry, zasłużony dla miasta Jeleniej Góry i nagroda. Te tytuły są w tym roku przyznane dwóch obywateli honorowych. Trzy tytuły mamy zasłużony dla miasta Jeleniej Góry i jedną nagrodę.
8: Sinica Anna, prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom przy oddziale pediatrycznym Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, wykładowca Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Bez wzruszenia oczywiście nie byłabym w stanie funkcjonować, może tak, bo wzruszenie jest olbrzymie. Początkowo byłam bardzo zaskoczona, że zostałam nominowana do takiego odznaczenia. Cieszę się bardzo i serdecznie dziękuję wszystkim, którzy docenili moją pracę.
9: Jestem bardzo dumny z tego wyróżnienia i bardzo zaszczycony.
6: Sławek Gortych, pisarz.
9: To, o czym też mówiłem, kiedy je odbierałem, mam takie poczucie, jakbym zaciągnął jeden z większych kredytów w swoim życiu i mam nadzieję, że będę mógł go dzielnie spłacać i przyczyniać się dalej do tego, żeby Jelenia Góra stawała się coraz bardziej popularnym miastem wśród turystów.
10: Marek Przeorski.
11: Piękne wyróżnienie, to nie da się ukryć za wiele, wiele lat wychowywania tak naprawdę młodzieży.
10: Ja się dopiero po fakcie dowiedziałem, że byli moi zawodnicy, medaliści Mistrzostw Polski, złożyli taki wniosek o uhonorowanie mnie taką nagrodą miasta Jeleniej Góry. Byłem zszokowany. No jestem na pewno zaszczycony, dumny z tego tytułu, ale oczywiście to jest nie tylko moja zasługa, to jest zasługa moich wspaniałych zawodników przez tyle lat osiągających znaczące sukcesy. To dzięki ich sukcesom myślę, że przyczyniły się one do tego, że w dniu dzisiejszym taką nagrodę otrzymałem.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
6: W Legnicy dobiega końca pierwszy etap konserwacji miejskiego lapidarium. Najważniejszym elementem trwających prac jest renesansowa dekoracja fasady kamienicy Bitschena. Składa się ona z 56 elementów kamieniarki. Została zdemontowana w 2020 roku ze względów bezpieczeństwa, a teraz przechodzi kompleksową konserwację.
2: Na razie czekają na montaż. Mam nadzieję, że w tym roku uda się to wszystko zrealizować. Barbara Pietras Muzeum Biedzi w Rybnicy. Lapidarium przez wiele lat było zamknięte dla zwiedzających i mamy nadzieję, że właśnie dzięki tej konserwacji, a następnie powieszeniu elementów na świeżym murze, bo to on był tutaj największym problemem, uda się znowu tworzyć dla zwiedzających, dla rynczań turystów to niezwykłe miejsce.
12: No niestety kamienie pochodzą z renesansu, więc swoje już przeżyły, nigdy nie były poddawane kompleksowej konserwacji. Jagoda Ciechanowska, konserwator dzieł sztuki. I cały czas trzeba zachować czujność, ostrożność.
13: Kolejka elementów wymagających restauracji i konserwacji jest długa.
2: No myślę, że każdy z tych elementów tutaj już by wymagał takiego czułego spojrzenia i ręki konserwatorskiej. Na razie są w dobrym stanie. To jest ekspozycja na świeżym powietrzu.
13: Jednym z największych problemów była degradacja muru.
2: Przez to, że zaczął pękać, też przez obciążenie tymi kamieniami, groziło to zawaleniem. Trzeba było zamknąć lapidarium, żeby nie sprawiać zagrożenia dla ludzi. Częściowo został odmurowany. Mówię częściowo dlatego, że część muru po prostu nie potrzebowała tego, była w bezpiecznym miejscu, nie była obciążona, ale to, co wymagało odświeżenia, zostało postawione nowo. Jest naprawdę już teraz bezpiecznie.
13: Do tematu wrócimy. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Malowniczo położona miejscowość Przesieka w gminie Podgórzyn ma nową uliczkę, której patronem jest mieszkający tutaj przed II wojną światową wybitny artysta Erich Fuchs. Niewielka droga określana jest przez organizatorów jako najmniejsza ulica w Karkonoszach, mówi Anna Kurowska, wójt Podgórzyna.
14: Inicjatorem jest mieszkaniec Przesieki, pan Tomasz Budzyński, który też kolekcjonuje m.in. pracę Ericha Fuchsa. Natomiast my jesteśmy jako samorząd bardzo otwarci na propozycje mieszkańców, jeżeli takowa się pojawi i będzie chęć nadania jakiegoś nowego imienia, nowej uliczce jak najbardziej.
15: Dla mnie jest i zawsze będzie honorowym członkiem naszej społeczności.
6: Tomasz Budzyński z Przesieki, lokalny pasjonat historii.
15: Stąd jest taka idea, żebyśmy nie zapomnieli o takiej postaci, która tutaj swoją spuściznę zostawiając naprawdę zrobiła wielką rzecz. Pokrótce dla mnie wielki człowiek i wszystko powstało z pasji. Jest tego jakby największym dowodem, że chcemy, lubimy i zrobimy coś, żeby ta pamięć nie zniknęła. Też pomogli mi ludzie.
16: To był taki grafik, który mieszkał niedaleko. Anna Polak, mieszkam w Przesiece, w domu, który się nazywa Sadyba. Po sąsiedzku mieszkał, tak.
15: I tak naprawdę jeden z najbliższych sąsiadów.
16: I można powiedzieć, że w naszym domu są nawet malowane przez niego drzwi. Tam, gdzie teraz ten dom jest, no to się też zachowały malowane drzwi i sufity. U mnie sufity nie. No i grafiki, mieliśmy duży zbiór grafik, który przedstawiał pracujących kamieniarzy, zwożących drzewo na saniach rogatych, gospodarzy, sianokosy i tak dalej. Takie prace ludu śląskiego. Zresztą ta teka jedna była, prawda, zatytułowana chyba Lud Śląski.
15: Tak, to jest Bergman.
16: Tak.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
17: Dzień dobry. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 14 do 20 stopni, na plusie, na Śnieżce 14 stopni. Wiatr południowo-zachodni 13 metrów na sekundę, widzialność powyżej 50 km, zachmurzenie umiarkowane lub małe, bez opadów. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej ta temperatura od 14 do 21 stopni. Bezwiecznie, widzialność dobra i bardzo dobra, zachmurzenie małe lub brak i również bez opadów. Piękny, ciepły dzień nam się szykuje, aczkolwiek mogą w godzinach popołudniowych i w nocy pojawić się przelotne opady deszczu. Piękny dzień na wycieczki w góry, natomiast pamiętajcie proszę o dobrym przygotowaniu się i o zaplanowaniu wycieczki. Dzień jest coraz krótszy, więc pamiętajcie o tym, że już koło godziny 20 zaczyna zapadać zmierzch. O tym proszę pamiętać. Przypominam o zainstalowaniu aplikacji ratunek. Życzę dobrego dnia. Bawcie się dobrze, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOP Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
6: Sprawdzimy jeszcze pogodę na Polanie Jakuszyckiej. Obecnie około 10 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj do 20 kresek powyżej zera. Zachmurzenie małe, wiatr słaby i umiarkowany z południa, możliwe jednak silniejsze porywy. Na Stogu Izerskim teraz około 15 stopni, maksymalnie dzisiaj na termometrach 22 stopnie Celsjusza, zachmurzenie małe, dużo słońca, wiatr słaby, po południu przybierze troszkę na sile. A na dole termometry pokazują około 19 stopni, niebo przez cały dzień prawie bezchmurne. Temperatura podniesie się do 25 stopni Celsjusza, bez opadów deszczu, wiatr słaby z południa.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
18: Hey Poland, this is Michael Patrick Kelly. Listen to my single on Muzyczne Radio. Don't look.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.

Muzyczne radio we wtorek 8 września. 8 września roku 1980, a więc 46 lat temu ukazał się drugi studyjny album Kate Bush zatytułowany Never Forever z takimi znanymi utworami jak I'm a Dreamer czy jeden z wielkich przebojów Kate Bush Babuszka. Takie się piosenki kiedyś pisało, takie piosenki się komponowało. Z płyty kończącej dziś 46 lat, z płyty Never Forever, Babuszka, Kate Bush.

0: reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 10.
6: Czas na wiadomości.
7: Możliwe podwyżki cen prądu. Rząd zapewnia, że monitoruje sytuację. Koniec krótkiego rozejmu, wróciły rosyjskie ataki na Ukrainę. 2 litry płynów w podręcznym. Kolejne lotnisko zyska nowoczesne skanery. Marcin Krzemiński. Drożejąca energia, w tym podwyżki cen gazu, mogą w przyszłym roku skutkować rachunkami za prąd wyższymi o 1/5. Wiceminister energii Wojciech Wrochna zapewnia, że rząd monitoruje sytuację na rynku i będzie na nią reagował. Rząd dba o zapasy, różnorodne źródła energii i ustalanie minimalnych cen. Pracuje też, tu cytat, w perspektywie długoterminowej.
8: Perspektywa długoterminowa oczywiście nie da nam gwarancji niskich cen energii najbliższej zimy, ale ta perspektywa długoterminowa to jest przede wszystkim mądra modernizacja i mądra transformacja. Musimy mieć więcej źródeł odnawialnych, ale jednocześnie bezpieczny i odporny system.
7: Według ekspertów ceny energii rosną szybciej niż prognozowano, co może przełożyć się na to, że przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Wracają upały, to za sprawą antycyklonu Ulrich. Gorąco ma być już dziś na Opolszczyźnie i w większości Dolnego Śląska. Tam alerty pierwszego stopnia i około 30 stopni. Jutro już ciepło w większości południowej Polski. Ledwo skończył się 3-dniowy rozejm. Rosjanie znów zaatakowali Ukrainę. W uderzeniu na Kijów zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Tomasz Orchowski.
9: Zawieszenie broni ogłoszono w związku z wizytą wysłanników Trumpa w Moskwie i w Kijowie. Przyjazd Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa nie przyniósł przełomu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
10: My
9: też nie wykluczamy wznowienia trójstronnego formatu, ale na tym etapie jest zbyt wcześnie, by mówić o miejscu czy terminach. Ukrywajcie się, wezwał niedługo po wyjeździe Amerykanów mer Kijowa Witalij Kliczko. Rosjanie uderzyli dronami i pociskami balistycznymi, przed którymi Ukraińcom trudno się bronić, bo nie mają pocisków do systemów Patriot. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna.
7: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało rano, że atak na obszarze Ukrainy się zakończył, a na terytorium Polski nie ma zagrożenia. Ponownie otwarte główne lotnisko w Dżakarcie oraz 4 inne porty lotnicze w Indonezji. Uruchomiono je po przerwie spowodowanej opadem pyłu z wulkanu Anak Krakatau. Erupcja zakłóciła plany ponad 340 tysięcy podróżnych. Nawet 2 litry płynów w bagażu podręcznym i brak konieczności wyciągania z niego sprzętu elektronicznego w trakcie kontroli. Lotnisko we Wrocławiu to kolejny w Polsce port, który planuje 7 nowoczesnych skanerów.
11: Te nowe skanery umożliwią nam obsługę większej liczby pasażerów w ciągu godziny. To jest o 40% zwiększenie naszych możliwości, jeśli chodzi właśnie o kontrolę bezpieczeństwa.
7: Tłumaczy prezes zarządu wrocławskiego portu lotniczego Karol Przywara. Montaż skanerów ma się rozpocząć w lutym i potrwać do majówki. Skanery ułatwiają już kontrolę m.in. w Poznaniu i w Warszawie.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Reklama.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty, każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
7: Patronat medialny Muzyczne Radio.
8: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
9: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio Lato.
13: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: 14 minut po godzinie 10. Muzyczne Radio we wtorek 8 września.
1: Muzyczne Radio.
0: Dzisiaj rocznica urodzin polskich artystów, na których muzyce, można powiedzieć, śmiało wychowały się pokolenia. Znanych z działalności solowej, znanych też z działalności w kultowych zespołach. 80 lat temu w Katowicach urodził się Krzysztof Krawczyk, którego nikomu przedstawiać się nie trzeba. Bardzo popularny wokalista, zaczynający karierę jako członek grupy Trubadurzy, która przecież wylansowała takie przeboje jak Znamy się tylko z widzenia, Przyjedź mamo na przysięgę. Można by wymieniać i wymieniać. O solowych utworach Krzysztofa Krawczyka już nawet nie wspomnę. Solową karierę rozpoczął ponad 50 lat temu, w 1973 roku. Zmarł 5 lat temu, dzisiaj kończyłby 80 lat. W 1944 z kolei roku, a więc 82 lata temu, urodziły się dwie znane wokalistki. Po pierwsze Ada Rusowicz, wokalistka big beatowego zespołu Niebiesko-Czarni. Z Niebiesko-Czarnymi nagrała takie piosenki jak Za daleko mieszkasz miły, U mnie masz plus, czy Hej dziewczyno hej. Koncertowała nie tylko w Polsce, koncertowała za granicą, na Węgrzech, w Jugosławii, w NRD, w Szwecji, w ZSRR. Ada Rusowicz zginęła w wypadku w 1991 roku. Tego samego dnia co Ada Rusowicz urodziła się Mira Kubasińska w 1944 roku. Wokalistka grupy Breakout w latach 60. zdobyła popularność, śpiewając kompozycję męża Tadeusza Nalepy Gdybyś kochał, hej, na drugim brzegu tęczy, czy Poszłabym za tobą. Potem w następnej dekadzie występowała też solo, zmarła w 2005 roku. I tak myśląc o piosence, którą można by zagrać z repertuaru właśnie Miry Kubasińskiej, pomyślałem, że coś, co łączy dwie artystki wspomniane. Córka Ady Rusowicz, Ania Rusowicz, przecież zaśpiewała jakieś 10 lat temu z zespołem Mitch & Mitch utwór W co mam wierzyć, a to utwór, który w oryginale powstał w 1971 roku i który to wyśpiewała właśnie Mira Kubasińska z zespołem Breakout. W co mam wierzyć, w Muzycznym Radiu, 10:17.

0: Rok 1971 z breakoutem Mira Kubasińska w rocznicę urodzin artystki. Jest 10:22.
1: Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill. Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki: kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
4: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
6: Prawdziwe lato z temperaturą, która ma dzisiaj dochodzić do 30-31 stopni w Legnicy i okolicach. W rejonie Wałbrzycha ma być do 26 stopni. Aktualnie mamy już miejscami 26 stopni. Umiarkowany silniejszy wiatr będzie wiał z kierunków południowo-zachodnich. Ciśnienie ma spadać, wynosi teraz 1015 hektopaskali. Jutro trochę niższa temperatura, w czwartek zdecydowanie niższa temperatura.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: Pora na kolejne doniesienia z regionu. Ania Tarkota.
7: Od 1 września w powiecie bolesławieckim ruszył program Bilet, dzięki któremu uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat mogą bezpłatnie dojeżdżać do szkół publicznym transportem zbiorowym. Koszty imiennych biletów miesięcznych pokrywa samorząd, informuje Tomasz Gawrysiak, starosta bolesławiecki.
8: Do czerwca przyszłego roku mamy zadysponowane w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej 1 700 000. I patrząc na te dane, które mamy ze szkół, no bo uczniowie są przecież policzeni, my wiemy, skąd oni przybywają, ta kwota powinna nam wystarczyć.
9: Program ma dwa ważne wymiary. Pierwszy to wymiar społeczny. Darmowe przejazdy oznaczają konkretne oszczędności dla rodzin i realną pomoc dla uczniów, szczególnie tych mieszkających w miejscowościach oddalonych od szkół. Drugi wymiar to charakter biznesowo-marketingowy, ponieważ powiat bolesławiecki, fundując uczniom bezpłatne dojazdy, chce zwiększyć atrakcyjność szkół, które prowadzi, i zachęcić młodzież do wyboru właśnie tych placówek. To także sposób na przyciągnięcie większej liczby uczniów z całego regionu. Planowane jest także rozszerzenie programu Bilet o dojazdy koleją. Prowadzone są właśnie rozmowy z kolejami dolnośląskimi.
8: Mamy to już wyszacowane, wiemy, ile tych uczniów jest i też nie będę ukrywał, że rozpoczynamy rozmowy z kolejami dolnośląskimi, żeby nawiązać współpracę w tym zakresie, ale obawiam się, że z przyczyn takich organizacyjnych, ale też budżetowych, nie zakończymy tych rozmów do końca sierpnia, więc myślę, że tutaj, jeśli chodzi o zapewnienie tych biletów na transport kolejowy, to może potrwać jeszcze półtora, dwa miesiące.
9: Powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych Bilet obowiązywać będzie do czerwca 2027 roku. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Teraz Wałbrzych i coraz bardziej realne plany wybudowania alternatywnego dojazdu do szpitala imienia Sokołowskiego. Gmina znalazła pieniądze na ten projekt. Więcej o tej sprawie wie nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
10: Tak, i co ważne w tym projekcie, mowa o budowie zupełnie nowej ulicy, która ma być alternatywą dla ulicy Sokołowskiego. Dziś jedynej ślepo kończącej się drogi prowadzącej do szpitala. Jak powiedział mi Kacper Nogajczyk, wiceprezydent Wałbrzycha, nowa ulica wybudowana miałaby być z drugiej strony szpitala wzdłuż zachodniej obwodnicy Wałbrzycha.
4: Będzie zaczynać się na Sięgaczu, na łączniku pomiędzy Piaskową Górą a obwodnicą, a kończyć się będzie przy lądowisku. Chcielibyśmy na końcu wybudować pętlę do zawracania, być może też do wykorzystania dla komunikacji publicznej. Na pewno z dużym terenem do wykorzystania przez służby ratownicze. Przygotowujemy się oczywiście, tak jak wiele miast w Polsce, na sytuacje kryzysowe. W związku z czym musimy uwzględnić kilkanaście różnych jednostek, które będą zmuszone albo będą musiały być zlokalizowane w obrębie szpitala.
10: To właśnie wiceprezydent Wałbrzycha Kacper Nogajczyk. Wzdłuż drogi powstać ma chodnik i ścieżka rowerowa, a pieniądze na budowę pochodzić mają z Ministerstwa Obrony Narodowej.
4: Nasz wniosek trafił do Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem środków, częściowo pożyczkowych, częściowo środków do umorzenia i w tej chwili trwa procedowanie już finansowania, a my jesteśmy obecnie na etapie koncepcji, przygotowywania finansowania i przygotowywania się powoli do zamówienia publicznego.
10: Budowa nowej drogi to koszt około 30 milionów złotych. Inwestycja ma być zrealizowana w 36 miesięcy od zatwierdzenia finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Pieniądze trafiają prosto na konto, są dostępne w dniu wypłaty i nie trzeba przechowywać ich w domu. Coraz więcej klientów ZUS rezygnuje z wypłat świadczeń w gotówce i wybierają przelewy bankowe, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka Dolnośląskiego ZUS.
11: Seniorzy padają bardzo często łupem przeróżnych oszustów, którzy wyłudzają dane i wyłudzają pieniądze, a więc jeżeli zdecydują się na to, żebyśmy im pieniądze przelewali na bankowe konto, zamiast żeby je przynosił doręczyciel, wtedy zarówno oni, jak ich pieniądze są bezpieczni. W tej chwili już ponad 82% wszystkich pieniędzy, które wypłacamy, to są pieniądze wypłacane na bankowe konta. Pozostali no niestety muszą czekać na wizytę listonosza, który przyjdzie i przyniesie przelew. Zachęcam wszystkich do tego, żeby jednak korzystali z bankowych kont, gdyż te pieniądze zawsze mają dostępne na czas.
7: Dziękuję za uwagę. W naszych przedpołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia już po południu. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hey Paul, we are Red City and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music. If it was-

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zaczynamy od przypomnienia o utrudnieniach na drodze ekspresowej S5 między Korzeńskiem a Widawą. Tam ciąg dalszy, naprawy barier na dość długim odcinku i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Jak chodzi o autostradową obwodnicę Wrocławia, tutaj też są prowadzone prace utrzymaniowe, ale bez istotnego ograniczenia głównego ciągu. Co do A4, no to przed samą granicą, jak mówiliśmy przed Jędrzychowicami, trzeba postać chwilkę w kolejeczce. A jadąc w drugą stronę, w stronę Wrocławia, no to tak, 34 km między węzłami Godzieszów i Bolesławiec, mamy naprawę barier energochłonnych oraz pobocza i zamknięty prawy pas ruchu. Prawy pas jest też zamknięty na między 59 a 62 km autostrada A4 w kierunku Wrocławia. Między Krzywą a... No, na wysokości, powiedzmy sobie tak, Krzywej, tutaj mamy roboty, mamy naprawę nawierzchni i zajęty, jak powiedziałem, prawy pas, natomiast lewy pas wycięty na 102 km między Mikołajowicami a węzłem Wądroże Wielkie, naprawa barier energochłonnych w pasie rozdziału. 757-646-646, telefon do Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem. Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.

0: Wtorek z Muzycznym Radiem za 14 minut, godzina 11.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dzisiaj Bea z piosenką Safety Net.

Muzyczne radio 49 lat temu, 47, przesadziłem, 47 lat temu urodziła się amerykańska wokalistka Alicia Moore. Jeżeli nic nie mówi, to może coś podpowiedzą piosenki, tytuły piosenek, które wyśpiewała: Get the Party Started czy Just Like a Pill. Jeżeli to nadal nic nie mówi, Alicia Moore znana jest jako Pink. Pink w muzycznym radiu w swoje urodziny z utworem Try.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF, Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
2: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
3: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
4: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 11.
0: Czas na wiadomości.
6: Jest zażalenie na aresztowanie szefa PKOL-u. Prezydent tymczasem złożył do Sejmu projekt przepisów o kryptowalutach. Najpierw jednak o kilkukilometrowym korku na trasie ekspresowej S2. Marcin Krzamiński. Ważne dla zmierzających do Warszawy lub wyjeżdżających właśnie z miasta. Ponad 8 kilometrów ma korek na południowej obwodnicy Warszawy w kierunku Wilanowa. Na ekspresowej S2 za mostem południowym zderzyły się ciężarówka i auto osobowe. Jak informuje Straż Pożarna, nie ma osób poszkodowanych. Są za to ogromne utrudnienia w ruchu. Przejazd kilkukilometrowym fragmentem drogi może potrwać nawet 40 minut. Z kolei bez problemu już pojedziecie pod Ostródą. Z nią trasę S7 w stronę stolicy. Przez 7 godzin zablokowane były dwa pasy drogi po tym, jak w nocy zderzyły się dwie ciężarówki. Kierowca jednej z nich trafił do szpitala. Nawet kilka tygodni może potrwać rozpatrywanie wniosku obrońców Radosława Piesiewicza, którzy złożyli zażalenie na jego 3-miesięczny areszt. Szef MKOL-u trafił tam na wniosek prokuratury prowadzącej śledztwo dotyczące giełdy Zonda Krypto. W tym postępowaniu Piesiewicz jest oskarżony o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych. Ze szczegółami Grzegorz Kozieł.
7: Zażalenie zostało przesłane do sądu wczoraj po południu. Było to możliwe, ponieważ obrońcy Piesiewicza odebrali wygenerowane w portalu informacyjnym sądu uzasadnienie postanowienia o aresztowaniu ich klienta. Pełnomocnik szefa PKOL-u, mecenas Jędrzej Kupczyński, z którym rozmawiałem przed chwilą, powiedział mi, że sąd powinien takie zażalenie rozpatrzyć niezwłocznie, no ale z praktyki wynika, że może to potrwać nawet kilka tygodni, ponieważ decyzję wyda już nie sąd rejonowy, a katowicki sąd okręgowy, który musi zapoznać się z obszernymi aktami. Mecenas nie chciał ujawnić, czy obrona zaproponowała jakieś inne środki zapobiegawcze, na przykład poręczenie majątkowe.
6: O 15 zbierze się prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Prezydent złożył tymczasem w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Poinformował szef Kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Boguski. Jak dodał, jest on bliźniaczo podobny do projektu, który był już w Sejmie i według Boguckiego fundamentem nowej propozycji ma być trzecia ustawa rządowa.
8: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować. Ja przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu, nie ma projektu ze strony Koalicji Obywatelskiej, nie ma projektu Lewicy. Jest projekt, który niestety także nie jest procedowany, Polski 2050.
6: Szef Kancelarii Prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce. Iga Świątek poza wielkoszlemowymi US Open walkę o ćwierćfinał nowojorskiej imprezy przegrała z Chinką Chi Wen-Zhen. Wczorajsza porażka daje jednak sporo do myślenia, bo Polka prowadziła w pierwszym secie aż 5-0, by przegrać go 5-7, a drugi set 3-6.
9: Od tego 5-0 w pierwszym secie grało mi się coraz gorzej. Po prostu zaczęłam robić za dużo błędów, z czego one wynikały, ciężko mi ocenić.
6: Na kolejny występ Igi poczekamy 3 tygodnie do turnieju w Pekinie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Wolni od trosk. No nie możemy sobie pozwolić na beztroskę na drogach. Cały czas koncentracja, cały czas skupienie i ostrożność. Dzisiaj na szczęście bez doniesień o wypadkach, o jakichś poważnych zdarzeniach na głównych dolnośląskich drogach. Jedynie te dotyczące utrudnień związanych z robotami, na przykład na S3 między Głogowem Południe a Lubinem Zachód, czy na S5 między Korzeńskiem a Widawą, gdzie mamy pracę przy barierach. Prace są prowadzone także na autostradowej obwodnicy Wrocławia na pasie awaryjnym. Nie powinny powodować utrudnień w głównym ciągu. A4 teraz od granicy w kierunku Wrocławia na odcinku kilkunastu kilometrów. Tutaj mamy koszenie pasa w pasie rozdziału i zajęty lewy pas ruchu. Teraz kilometr 34, A4 cały czas w kierunku Wrocławia, naprawa barier energochłonnych oraz pobocza i zamknięty prawy pas ruchu, to między Godzieszowem a węzłem Bolesławiec. Na wysokości krzywej, naprawa nawierzchni, zajęty prawy pas ruchu. I jeszcze kilometr 102 między Mikołajowicami a Wądrożem Wielkim. Tutaj od jakiegoś czasu już trwająca naprawa barier energochłonnych w pasie rozdziału. Sytuacja zmieniła się o tyle, że przez kilka ostatnich godzin zajęty był lewy, a teraz zajęty jest prawy pas ruchu, a więc mamy zwężenie do lewego. I raz jeszcze apelujemy o ostrożność i raz jeszcze apelujemy o to, by jeśli macie informacje z dróg, które warto przekazać, podzielić się nimi z innymi kierowcami, to prosimy o kontakt 757-646-646. Muzyczne Radio.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Pogoda.
3: Od 23-24 stopni w okolicach Wałbrzycha po 29 już w Legnicy, a temperatura tam dochodzić może dzisiaj do 31 stopni. Umiarkowany i silniejszy wiatr wieje dzisiaj z kierunków południowo-zachodnich. Ciśnienie spada i wynosi teraz 1014 hektopaskali. Wszędzie mnóstwo słońca, bardzo ładna aura z niebem bezchmurnym, miejscami tylko nieliczne, cieniutkie chmurki na niebie, nie przesłaniające w ogóle słońca. Czyste powietrze przy tym wszystkim. Na Śnieżce aktualnie 15 stopni i wiatr, którego prędkość no chwilami sięga 70 km na godzinę.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
5: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Zaprasza Ultima Auto, dealer Skody w Jeleniej Górze. Ulica Cieplicka 106 w Zgorzelcu. Lubańska 13A.
9: Skoda.
10: Po reklamie.
11: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza.
12: Nowy sezon artystyczny. Niektóre rzeczy będą się powtarzać, które mamy sprawdzone, więc będziemy kontynuować.
13: Dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej imienia Ludomira Różyckiego w Jeleniej Górze, Marek Wroniszewski.
12: Ale też mamy kilka nowych i współprac, nowych propozycji dla Państwa. Inauguracja 63. sezonu artystycznego 11 września w piątek to rozszerzenie współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina i oprócz, do czego już przyzwyczaili się nasi melomani, recitali fortepianowych, ta współpraca się rozwija na polu takim, że również dzięki współpracy z Instytutem mamy przyjemność słuchać laureatów ostatniego międzynarodowego konkursu imienia Fryderyka Chopina i właśnie 11 września Vincent Ong, czyli laureat piątej nagrody konkursu, zabrzmi koncert e-moll, czyli pierwszy koncert opus 11. Oprócz tego, żeby było uroczyście, to uwertura uroczysta Dmitra Szostakowicza i poemat symfoniczny Step Zygmunta Noskowskiego. Jeżeli chodzi o rozszerzenie właśnie naszej współpracy, to bardzo się cieszę, że ten sezon udało nam się pozyskać jako partnera Włoski Instytut Kultury w Krakowie, który będzie nas wspierał w naszych działaniach i współpracy z włoskimi artystami. I 25 września właśnie we współpracy z Instytutem mamy trójkę znakomitych solistów Włoch, dwoje pianistów i dyrygenta. W bardzo przyjemnym i pięknym programie koncert na dwa fortepiany i orkiestrę Francisa Poulenca i symfonia d-moll Cezara Franka. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać i właśnie dzięki temu będziemy mogli coraz częściej wspaniałych włoskich artystów przyciągać do naszej filharmonii. W Współpraca z Instytutem Fryderyka Chopina to również recitale i właśnie 13 września w niedzielę koncert Eryka Parchańskiego w programie oczywiście Muzyka Chopina. Nie zapominamy o najmłodszych i w tym miesiącu dwie propozycje już zwyczajowe, nasze niedzielne poranki muzyczne i właśnie 13 września zapraszamy na 10 i 12. I nowość, rozpoczynamy nowy cykl koncertów gordonowskich, są to spotkania dla najmłodszych dzieci, dzieci od 1 do 5, 6 roku życia, właśnie skierowane i specjalnie przygotowane pod to, aby najmniejsi nasi melomani już od początku mogli z nami uczestniczyć i wchodzić razem z nami w ten przepiękny świat muzyki.
13: Program przygotowany i sfinansowany przez Filharmonię Dolnośląską.
2: Szczegóły na stronie filharmonia.jgora.pl.
9: Muzyczne Radio Lato.

sama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.

0: Za kwadrans 12.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dzisiaj dla Was Bea z utworem Safety Net.

Safety Net, piosenka, która będzie wracać, bo to nasz dzisiejszy hit tip. My wracamy raz jeszcze do dzisiejszej kartki z kalendarza. 8 września roku 1968, a więc 58 lat temu, urodził się rewelacyjny gitarzysta, ale wokalista też oczywiście, Ray Wilson. Znany z działalności solowej, znany z działalności w zespole Steel Skin, znany też z działalności w zespole Genesis, w której był wokalistą od 1996 do 1998. Ray Wilson, z pochodzenia Szkot, który opuścił piękny Edynburg, by zamieszkać w Poznaniu. No ale miłość nie zna granic, a wybranka, którą umiłował, pochodziła właśnie z Poznania. Frontman Genesis przez niespełna 3 lata, jak powiedzieliśmy w tym czasie, w drugiej połowie lat 90. nagrał ostatni, jak się później okazało, studyjny album zespołu Calling All Stations.

Factory Muzyczne Radio, za 4 minuty 12 przed południem jeszcze jedno nagranie Katarzyny Nosowskiej z Krzysztofem Krawczykiem, o którego rocznicy urodzin już dzisiaj przypominaliśmy, 80. rocznicy urodzin artysty. Wspólnie zaśpiewają piosenkę Bezsenni.

0: Radio Lato. Reklama.
1: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 12.
4: Czas na wiadomości.
6: Polscy uczniowie w europejskiej czołówce, są wyniki badania PISA. Ceny ropy mocno w górę, analitycy nie mają dobrych prognoz. Węgry wydalają 10 rosyjskich dyplomatów. Miriam Lipińska. Polscy 15-latkowie są w europejskiej czołówce pod względem edukacji. Tak wynika z najnowszego badania PISA, w którym sprawdzono uczniów z 91 krajów i regionów. Polscy uczniowie najlepiej wypadli w naukach przyrodniczych. Tu jesteśmy w czołówce. Lepiej wypadli tylko 15-latkowie z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
7: To, co warto zaznaczyć, to, że wszystkie pozostałe kraje Europy uczestniczące w badaniu PISA 2025 są od Polski znacząco, istotnie słabsze. Polska należy do czołówki krajów europejskich, jeżeli chodzi o wyniki poznawcze w naukach przyrodniczych.
6: Niepokoi jednak czytanie ze zrozumieniem. Aż 24% polskich uczniów radzi sobie z tym słabo, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia odsetek ten sięga niemal 70%. To poziom określany mianem funkcjonalnego analfabetyzmu. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów. Polska jest też na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają i zniechęcają. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach gwałtownie rosną. Baryłka kosztuje już prawie $100 i nadal będzie drożeć przez niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i wojnę między USA i Iranem. Perspektywy na kolejne dni nie są optymistyczne, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
8: Jesteśmy daleko od sytuacji po pierwsze stabilnej na rynku krajowym, ale też jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych.
6: Bo ruch tankowców przez kluczową dla transportu ropy cieśninę Ormus pozostaje mocno ograniczony. Zdaniem analityków, jeśli konflikt między USA a Iranem będzie nadal przybierać na sile, baryłka na światowych rynkach może zdrożeć do poziomu nawet $120. Węgry wydalają 10 rosyjskich dyplomatów. Jak poinformowało MSZ w Budapeszcie, to dlatego, że prowadzili oni na terenie Węgier działania, które zgodnie z konwencją wiedeńską są niedopuszczalne dla dyplomatów. Resort podkreślił, że ta decyzja służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności państwa, ale nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Jutro w Norwegii odbędzie się pogrzeb króla Haralda V. Do Oslo przyjadą monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Będzie to też największa w historii operacja norweskiej policji. Uroczystości zaczną się w południe wyprowadzeniem trumny z ciałem zmarłego monarchy z Pałacu Królewskiego. Harald V zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. I wracamy jeszcze na koniec do kraju. Z 10 osób, które zgłosiły swoje kandydatury na prezydenta Krakowa, jedna osoba odpadła, a 3 czekają jeszcze na decyzję komisji wyborczej. Pewni udziału w wyborach są już Michał Drewnicki, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Jan Hoffman, Łukasz Gibała i Michał Klimek. Nadal ważą się losy Darii Gosek-Popiołek, Bartosza Boheńczaka i Sławomira Pietrzyka. W ich przypadku komisja sprawdza podpisy zebrane pod kandydaturami. Z listy wypadł natomiast Marian Banaś, który może się jeszcze od tej decyzji odwołać.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.com.
2: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
0: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795-135-215. 795-135-215.
6: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio już prawie 20 minut po południu.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Z map Targeo wynika, że coraz dłuższa kolejka do granicy przy w okolicach Jędrzychowic na autostradzie A4. Tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość. Akurat w tamtym miejscu, w drugą stronę od granicy w kierunku Wrocławia na odcinku kilkunastu kilometrów prowadzone są dzisiaj prace polegające na koszeniu trawy. I też można się spodziewać ograniczeń. Pozostajemy na czwórce, 59 km w okolicach Krzywej. Tutaj mamy naprawę nawierzchni, zajęty prawy pas ruchu. Na 102 z kolei kilometrze naprawa barier energochłonnych w pasie rozdziału i także zajęty prawy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem lewym. Może to potrwać jeszcze czas jakiś. Na zjeździe z S3, na węźle właściwie S3 z autostradą A4 pod Legnicą, konkretnie węzeł Legnica Południe, tutaj auto ciężarowe uderzyło w bariery energochłonne i jak z map wynika, mamy utrudnienia, koreczek przy zjeździe z S3 na A4 w kierunku Wrocławia. Zalecany jest tutaj objazd na drogę krajową numer 94. Muzyczne Radio, przypominamy się z naszym numerem telefonu 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

Jam Day 12.24, Muzyczne Radio. Dziś rocznica urodzin jeszcze jednego artysty, który odszedł bardzo młodo w roku 2018, w wieku 28 lat. Słynny szwedzki DJ i producent Avicii, urodzony 8 września roku 1989.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17. Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill. Patronat medialny Muzyczne Radio. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Ze wskazań ze wszystkich stacji synoptycznych IMGW w Polsce wynika, że najcieplejszym miastem Legnica. 30 stopni, 24 w okolicach Wałbrzycha, więc dość spora różnica. Ciśnienie spadające i wynoszące aktualnie 1013 hektopaskali. Dzień do końca piękny, słoneczny, z dość silnym wiatrem wiejącym z południowego zachodu.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Czas na popołudniowy raport regionalny. Ania Tarkota.
6: W Karpaczu ruszyło 35. Forum Ekonomiczne, największa i najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie. Oficjalne rozpoczęcie miało miejsce punktualnie o godzinie 12, a chwilę przed tym wydarzeniem z marszałkiem województwa dolnośląskiego Pawłem Gancarzem rozmawiał będący na miejscu nasz reporter Jacek Rogulski.
7: Rozpoczęliśmy konferencję, forum 7 na Dolnym Śląsku, 35 w ogóle, forum ekonomiczne w Karpaczu. Dotyczyć będzie szeregu spraw. Koncentrujemy się na szeroko rozumianym bezpieczeństwie, stabilności w niepewnych czasach. Jak bezpieczeństwo, to oczywiście kwestie związane z obronnością, cyberbezpieczeństwem, z AI, nowymi technologiami w gospodarce, ale też w sektorze publiczne. Jak bezpieczeństwo, to ochrona zdrowia. Bardzo duża część, bo to będzie takie 17 podforum w ramach forum ekonomicznego dotyczące ochrony zdrowia. Prezentacja raportu przez Instytut Studiów Wschodnich opracowany na tą okoliczność. Spotkania w różnej konfiguracji, ale też z panią minister zdrowia, marszałków województw, regionów, bo służba zdrowia to szpitale specjalistyczne, ale też te powiatowe. Bezpieczeństwo to też komunikacja. Będzie prezentacja raportu przez ministra infrastruktury, pana Dariusza Klimczaka, dotyczącego pomysłu 10 linii metra w 10 największych polskich miastach, które miałoby pełnić funkcję obok tej komunikacyjnej, funkcję dual use, czyli schronów w dużych miastach służących mieszkańcom, czyli takie podwójne zastosowanie. W czasach podwyższonego ryzyka, w mojej ocenie genialny projekt, jedna z tych 10 linii miałaby być we Wrocławiu, dotyczyć bezpośrednio Dolnego Śląska. Jest to projekt, który też w jakiś sposób był inicjowany na Dolnym Śląsku. Także tych tematów dotyczących bezpieczeństwa bardzo dużo, ale forum ekonomiczne to uczestnicy. Nie byłoby możliwe to wydarzenie, gdyby nie było uczestników. 1200 samorządowców, 900 przedstawicieli delegacji zagranicznych, czyli wiele możliwości do budowy relacji gospodarczych, zawiązywania partnerstw. W sumie 6 tysięcy uczestników, trzeba mieć świadomość, jak potężna jest to skala. 500 przedstawicieli mediów krajowych, ale też zagranicznych. 150 uczelni zaangażowanych, 500 naukowców. To pokazuje, jak obecne są środowiska samorządowe, naukowe, ale też gospodarcze, bo pozostała część to przedsiębiorcy, którzy wypracowują tu na płaszczyźnie samorządowej, ale też politycznej, bo ponad 100 parlamentarzystów, kilkunastu ministrów, wiceministrów Także to jest naprawdę na 3 dni Dolny Śląsk, Karpacz zamienia się w gospodarcze serce Polski, w którym jesteśmy jako Dolny Śląsk cały rok, ale w taki wyjątkowy sposób przez te 3 dni tej wyjątkowej konferencji, wyjątkowego miejsca spotkań, wyjątkowego budowania relacji, ale też tych konkretnych projektów, ale też nakreślenia tej perspektywy samorządowej, gospodarczej i społecznej w oparciu o panele, dyskusje, bo też ich będzie ponad 600, panele, dyskusje ekspertów, praktyków, ludzi reprezentujących władzę samorządową, rządową. Także jest to takie budowanie narracji polityczno-gospodarczej na najbliższy rok do kolejnego forum w Karpaczu.
2: No tak, to, że jesteśmy w wyjątkowym miejscu, potwierdza fakt, że pojawiła się informacja o tym, że na kolejne 5 lat została podpisana umowa, że forum będzie organizowane właśnie tutaj w Karpaczu.
7: Jest to wynik dobrej współpracy i to od wielu lat, i w tym miejscu podziękowania dla poprzedniego zarządu województwa, którym kierował pan Cezary Przybylski, podziękowania dla radnych, też dla współorganizatorów, bo wiodącym organizatorem jest Instytut Studiów Wschodnich, który reprezentuje przewodniczący pan Zygmunt Zeberdychowski, ale w tym porozumieniu wśród strategicznych partnerów jest miasto Wrocław, podziękowania dla pana prezydenta Sutryka, miasto Karpacz, pan burmistrz Jęcek. To jest ten wiodący trzon, który przez 7 lat bardzo dobrze współpracował. Ja mogłem w ostatnich latach w tym przedsięwzięciu, w tym projekcie uczestniczyć. Jest to gigantyczny wysiłek. Trzeba mieć świadomość tego, żebyśmy mogli gościć się w Karpaczu wszyscy, czy przyjmować tak gigantyczną rzeszę decydentów Polski i tej części Europy. To jest cały rok przygotowań, pracy, aktywności, żeby wszystko wyszło na najwyższym poziomie. To się działo przez te ostatnie lata, gdy z roku na rok wydarzenie rozwijamy, poprawiamy, ubogacamy. W związku z tym, że te relacje zostały zbudowane tak mocno, no nie wyobrażamy sobie inaczej, żeby nie kontynuować tej współpracy przez kolejne lata. Karpacz wpisał się już na stałe w mapę tej części wydarzeń, tej skali, w tej części Europy.
2: I dziękuję bardzo. Moim gościem był Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego. 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu potrwa do czwartku. Ja też przypominam, że kierowcy powinni brać pod uwagę to, że tutaj jest w tym czasie większy ruch, więc jeździmy ostrożnie i stosujemy się do tego, co mówią do nas policjanci. Dzięki.
6: My także dziękujemy. Forum Ekonomiczne jeszcze odwiedzimy. Zapraszamy jednocześnie na więcej wiadomości z terenu południowo-zachodniej Polski. Kolejny raport już za niespełna godzinę o 13.30.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Are you ready? Born ready.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
1: Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Po reklamie.

czas niepogodzonych słońce, gdy pierwszy raz nie wzejdzie. Jesteś zmęczona?

0: Michał Żebrowski z Katarzyną Groniec. Muzyczne Radio za 13:13.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ponownie Bea z piosenką zatytułowaną Safety Net.

Spokojnego, bezpiecznego popołudnia życzę. SafetyNet usłyszycie u nas na pewno dzisiaj jeszcze nie raz, bo to wtorkowy hit typ. My słyszymy się w czwartek. Zbyszek Deka. Dziękuję, pozdrawiam.

0: Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
4: Jak zapowiadał, tak zrobił. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Prezydent złożył drugi projekt w sprawie rynku kryptowalut. Za chwilę też o nietypowych przedmiotach pozostawionych przez zapominalskich pasażerów w pociągach. Miriam Lipińska. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Jak przekazały źródła zbliżone do polskich służb, polonijny dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi przekroczył dziś polską granicę w kierunku Białorusi. Andrzej Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze skazany w politycznym procesie. Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka wypuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Zaraz po przyjeździe do Polski Poczobut zapowiadał wtedy, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Prezydent po raz drugi kieruje do Sejmu swój projekt dotyczący rynku kryptowalut, mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
5: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować.
4: Szef kancelarii prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce.
5: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
4: Wszystkie trzy Karol Nawrocki zawetował. Według resortu finansów poprzednia propozycja prezydenta rozwadniała ochronę klientów rynku kryptowalut, bo zawierała niższe kary finansowe i prawne za nieprzestrzeganie przepisów niż ustawy rządowe. Są już wyniki sekcji zwłok operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wynika z nich, że zmarł on z przyczyn naturalnych kilka dni przed odnalezieniem jego ciała, a data jego zgonu może odpowiadać dacie zaginięcia. Śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci 56-latka prowadzi prokuratura rejonowa w Sulęcinie w Lubuskiem. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach. Przyjechał tam odpocząć. Jego poszukiwania ruszyły w poniedziałek 31 sierpnia. Ciało Płóciennika zostało znalezione 3 września wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic. W Polskim Komitecie Olimpijskim za 2 godziny rozpocznie się posiedzenie prezydium zarządu, które ma być gruntem pod odwołanie przebywającego w areszcie Radosława Piesiewicza. Dziś poznamy datę zwołania całego zarządu, który będzie w stanie pozbawić prezesa władzy. Niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. O odwołanie Piesiewicza z funkcji apeluje minister sportu Jakub Rutnicki. Zmieniamy temat. Wycieczki, spacery i kawa na świeżym powietrzu. Dziś prawdopodobnie już ostatni powiew lata w tym roku. Polacy korzystają z pogody.
6: W domu śpimy już po pracy, po nocy, więc chcemy skorzystać, bo tylko właśnie chyba dzisiaj i jutro i już po lecie.
7: Żeby naturalnie witaminę D3 organizm mógł wytworzyć, endorfiny od słońca, wiadomo.
4: Ciepło ma być dziś i jutro, od czwartku ochłodzenie w całej Polsce. Regał na ubrania, różowe ukulele, futerale takiego samego koloru, mrożona pizza w torbie termicznej czy świadectwo szkolne. To tylko niektóre z ponad 600 przedmiotów, które w pociągach Polregio znaleźli w wakacje pracownicy przewoźnika. W jednym ze składów przyszły pan młody zostawił garnitur. Na szczęście udało mu się go odzyskać jeszcze przed uroczystością. Najbardziej zapominalscy okazali się pasażerowie na Pomorzu Zachodnim, w Małopolsce i w Łódzkiem, a najczęściej zostawiali w pociągach jednak standardowe przedmioty typu plecaki, walizki, portfele, telefony i dokumenty.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Ten głos rozpoznał chyba każdy. Jennifer Lopez w towarzystwie Davida Guetty i piosenki Save Me Tonight. To nagranie za nami, a przed nami przepiękne, na pewno bardzo słoneczne na Dolnym Śląsku wtorkowe popołudnie. Marta Wojtunik, witajcie. Mamy 12 minut po godzinie 13 i mamy też dużo słońca za oknem. Warto korzystać z pogody, bo już jutro znacznie ona się pogorszy. Jutro nawet właśnie o tej porze ma być deszczowo, więc dziś oczywiście korzystamy, a my to popołudnie umilać wam będziemy na pewno na maksa słoneczną piosenką, w której usłyszymy Martynę Baranowską. Artystkę, którą doskonale znacie z fali muzycznego radia. Ona między innymi podbijała nasze listy piosenką Serce, czy piosenką Tracimy tylko czas, albo wielkim hitem Berlin. Ma za sobą naprawdę bardzo pracowite wakacje. Występowała na największych polskich festiwalach, między innymi podczas Trasy Męskiego Grania oraz Erste Letnie Brzmienia. No i tam już piosenka Słońce można było usłyszeć przedpremierowo, a dosłownie kilka dni temu postanowiła ją w końcu wydać już na koniec wakacji na maksa słoneczny numer. Dziś u nas będzie pojawiał się co godzinę, bo to nasza wtorkowa piosenka dnia.
0: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Music News startują zgodnie z planem i już teraz zapraszają Was do świata najnowszych wydawnictw. Dziś będziemy pod wrażeniem nowego singla Take That i Michaela Patricka Kelly, najnowszej produkcji, za którą odpowiada Małpi, a także reedycji debiutanckiego albumu Aurory. Sprawdźmy szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Nowy singiel Take That, Feel My Love już trafił na naszą antenę. Zespół zaprosił do tego nagrania Michaela Patricka Kelly. Nowa piosenka, podobnie jak wcześniejsza You're a Superstar i Sweet Joy, znajdzie się na szykowanym na jeszcze ten rok 10. albumie zespołu zatytułowanym Dreamers. Feel My Love to pozytywny, energetyczny utwór bazujący na bogatych harmoniach i zwrotkach z subtelnymi wpływami muzyki country. Piosenka oddaje ciepłą energię i melodyczną maestrię, które charakteryzują Take That, jednocześnie ukazując rozpoznawane brzmienie zespołu i nieprzemijający talent muzyków do opisania przebojowych piosenek. Po premierze albumu Take That ruszy w trasę koncertową. Dreamers Tour będzie największym europejskim turnę zespołu od wielu, wielu lat. Panowie zagrają 31 koncertów w 31 miastach i 16 krajach. Kolejne daty mają zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach. W programie znalazły się zarówno festiwale i koncerty plenerowe, jak i występy w słynnych europejskich obiektach. Grupa zaprezentuje materiał z Dreamers, ale nie zabraknie też największych przebojów z ponad 30-letniej kariery tej właśnie formacji. Nowa piosenka od Take That, Feel My Love już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz u nas Małpi. Ten niezwykle popularny DJ, producent prezentuje nowy singiel Just A Little Bit More. Utwór już podbija parkiety i festiwalowe sceny na całym świecie, a teraz piosenka trafiła do rozgłośni radiowych. Just A Little Bit More pokazuje Małpi w jego najbardziej instynktownej odsłonie, hipnotycznej i stworzonej z myślą o parkiecie. Bazujący na chwytliwym wokalu, mający w sobie ten nieustępliwy groove, utwór stopniowo zaczął żyć własnym życiem, odkąd fragmenty setów artysty zaczęły trafiać do jego fanów. Oni z miejsca pokochali Just A Little Bit More, domagając się jego oficjalnej premiery. Nowy singiel Małpi jest następcą utworu Mnek, a jednocześnie kolejnym krokiem w karierze artysty, który w ubiegłym roku wystąpił jako główna gwiazda sceny Sahara Tent podczas obu weekendów festiwalu Coachella. Ubiegły rok był przełomowym w karierze artysty, przynosząc mu m.in. dwa hity z pierwszych miejsc list przebojów. The Less I Know The Better znalazło się na szczycie zestawienia Billboard Dance, a Like I Like It otwierało listę Beatportu, stając się najlepiej sprzedającym się utworem roku. Do tego doszły głośne współprace z Mike'em Deanem, Diplo i Gunną. Wszystko wskazuje na to, że Małpi dopiero się rozkręca. Music News. Na koniec przenosimy się do Norwegii. 10 lat po tym, jak albumem All My Demons, Greeting Me as a Friend, Aurora po raz pierwszy zaprosiła globalną publiczność do swojego muzycznego świata, norweska artystka wraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Nowa wersja debiutanckiego albumu zawiera niepublikowany wcześniej utwór tytułowy oraz wyjątkowe alternatywne wersje kilku najbardziej lubianych przez fanów piosenek z tamtego właśnie okresu. Wydawnictwo ukaże się w formie unikatowego, inspirowanego ćmą winyla, a także na płycie CD w wersji cyfrowej. Premierę zapowiedziano na 25 dzień września. Minęło ponad 10 lat, odkąd napisałam te piosenki, mówi Aurora. Wiele historii dawno zaginęło, a teraz niektóre z nich odnajdą drogę do waszych serc. Wydanie czegoś nieoszlifowanego sprawia, że czuję się bezbronna, ale wiem, że czasem właśnie tego ludzie potrzebują najbardziej. Mam nadzieję, że te piosenki stworzą i przywołają u was dobre wspomnienia, dodaje artystka. To jeszcze łapcie kilka gorących premier. Alex Warren i Emerald Eyes, Anima i Stylo z nagraniem No Good i Kygo i Max McKnown z nową wersją utworu Take Me Back w remiksie Robina Schulza. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz z naszej strony. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Spooky i La Playa. Tak ciekawie śpiewa o tej plaży, że aż człowiek może się rozmarzyć. No, lato cały czas trwa. Jest to podobno już końcówka tego lata, jeżeli chodzi o pogodę, więc w sumie już lepszego w tym roku momentu na wypad na plażę chyba nie będzie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Na zegarach 26 minut po godzinie 13 zbliżamy się do prognozy pogody, która na pewno będzie pozytywna, jeżeli chodzi o dzisiejszy wtorek. No i oczywiście po prognozie najnowszy raport regionalny. Na to wszystko poczekamy w przepięknym towarzystwie piosenki To nie koniec, w niej Igo.

0: wiesz. Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Bardzo letni, bardzo ciepły, a nawet wręcz upalny wtorek na Dolnym Śląsku. Obecnie na termometrach zobaczymy od 26 do 29 stopni. Pełne słońce, bardzo mało chmur dziś nad Dolnym Śląskiem. Ciśnienie dziś w tendencji spadkowej wynosi 1012 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Ta obecnie jest bardzo dobra. Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Szklarska Poręba stawia na sport w mistrzowskim wykonaniu. Uroczyście otwarto zmodernizowaną rolkostradę i nowoczesną strzelnicę treningową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego. Ta warta ponad 2 miliony złotych inwestycja ma stać się kuźnią przyszłych biatlonowych i biegowych talentów. Wśród tych, którzy ramię w ramię z młodymi sportowcami przecięli symboliczną wstęgę, był burmistrz Szklarskiej Poręby. Paweł Popłoński nie krył dumy z faktu, że miasto zyskało obiekt na europejskim poziomie. Inwestycja nie doszłaby do skutku, gdyby nie rządowe wsparcie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Resort sportu reprezentował minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, którego ministerstwo mocno zaangażowało się w finansowanie tego projektu. Posłuchajmy, co na gorąco, tuż po oficjalnej części, mówili włodarze i sami uczniowie.
9: Środki, które pozyskaliśmy na budowę i przebudowę rolkostrady oraz budowę strzelnicy dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.
8: Burmistrz Paweł Popłoński.
9: To są również środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach inwestycji istotnych dla sportu. No bardzo się cieszymy, że ta inwestycja dobiegła końca i już za chwileczkę będziemy mogli obiekt oddać do użytkowania właśnie młodzieży, która uczy się w szkole, która jest za nami. No myślę, że to w znaczący sposób poprawi zarówno komfort ich funkcjonowania tutaj, ale i wyniki, bo do tej pory, żeby móc trenować, no to młodzież musiała dojeżdżać albo do Jakuszyc, albo do innych obiektów, które umożliwiały chociażby treningi strzeleckie. No dzisiaj to mają na miejscu. Myślę, że to fantastyczna rzecz i przyczyni się tylko na progres wyników i naprawdę to, że szkoła, która od lat jest kuźnią talentów, dalej utrzyma ten tryb. To miejsce w naszym stopniu przyczyni się do tego, że nasi uczniowie będą mogli osiągać lepsze wyniki. Wychodząc ze szkoły mogą trenować, nie muszą się rozpraszać i mają doskonałe miejsce, a wiemy doskonale, że przynajmniej jeżeli chodzi o biatlon, wytrzymałość i wydolność to jedno, ale niestety celność jest kluczowa.
10: Niezwykle ważny obiekt, szkoła sportowa, klasy sportowe, biatlon.
8: Minister Sławomir Nitras.
10: Szczelnica plus trasa rolkowa, ponad 1,5 miliona złotych, inwestycja strategiczna polskiego sportu. Kiedy tak patrzymy na Szklarską Porębę i głównie biatlon, ale nie tylko, patrzymy na Karpacz, Saneczki, to nam się to znakomicie układa w cały system sportów zimowych. Ogromnie się cieszę, że tu są tak wspaniali ludzie, są też nasi olimpijczycy i szczególnie tutaj w tak pięknym miejscu, jak Szklarska Poręba.
11: Jest to kolosalny postęp. Konrad Badacz, olimpijczyk w biatlonie tegoroczny. Brak dojazdów do pobliskich Jakuszyc, 15 minut w jedną, 15 minut w drugą, pół godziny można dłużej trenować. Pogoda, bo pogoda w Szklarskiej jest często lepsza niż w samych Jakuszycach, więc treningi będą po prostu możliwe kiedy w Jakuszycach nieraz nachodzi mgła i jest to niemożliwe.
3: Jeździliśmy albo do Jeleniej Góry, albo do Jakuszyc. Wiadomo, czas dojazdu. To jest wygodne, zwłaszcza dla osób, które mieszkają w internacie. Trasa jest dość duża, jest dużo podbiegów, na pewno więcej niż na Jakuszycach. No, mamy strzelnicę, mamy gdzie trenować po prostu teraz.
8: Z nowego obiektu cieszą się nie tylko biatloniści, ale także mieszkańcy i turyści, którzy będą mogli korzystać z pętli w wyznaczonych godzinach.
7: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Wczoraj w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Podczas wydarzenia wręczono najważniejsze miejskie wyróżnienia osobom zasłużonym dla miasta w dziedzinach m.in. kultury, sportu, ochrony zdrowia, rzemiosła i działalności społecznej. Najwyższe honorowe wyróżnienie tytułu honorowego obywatela miasta Jeleniej Góry otrzymali Elżbieta Terlega-Stachów i Sławomir Gortych. Tytuły zasłużonych dla miasta dostali Anna Sinica, Leon Kotłowski i Marek Przyorski. Nagrodę miasta Jeleniej Góry otrzymała Elżbieta Markowska z zespołu wokalnego Agat, który świętuje 30-lecie. Były też ministerialne brązowe medale Gloria Artis dla Tadeusza Wnuka i Zbigniewa Frączkiewicza, mówi przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry Wojciech Hadrzy.
12: Początkowo byłam bardzo zaskoczona, że zostałam nominowana do takiego odznaczenia. Cieszę się bardzo i serdecznie dziękuję wszystkim, którzy docenili moją pracę. Moją pracę zarówno zawodową, jak i pracę społeczną. W tym roku, jeśli chodzi o pracę społeczną, będzie 35 lat.
8: Anna Sinica.
12: Natomiast w zawodzie pracuję już 37. Wiem, że dużo zrobiłam, choć nigdy nie oczekiwałam tego, że będę doceniona, nigdy nie oczekiwałam żadnych gratyfikacji, nagród, wyróżnień, bo robiłam to po prostu z serca.
13: Marek Przyorski. Ja się dopiero po fakcie dowiedziałem, że byli moi zawodnicy, medaliści Mistrzostw Polski, złożyli taki wniosek o honorowanie mnie taką nagrodą miasta Jeleniej Góry. Byłem zszokowany. Bardzo nie lubię takich uroczystości. Afiszowanie się jest dla mnie czymś obcym. Wolę spędzić czas na zajęciach treningowych, na zawodach, na stadionie. No jestem na pewno zaszczycony, dumny z tego tytułu, ale oczywiście to jest nie tylko moja zasługa. To jest zasługa moich wspaniałych zawodników przez tyle lat osiągających znaczące sukcesy. To dzięki ich sukcesom myślę, że przyczyniły się one do tego, że w dniu dzisiejszym taką nagrodę otrzymałem. Za co im oczywiście bardzo serdecznie dziękuję.
14: Wojciech Hadrzy, przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Faktycznie procedura wyłaniania tych osób, które dzisiaj tutaj zostaną odznaczone i wyróżnione, jest dość długa, bo tak naprawdę od początku roku mieszkańcy, organizacje mają możliwość składania wniosków na tytuły honorowe. Taki tytuł jest na pewno motywujący do dalszych działań i z tego co wiem, to kilka z tych osób, które są tutaj, już mają w zanadrzu niespodzianki dla nas.
7: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: W Legnicy koniec pierwszego etapu konserwacji miejskiego lapidarium.
15: Lapidarium przez wiele lat było zamknięte dla zwiedzających i mamy nadzieję, że właśnie dzięki tej konserwacji, a następnie powieszeniu elementów na świeżym murze, bo to on był tutaj największym problemem, uda się znowu tworzyć dla zwiedzających, dla leniczań turystów to niezwykłe miejsce.
8: Szczegóły w kolejnym raporcie za niespełna godzinę.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hi, my name is Martis and you're listening to my new single Keep It Low on Muzyczne Radio.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Na ten moment na Dolnym Śląsku główne utrudnienie na Podkacie jadąc w kierunku Wrocławia drogą S3. Między węzłem Legnica Zachód a węzłem Legnica Południe. Tam doszło do kolizji i obecnie na czas podczepiania pojazdu ciężarowego, który uderzył w bariery, na czas podczepiania pojazdu przez holownik łącznica zablokowana. Na ten moment jezdnia właśnie jest całkowicie zablokowana i zalecany jest objazd drogą DK94. I jeżeli chodzi o popołudnie, to na ten moment nic więcej poważnego na dolnośląskich i nie tylko drogach się nie dzieje. Z Wrocławia jadąc w różne kierunki Polski na ten moment przejedziecie bez większych utrudnień.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
10: Po reklamie. Muzyczne

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Wracamy naprawdę bardzo chętnie do naszego wtorkowego hit typu Bea i Safety Net.

0: Reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
1: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 14.
4: Czas na wiadomości.
5: Dobre wyniki polskich 15-latków w międzynarodowym badaniu. Premier komentuje złożenie przez prezydenta projektu w sprawie kryptowalut. Kradzież w kolejnym francuskim muzeum. Sprawcy poszukiwani. Miriam Lipińska, polscy uczniowie w edukacyjnej europejskiej czołówce. Jak wynika z międzynarodowego badania PISA 2025, wyniki polskich 15-latków są powyżej średniej dla 38 krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z całej Unii Europejskiej. W badaniu realizowanym w ponad 90 krajach przebadano trzy obszary: umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W tym ostatnim od polskich nastolatków lepsi są tylko ci z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii. Co ważne, wyniki polskich uczniów od kilku lat są podobne, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
6: Zdecydowana większość gospodarek i systemów edukacyjnych na świecie odnotowała znaczący spadek. Na tym tle wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas. To duże osiągnięcie.
5: Ale są też minusy. 24% polskich nastolatków nie umie czytać ze zrozumieniem. Czas na groteskowe manewry się skończył, mówi premier Donald Tusk, odnosząc się do złożenia przez prezydenta w Sejmie drugiego projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Trzy rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Szef rządu przekonuje, że teraz najważniejsze jest wyjaśnienie afery Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut powiązanej z politykami prawicy.
7: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
5: Karol Nawrocki trzy razy wetował projekty ustaw autorstwa koalicji rządzącej, które miały uregulować rynek kryptowalut. Uczestnik protestu przeciw skrajnie prawicowej AfD w Halle na wschodzie Niemiec postrzelony z broni pneumatycznej. 25-latek ma lekkie obrażenia twarzy, ale nie wymagał hospitalizacji. Pod koniec wiecu w stronę uczestników protestu padły strzały z jednego z pobliskich budynków mieszkalnych. Sprawca pozostaje nieznany, śledztwo trwa. Zuchwały napad na Muzeum Renoira koło Nicei na południu Francji. Złodzieje ukradli cztery obrazy, ale dwa z nich porzucili w trakcie ucieczki. Dzieła odnaleziono w ogrodzie muzeum. Do kradzieży doszło dziś nad ranem. To kolejna głośna kradzież w muzeum we Francji. Jesienią zeszłego roku złodzieje ukradli z Louvru klejnoty koronne. Choć sprawcy włamania zostali złapani, klejnotów dotąd nie odnaleziono. Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności, ale jednocześnie ponad połowa tych, którzy oszczędzają, odkłada pieniądze na tak zwaną czarną godzinę. Kwotę powyżej 100 tysięcy złotych odłożyło 14% pytanych w badaniu Velobanku. Wśród osób, które oszczędzają lub inwestują pieniądze, 55% robi to regularnie. Ponad połowa oszczędzających nie musiała korzystać z oszczędności w ciągu ostatniego roku.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama.
1: Odpręż się w aktywnym dniu na górskich szlakach w Caju Spa w Happy Valley Resort. Wyjątkowe miejsce do regeneracji, gdzie doświadczysz głębokiego wyciszenia i odzyskasz harmonię między ciałem a duszą. Od klasycznych masaży po autorskie zabiegi. Caju Spa w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuromaupa.e/konstrukcje/stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
4: Patronat medialny Muzyczne Radio.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: The Hitman i To The Sun. W temacie słońca na pewno na ten moment na naszej antenie pozostaniemy, a tego słońca dzisiaj naprawdę pod dostatkiem na Dolnym Śląsku, więc i na falach muzycznego radia zapewniamy Wam dużo muzycznego słońca. Przed nami nasza dzisiejsza wtorkowa piosenka dnia, czyli piosenka o tytule Słońca. W niej Martyna Baranowska, tegoroczna debiutantka, która naprawdę zna przepisy na dobre hity, którymi raczy nas już od stycznia. Była premiera piosenki Serca, potem był Ptak, Berlin, Dreszcze, Tracimy Tylko Czas, a teraz do tych muzycznych historii dokłada piosenkę Słońca. Jak sama artystka mówi, jej piosenki to swego rodzaju pocztówki, a piosenka Słońca to pocztówka z momentu, w którym przestajemy pytać, dlaczego się nie udało i zaczynamy dostrzegać, co dobrego przyszło później. Bardzo ciekawie się zapowiada. W tej piosence Martyna opowiada o kimś, przy kim bardzo chciałoby się zostać na dłużej i o cichej nadziei, że z bliskości narodzi się coś więcej i o pogodzeniu się z tym, że nie każda relacja trafia na właściwy moment. Posłuchajmy więc tej świetnej kompozycji, która została wydana w dosłownie ostatni dzień tegorocznych wakacji. Lato jeszcze trwa, więc jak najbardziej po piosenkę Słońca chętnie będziemy sięgać. Martyna Baranowska, Słońca.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Australijskie trio Blusher. Dziewczyny połączyła miłość do twórczości Kesha. No i ich wspólny pierwszy numer to musiał być oczywiście cover tej artystki. Your Love Is My Drug w właśnie wykonaniu australijskiego trio Blusher. A na koniec nawet można było usłyszeć fragment piosenki od zespołu ABBA. Bardzo przyjemna kompozycja.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A teraz muzycznie przeniesiemy się do tegorocznej Eurowizji. Sarah Engels, to ona w tym roku właśnie występowała na Eurowizji. Była reprezentantką Niemiec i wraz z piosenką Fire rozpaliła publiczność eurowizyjną do czerwoności. Przypomnijmy sobie to świetne nagranie.

0: matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki: kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Bat Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
3: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Dziś dużo słońca i wysokie temperatury na Dolnym Śląsku. Obecnie towarzyszą nam już dzisiejsze maksymalne temperatury, czyli od 27 do 29 stopni w regionie. Ciśnienie cały czas spada, na ten moment wynosi 1012 hektopaskali. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
9: Dolny Śląsk, Centrum Gospodarki, Kultury i Historii, ruszyło forum w Karpaczu. Nowy sezon Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze i bliski koniec prac w legnickim Lapidarium.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Pod hasłem Architektura Nowego Porządku, Stabilność w Czasach Zmian rozpoczęła się dzisiaj 35. edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu. To już 7. edycja tego wydarzenia na Dolnym Śląsku i będą kolejne, bo umowa na organizację forum w mieście pod Śnieżką przez najbliższe 5 lat została podpisana, a w tym roku 6 tysięcy uczestników, 500 przedstawicieli mediów z Polski i zagranicy. To podkreśla rangę tego wydarzenia, mówi przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój.
10: To spotkanie oko w oko, tych spotkanie biznesu, spotkanie twórców. Dzisiaj mamy sztuczną inteligencję, też jest dzisiaj, są panele, są specjalne miejsca. To jest ważne, dlatego że to spotkanie tych ludzi, a już wiemy, że przez ostatnie lata przynosi sporo sukcesu, tak w gospodarce, tak jak w biznesie i w życiu społecznym każdego mieszkańca. Dlatego musimy pilnować, żeby nie wyjechało to z tego miejsca, a już nie mówiąc o tym, żeby zaniechano tych spotkań. No jak zawsze, wszędzie są różnego rodzaju kontrowersje, spóźnione, lepsze, gorsze, ale funkcjonuje.
5: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: W Legnicy dobiega końca pierwszy etap konserwacji miejskiego lapidarium. Najważniejszym elementem trwających prac jest renesansowa dekoracja fasady kamienicy, a składa się ona z 56 elementów kamieniarki. Została zdemontowana w 2020 roku ze względów bezpieczeństwa. A teraz przechodzi kompleksową konserwację.
4: Na razie czekają na montaż. Mam nadzieję, że w tym roku uda się to wszystko zrealizować. Barbara Pietras, Muzeum Miedzi w Legnicy. Lapidarium przez wiele lat było zamknięte dla zwiedzających i mamy nadzieję, że właśnie dzięki tej konserwacji, a następnie powieszeniu elementów na świeżym murze, bo to on był tutaj największym problemem, uda się znowu tworzyć dla zwiedzających, dla leniczań, turystów to niezwykłe miejsce.
11: No niestety kamienie pochodzą z renesansu, więc swoje już przeżyły, nigdy nie były poddawane kompleksowej konserwacji. Jagoda Ciechanowska, konserwator dzieł sztuki. I cały czas trzeba zachować czujność, ostrożność.
12: Kolejka elementów wymagających restauracji i konserwacji jest długa.
4: No myślę, że każdy z tych elementów tutaj już by wymagał takiego czułego spojrzenia i ręki konserwatorskiej. Na razie są w dobrym stanie. To jest ekspozycja na świeżym powietrzu.
12: Jednym z największych problemów była degradacja muru.
4: Przez to, że zaczął pękać, też przez obciążenie tymi kamieniami, groziło to zawaleniem. Trzeba było zamknąć lapidarium, żeby nie sprawiać zagrożenia dla ludzi. Częściowo został odmurowany. Mówię częściowo dlatego, że część muru po prostu nie potrzebowała tego, była w bezpiecznym miejscu, nie była obciążona, ale to, co wymagało odświeżenia, zostało postawione nowo. Jest naprawdę już teraz bezpiecznie.
12: Do tematu wrócimy. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Inauguracja 63. sezonu artystycznego Filharmonii Dolnośląskiej imienia Ludomira Różyckiego w Jeleniej Górze. W koncercie współorganizowanym z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina wystąpią laureat 5. nagrody na 19. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina Vincent Onk na fortepianie i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej pod dyrekcją Marka Wroniszewskiego.
13: Nowy sezon artystyczny, niektóre rzeczy będą się powtarzać, które mamy sprawdzone, więc będziemy kontynuować, ale też mamy kilka nowych i współpracy, nowych propozycji dla Państwa. Inauguracja 63. sezonu artystycznego 11 września w piątek to rozszerzenie współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina i oprócz, do czego już przyzwyczaili się nasi melomani, recitali fortepianowych, ta współpraca się rozwija na polu takim, że również dzięki współpracy z Instytutem mamy przyjemność słuchać laureatów ostatniego międzynarodowego konkursu imienia Fryderyka Chopina i właśnie 11 września Vincent Onk, czyli laureat 5. nagrody konkursu, zabrzmi koncert e-moll, czyli pierwszy koncert opus 11. Oprócz tego, żeby było uroczyście, to uwertura uroczysta Dmitra Szostakowicza i poemat symfoniczny Step Zygmunta Noskowskiego.
9: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hey, what's up? This is Mim.
15: I'm Liv.
14: This is Nervo and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Na zegarach godzina 14:40. Mamy dobre informacje dla osób, które dziś w kierunku Wrocławia podróżują drogą ekspresową S3. Godzinę temu wspominaliśmy, że spore utrudnienia możecie spotkać w okolicach Legnicy. Na ten moment te utrudnienia już zostały zakończone i droga została całkowicie odblokowana. Patrzymy też na mapy drogowe, które dziś na zielono się nam pokazują obecnie, więc dobre informacje dla tych, którzy podróżują po Dolnym Śląsku. Na ten moment nie napotkacie jakichś poważniejszych utrudnień. Tak samo wybierając się z Dolnego Śląska w przeróżne strony naszego kraju, również będziecie przemieszczać się bez większych utrudnień.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill, patronat medialny, muzyczne radio.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Zaprasza Ultima Auto, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, Lubańska 13A.
10: Skoda.
11: Po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i piosenka Nie lubię cię, utwór, który już niedługo w listopadzie skończy 4 lata. Właśnie tyle skończy płyta, z której pochodzi, czyli płyta Lata 20. Jest to, można powiedzieć, na ten moment najnowsza solowa płyta Dawida. No a w tym roku to się na pewno zmieni. Już potwierdzone info, na pewno w tym roku Dawid Podsiadło wyda w końcu wyczekiwany swój kolejny solowy album. Na tym albumie na pewno swoje miejsce znajdzie piosenka Sezon oraz utwór Na błysk, które również gorąco polecamy Wam w Muzycznym Radiu.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A teraz polecać będziemy Wam nasz wtorkowy hit tip Bea i Safety Net.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
3: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 15.
5: Czas na wiadomości.
6: Są ostrzeżenia przed upałami. Możliwe, że ostatni raz w tym roku. Rząd wstrzymuje się z pracami nad państwowym e-dziennikiem. Mali pacjenci nie będą już odsyłani. Na Podkarpaciu rusza budowa Centrum Medycyny Dziecięcej. Miriam Lipińska. Wróciły ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dla południa kraju. Jutro gorąco zrobi się też w całej południowo-wschodniej części Polski. To oznacza temperatury z trójką z przodu. Ponad 30 stopni pokazują już termometry w Krakowie. Co mieszkańcy i turyści myślą o tym wrześniowym lecie?
7: Przepraszam, co pan myśli o tej pogodzie we wrześniu?
8: Bardzo fajnie.
7: Nie za gorąco?
8: Da się wyżyć, czekamy na zimę.
7: Jak się panu takie temperatury we wrześniu podobają?
9: Nie za bardzo.
7: Dzisiaj ma być 30 w Krakowie.
9: Troszeczkę za dużo.
7: Coś jest nie tak z pogodą?
9: Zdarzały się, proszę pana, mam trochę lat, więc w latach 60. też były takie pogody we wrześniu.
7: Jakieś sposoby na przetrwanie takich upałów?
10: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
6: Jutro ma być jeszcze o kilka stopni cieplej i tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo od czwartku już spore ochłodzenie. Gorąco będzie dziś też zapewne w siedzibie PKO-lu. Właśnie teraz rusza tam spotkanie Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi zbierają się po raz pierwszy od zatrzymania i aresztowania prezesa PKO-l Radosława Piesiewicza. Dziś jednak nie dojdzie do jego odwołania. Do tego potrzeba zwołania całego zarządu, ale niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. Rząd na razie wstrzymuje pracę nad bezpłatnym e-dziennikiem i czeka na informacje ze strony służb. Czy prezydent, który zawetował ustawę wprowadzającą od 1 września pilotaż darmowego elektronicznego dziennika, nie uległ lobbystom? Od tego trzeba zacząć, by można było ponownie zająć się ustawą, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
11: Jeżeli tam był lobbying, to przygotowywanie w tej chwili ustawy, angażowanie pracy, znowu poszukiwanie szkół, proszenie nauczycieli, żeby włączyli się do pilotażu tylko po to, żeby znowu ktoś coś zawetował, bo przyjdą lobbyści, no traci sens. Więc najpierw sprawdźmy, kto stał za tym wetem i jaki lobbying gdzie docierał.
6: Prezydent, tłumacząc decyzję o wecie, twierdził, że są obawy dotyczące ochrony danych uczniów i rodziców w państwowym e-dzienniku. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Granicę przekroczył dziś przed południem. Taki ruch zapowiadał zresztą wielokrotnie po odzyskaniu wolności wiosną tego roku. A podczas wizyty w parlamencie w połowie maja mówił o swojej motywacji i odpowiadał na pytania o obawy przed ponownym uwięzieniem przez reżim Łukaszenki.
12: Sens jest, znaczy trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. I to jest bardzo, bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne i jakby czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie.
6: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia po 5 latach spędzonych w białoruskim łagrze, gdzie trafił skazany w politycznym procesie. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Dziś na początek prac w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim wmurowano kamień węgielny. To przełom dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego.
13: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
6: Mówi dyrektor szpitala. Placówka ma być oddana do użytku w październiku 2029 roku.
5: To były wiadomości.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
0: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: W tym programie porozmawiamy o apteczce samochodowej, która wkrótce stanie się obowiązkowym wyposażeniem aut osobowych w Polsce. Będzie też mały jubileusz, bo M-Stuczce w aplikacji M-Obywatel właśnie stuknął roczek. Ruszamy!
0: Autoradio.
1: Po ponad dwóch dekadach dobrowolności lista obowiązkowego wyposażenia samochodów osobowych zostanie wydłużona. Ministerstwo Infrastruktury skierowało do opiniowania projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Na mocy zmienionych przepisów apteczka samochodowa przestanie być jedynie zaleceniem, a stanie się bezwzględnym obowiązkiem. W uzasadnieniu nowych regulacji czytamy: zmiana obowiązujących przepisów w zakresie wyposażenia pojazdów apteczki doraźnej pomocy poprzez rozszerzenie wymogu posiadania apteczki na pojazdy rodzaju samochód osobowy niewątpliwie jest słuszna z punktu widzenia możliwości niesienia pierwszej pomocy przez świadków wypadku drogowego. Nowa regulacja będzie miała zastosowanie do samochodów osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w dniu 31 marca 2027 roku. Wprowadzając te przepisy, Polska dołączy do większości krajów europejskich. Z oficjalnych wyliczeń rządu wynika, że średnia cena apteczki waha się od 50 do 100 zł. Urzędnicy przyjęli średnio 75 zł brutto. Ministerstwo Infrastruktury szacuje, że rocznie przepis obejmie około 650 tysięcy pojazdów. W efekcie łączny koszt doposażenia aut w skali kraju wyniesie blisko 49 milionów złotych. Co ciekawe, nowe regulacje nie precyzują sztywnego spisu zawartości apteczki, ponieważ w katalogu polskich przepisów brakuje dedykowanej normy. Ministerstwo uważa jednak, że to żaden problem. Większość zestawów dostępnych w powszechnej sprzedaży w Polsce i tak spełnia niemiecką normę. Zestaw nie zawiera żadnych leków ani płynów odkażających. Powód jest prosty. Medykamenty przewożone w schowku samochodowym i narażone na skrajne temperatury błyskawicznie straciłyby swoje właściwości, a nawet mogłyby zaszkodzić. W skład apteczki samochodowej wchodzą głównie materiały opatrunkowe, komplet sterylnych kompresów i opasek elastycznych, chusty trójkątne oraz plastry w różnych rozmiarach, nożyczki z zaokrąglonymi końcami do bezpiecznego rozcinania pasów czy ubrań, koc ratunkowy, jednorazowe maseczki medyczne oraz rękawice winylowe. Za brak przepisowej apteczki w autach zarejestrowanych po marcu 2027 roku policjant będzie mógł wystawić mandat w wysokości 500 zł. Za chwilę będzie mały jubileusz, bo M-Stuczce w aplikacji M-Obywatel stuknął roczek.
0: Autoradio.
1: Dostępna od 1 września ubiegłego roku funkcja M-Stuczka w aplikacji M-Obywatel pozwala uczestnikom kolizji szybko sporządzić oświadczenie o sprawstwie, dołączyć zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz bezpośrednio zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Rozwiązanie upraszcza formalności zarówno kierowcom, jak i firmom ubezpieczeniowym. Cały proces odbywa się cyfrowo, bez konieczności wypełniania papierowych dokumentów. Gotowe oświadczenie można dodatkowo pobrać na urządzenie w formacie PDF. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, w ciągu pierwszego roku działania z M-Stuczki skorzystano blisko 25 tysięcy razy. Do niemal 25 tysięcy zgłoszeń użytkownicy dołączyli dokumentację fotograficzną, a w ponad 21 tysiącach przypadków szkody zostały zgłoszone ubezpieczycielom bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji. Około 4,5 tysiąca zgłoszeń zakończyło się jedynie sporządzeniem dokumentacji zdarzenia. Z usług mogą korzystać kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce, o ile uczestnicy kolizji są zgodni co do jej przebiegu i sprawcy, a w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Podczas wypełniania zgłoszenia aplikacja automatycznie pobiera część danych z państwowych rejestrów, m.in. informacje o pojeździe, jego właścicielu oraz numerze polisy ubezpieczeniowej. Kolizja zawsze wiąże się ze stresem i ostatnie, czego wtedy potrzebujemy, to szukanie papierowego formularza. M-Stuczka pokazała, że przeniesienie takich spraw do telefonu potrafi realnie odciążyć ludzi w trudnym momencie, podkreślił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Muzyczne radio.
0: To jest nasza piosenka dnia.
3: Czas raz jeszcze popołudniową porą powrócić do naszej wtorkowej piosenki dnia. To jest nagranie, które na pewno idealnie wpasowuje się do dzisiejszej dolnośląskiej pogody. Jego tytuł to Słońca. W tym nagraniu Martyna Baranowska, czyli debiutantka, można jeszcze powiedzieć. Jej pierwszy singiel ukazał się w styczniu i tak co jakiś czas wydawała naprawdę świetne hity, które mamy nadzieję, że znajdą swoje miejsce na płycie. Berlin, Czy tracimy tylko czas, Ptak, a jeszcze Serce. To są utwory, które doskonale znacie z fali muzycznego radia i do tego grona dołączy piosenka Słońca.

0: Moskena i Cascading.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Muzyczne Radio Lato jeszcze cały czas trwa. Mimo to, że wakacje się skończyły, my cały czas gramy bardzo letnio, no bo przecież kalendarzowe lato jeszcze cały czas trwa w najlepsze, a w pogodzie dziś, no, możemy się tylko utwierdzić właśnie w tym fakcie. Więcej o pogodzie będziemy mówić już za moment, dosłownie za 3 minuty, bo wtedy na zegarach zobaczymy 15:30, wtedy też u nas najnowszy raport regionalny.

0: a ty...
1: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy! Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Cały czas jest słonecznie, cały czas jest upalnie i tak ma być do końca wtorku. Warto korzystać z tego jeszcze letniego dnia, bo już patrząc w prognozy na następne dni na Dolnym Śląsku już tak ciepło i tak słonecznie ma nie być, więc dziś koniecznie popołudniowy spacer warto zaplanować. Jakość powietrza bardzo dobra.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Ceramiczna, monumentalna rozeta na kościele w Zebrzydowej w powiecie bolesławieckim. Miliony na dolnośląskie orliki i piknik zdrowia w Głogowie.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: 7 milionów złotych trafi do dolnośląskich samorządów na modernizację kompleksów sportowych Orlik. Decyzję o przyznaniu dofinansowania odebrali w Żarowie samorządowcy z subregionu wałbrzyskiego. Materiał Jacka Zycha.
10: Tak, pieniądze to pokłosie deklaracji Ministerstwa Sportu o zamiarze odnowienia wszystkich wysłużonych boisk w kraju oraz budowy nowych obiektów. Tymczasem większość dolnośląskich Orlików powstała kilkanaście lat temu i wymaga natychmiastowych prac remontowych. Program Ministerstwa Sportu i Turystyki zakłada całkowite odświeżenie tej infrastruktury. Na Dolnym Śląsku pomoc finansowa obejmie 19 projektów.
11: Zależy nam niesamowicie mocno na tym, aby szczególnie dzieci i młodzież, ale także całe społeczeństwo było aktywne. Dlatego nasza decyzja, decyzja rządowa, to decyzja o tym, aby zmodernizować wszystkie orliki w Polsce. Dzisiaj, Szanowni Państwo, mamy już dzięki absolutnym przyspieszeniu zmodernizowanych 700 orlików. One mają niekiedy po kilkanaście lat już, a 900 orlików jest w trakcie inwestycji.
10: Powiedział w Żarowie wiceminister sportu Piotr Borys. Pieniądze pozwolą na wymianę zniszczonych nawierzchni, naprawę oświetlenia oraz remonty zapleczy sanitarnych. Samorządowcy podkreślają, że wysłużona infrastruktura uniemożliwiała dotąd często bezpieczne prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci.
12: Będzie oczywiście w Ziębicach odnowiony Orlik, dokładnie taka nawierzchnia trawiasta, która dzisiaj służy piłkarzom i wielu innym klubom. Ja pokazywałem pani marszałek Monice Wielichowskiej przed chwilą zdjęcie, jak wygląda właśnie ta nawierzchnia po 15 latach użytkowania, więc Ziębice na pewno skorzystają na tym i w przyszłym roku zapraszam już na otwarcie zmodernizowanego Orlika.
13: U nas w remont obiektu, na którym się znajdujemy. 2009 rok powstał, nie modernizowano od tego czasu prawie w ogóle, drobne naprawy bieżące. W końcu duży remont dzięki tym środkom zostanie wykonany, czyli murawa, oświetlenie, piłkochwyty, bramki. W przyszłym roku będzie jak nowy.
10: A to burmistrzowie Ziębic, Mariusz Pilarewicz i Żarowa Przemysław Sikora. W Żarowie decyzję o wsparciu finansowym remontów orlików odebrali włodarze Ziębic, Żarowa, Bielawy, Nowej Rudy, Stoszowic oraz Lądka Zdroju. Kolejne nabory wniosków na infrastrukturę sportową ruszą w najbliższych miesiącach. Z Żarowa Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Kościół Świętego Krzyża w Zebrzydowej w powiecie bolesławieckim zyskał wyjątkową dekorację fasady. Na froncie świątyni zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 94 powstała monumentalna ceramiczna rozeta. Każdego dnia mogą ją oglądać tysiące przejeżdżających tą trasą, a projekt nawiązuje do tradycji ceramicznych Bolesławca i portugalskich mozaik Azulejos.
0: Dzieło przedstawia symbol Matki Bożej, w który wpisany został krzyż. Jak mówi ksiądz Jacek Saładucha, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Zebrzydowej.
14: I to był główny pomysł i założenie, żeby zrobić właśnie tą rozetę, czyli symbol Matki Bożej na froncie kościoła. I ja zawsze noszę w sercu taki cytat Kamila Cypriana Norwida. Piękno jest po to, żeby zachwycało, do praca praca, by się zmartwychwstało.
0: Autorem charakterystycznej kompozycji jest Grzegorz Niemyjski z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dekoracja ma ponad 10 metrów szerokości i około 4,5 metra wysokości i składa się z 1800 unikatowych ceramicznych płytek, które musiały zostać precyzyjnie ułożone. Jak podkreśla proboszcz, wykonanie tak dużego dzieła wymagało ogromnej dokładności i bardzo dobrej organizacji.
14: Każda płytka jest unikatem. Każda była najpierw wypalana z gliny tutaj z naszych ziem bolesławieckich. Później była malowana, później była numerowana, czyli rząd i w rzędzie numery, a później dopiero była szkliwiona. Trzeba było się modlić o to, żeby żadna nie pękła, nie została zbita.
15: Modlitwy zostały wysłuchane?
14: Tak, bo przeżyliśmy, chociaż była mała perturbacja związana z tym, że jeden rząd już usunęliśmy.
15: No, nikt nie powiedział, że będzie lekko.
14: No kurczę, ja też tak słyszałem, ale nie mówili, że będzie aż tak trudno.
0: Cały proces powstawania ceramicznej dekoracji trwał około pół roku. Efekt jest nie tylko imponujący pod względem rozmiarów, ale również jakości i precyzji wykonania. Ksiądz Jacek Saładucha podkreśla, że pomysł na ceramiczną dekorację wynikał z chęci wykorzystania materiału charakterystycznego dla tego regionu.
14: Będąc w różnych miejscach związanych z kultem, oczywiście na świecie, widziałem, że stosuje się materiały, które wytwarzają na miejscu, w danym regionie, w danym kraju. No i dlatego pomyślałem, że takim naturalnym dla nas, dla okolic Bolesławca materiałem jest ceramika.
0: Zebrzydowa, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Zdjęcia kościoła z ceramiczną fasadą do obejrzenia na naszej stronie internetowej.
7: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: W parku szpitala Głogowskiego odbył się piknik zdrowia. Mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań, konsultacji i atrakcji.
16: Jednym z najważniejszych punktów na pikniku była strefa bezpłatnych badań i konsultacji. Uczestnicy mogli m.in. sprawdzić skład ciała, ciśnienie oraz poziom cukru we krwi. Także skorzystać z badań wzroku i słuchu. Nie zabrakło konsultacji ze specjalistami oraz informacji o pierwszej pomocy, bez potrzeby zrywania się z koroświt, by zarejestrować się do lekarza. W strefie zdrowego żywienia organizatorzy przygotowali degustację kolorowych sałatek owocowych i warzywnych oraz porady pokazujące, że zdrowe może być proste i smaczne. Były to wspólne działania zespołu szkół ekonomicznych i Głogowskiej Edukacji Kresowej. Zawsze wyróżniane są różne mieszanki z warzyw, ale dzieci, zresztą nie tylko one, nie zawsze chcą wybierać marchewkę czy ekobrokuła. Dla nich pojawiły się ciastka owsiane z figami, żurawiną i innymi zastępcami cukru. Marchewka jako ciasto także zdała egzamin. Sporo emocji dostarczyła strefa aktywności. Były zajęcia taneczne, fitness, na najmłodszych czekała m.in. mobilna Akademia Piłki Nożnej Chrobrego Głogów. Podczas wydarzenia działała także strefa rodzinna i wsparcia, w której można było poznać ofertę lokalnych, miejskich i powiatowych instytucji oraz organizacji wspierających mieszkańców. Swoje stoisko miała również Fundacja DKMS, gdzie można było dołączyć do bazy potencjalnych dawców szpiku. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: What's up everyone? I'm Kashmir and you are listening to Muzyczne.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Jeszcze kilka chwil temu w tym raporcie miały być tylko dobre informacje, ale niestety dostaliśmy informację, że na drodze S8 jadąc w kierunku Wrocławia między węzłem Oleśnica Zachód, a węzłem Oleśnica Północ na Podchacie dość spore utrudnienia. Doszło tam do kolizji, zderzył się pojazd ciężarowy z busem i obecnie zablokowane są dwa pasy ruchu. Ruch w tamtym miejscu odbywa się pasem awaryjnym i patrząc na mapy drogowe, już powoli w tamtym miejscu robi się spore natężenie ruchu, więc warto kierować się objazdami. A reszta informacji, tak jak już wspominaliśmy, to są dobre informacje. Na ten moment jadąc w kierunku Wrocławia, autostradą A4 nie napotkamy jakichś większych utrudnień, nawet nie napotkamy większych korków, więc o tej porze to na pewno są dobre informacje.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Centrum Kultury Zameczek zaprasza na polsko-czeski piknik w Ogrodach Zameczku. Sobota 12 września od godziny 12 do 17. W programie warsztaty kreatywne i animacje dla dzieci, koncerty, spektakle, pokazy cyrkowe, klaunada, żonglerka i wiele innych atrakcji. Na dobry początek dnia o godzinie 9 tai chi w parku. Na wszystkie atrakcje wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027, Fundusz Małych Projektów oraz ze środków miasta Jelenia Góra.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Za 11 minut godzina 16 to już odpowiednia pora, żeby po raz ostatni sięgnąć po nasz wtorkowy hit tip. Bea i Safety Net.

0: Lecisz razem z nią tak daleko. Ona tylko chce pobić rekord. Ona jest jak przeciąg, mówili. Wszyscy moi koledzy z nią tańczyli. Marcin, dałeś się oszukać.
1: Nieźle.
0: Szybciej niż przebiega się 200. Jej cudowne plaże ruchome i kosmiczne wojaże w jedną stronę. Tu zazwyczaj się kończy źle. Nie ma grawitacji, kończy się tlen. Teraz chciałbyś na ziemię wrócić, wie.

0: Reklama. Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
1: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 16.
2: Czas na wiadomości.
4: Premier odpowiada na prezydencki projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Podejrzany o serię prób sabotażu w rękach niemieckiej policji. Wciąż nie wiadomo, ilu kandydatów wystartuje w wyborach prezydenta Krakowa. Miriam Lipińska. Ruszyła machina rozliczeń zonda krypto, mówi premier Donald Tusk. To reakcja na złożenie przez prezydenta drugiego projektu ustawy w sprawie rynku kryptowalut. Rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki już 3 razy zawetował. Zapewnia, że chce regulacji tego rynku, ale nie w sposób proponowany przez rząd. Tymczasem premier całkowicie wyklucza w tej kwestii kompromis z Pałacem Prezydenckim, bo jak tłumaczy głowa państwa, a także PiS i Konfederacja, zgłaszali poprawki po myśli giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
5: Skończyło się bezkarne chronienie interesów mafijnych, także bez złudzeń, panowie, nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii.
4: Z kolei prezydenccy ministrowie twierdzą, że drugi projekt jest próbą kompromisu i do zakończenia jałowego sporu wystarczy minimalna dobra wola po stronie rządzących. Fundamentem projektu prezydenta jest trzecia rządowa ustawa, którą wcześniej Karol Nawrocki zawetował. Polscy 15-latkowie należą do europejskiej czołówki w naukach przyrodniczych. Dobrze radzą sobie też z matematyką. Tak wynika z międzynarodowego badania edukacyjnego PISA 2025. Przebadano w nim uczniów z 91 krajów i regionów. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze. Wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
6: Polska uzyskała w naukach przyrodniczych 495 punktów. Podobne wyniki ma zaledwie kilka krajów europejskich, natomiast zaledwie 3 kraje osiągnęły wyniki istotnie statystycznie wyższe od Polski.
4: Ale ogólny trend na świecie jest taki, że uczniowie coraz gorzej radzą sobie z edukacją. O ile w Polsce udało się wyhamować negatywne skutki na przykład pandemii, to nadal niemal co 4 nastolatek ma poważny problem z czytaniem ze zrozumieniem. Dotyczy to zwłaszcza uczniów szkół branżowych 1 stopnia. Niemiecka policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o serię aktów sabotażowych na stacje elektroenergetyczne w całym kraju. 48-latek wpadł w pobliżu elektrowni Weisweiler koło Aquisgranu na zachodzie Niemiec. Jak informuje Der Spiegel, w momencie zatrzymania mężczyzna miał przy sobie prawdopodobnie kolejne materiały wybuchowe. Funkcjonariusze znaleźli też w bezpośrednim sąsiedztwie namiot rozstawiony w zaroślach, w którym także znajdowały się ładunki wybuchowe. Seria aktów sabotaży na infrastrukturę energetyczną w Niemczech trwa od 1 września. Doszło do nich w Brandenburgii, Saksonii i Nadrenii Północnej Westfalii. I na koniec wracamy do kraju. Wciąż nie wiadomo, kto 27 września powalczy w Krakowie o fotel prezydenta. Miejska Komisja Wyborcza nadal nie uporała się z weryfikacją kandydatów, choć ostateczna lista nazwisk powinna być już znana. Komisja wciąż sprawdza podpisy poparcia i dokumenty złożone przez Komitet Sławomira Pietrzaka, Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i kandydata Konfederacji Bartosza Bochańczaka, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
7: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
4: Do tej pory komisja zweryfikowała listy poparcia 6 kandydatów.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: sama. Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
1: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
2: Ponad 70 tysięcy mieszkańców, ponad 70 tysięcy twarzy i jedno miasto, którego jesteś częścią. 12 i 13 września od 15 do 18 spotkajmy się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze i stwórzmy razem portret miasta. Przyjdź, zrobimy Ci zdjęcie, które stanie się częścią wielkoformatowego, zbiorowego portretu Jeleniej Góry. Pokażmy, że miasto to ludzie. Więcej na Facebooku Portret Miasta. Projekt sfinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
0: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was

Czas powitać Was w świecie Best Of w Muzycznym Radiu. To już odpowiednia pora, żeby spotkać się tak jak codziennie. To robimy zawsze po godzinie 16 właśnie z tym programem. 13 minut po godzinie 16 Best Of w Muzycznym Radiu już na dobre się rozpoczął i trwać będzie aż do najnowszego notowania Hit Planety, czyli do godziny 17. Już teraz z nami jeden z najlepszych polskich raperów, PZ i piosenka Co Mam Powiedzieć.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwoni cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Music News meldują się w muzycznym radiu, a wraz z nimi kolejne dobre wieści z obozu Ale Farben. Informacje o najnowszej piosence Olivii Rodrigo i powrocie na scenę Mike'a D z zespołu Beastie Boys. Jeśli chcecie poznać szczegóły, dajcie głośniej i zostańcie z nami. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Na początek kolejny muzyczny sztos za sprawą Ale Farben. Artysta zaprezentował nowy singiel Same Old Sky, który jest efektem współpracy niemieckiego producenta z brytyjską wokalistką May Stevens. Łącząc nowoczesny dance pop z beztroskim letnim klimatem, Ale pokazuje kolejne oblicze, melodyjne, przebojowe i nasycone międzynarodowym popowym brzmieniem. Utwór robi wrażenie już od pierwszych sekund. Bez długiego intro charakterystyczny wokal May Stevens od razu wysuwa się na pierwszy plan, wciągając słuchaczy w wir piosenki. Ciepłe, syntezatorowe brzmienia, subtelne wpływy funku i dopracowana dance-popowa produkcja tworzą współczesne i jednocześnie ponadczasowe brzmienie. Ale Farben swobodnie przechodzi od oszczędnych zwrotek do podnoszącego na duchu refrenu, przez cały czas zachowując równowagę między lekkością a energią. Powtarzający się hook szybko staje się najbardziej charakterystycznym momentem utworu, czyniąc go chwytliwym i na długo zapadającym w pamięć słuchaczy. Dzięki napędzającemu piosenkę groove'owi i chwytliwym melodiom Same Old Sky oddaje wszystko to, co definiuje nowoczesny dance-popowy hit. Łącząc charakterystyczną melodyjność produkcji Berlińczyka z niepowtarzalnym stylem wokalnym May Stevens, utwór przynosi świeże, letnie brzmienie. Piosenka równie dobrze sprawdzi się na festiwalach, w stacjach radiowych i na playlistach fanów, co dowodzi wszechstronności tego właśnie artysty. My już gramy i polecamy. Nowy singiel od Ale Farben, Same Old Sky. Teraz u nas Olivia Rodrigo, która globalnie udostępniła nową piosenkę Serena Joy. Utwór autorstwa Rodrigo i Dana Nigro powstał podczas prac na wydanym w czerwcu albumem You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nowa piosenka, zakorzeniona w potrzebie protestu, jest punkowa w duchu. Jej premiera odbyła się tuż przed festiwalem Daisy Chain Fields, gdzie m.in. wystąpiły Katsai, Doechii, Chappell Roan, no i oczywiście sama Olivia Rodrigo. Music News. Na koniec Mike D, który nie zamierza odcinać kuponów od własnej legendy. Na albumie Thank You współzałożyciel Beastie Boys wchodzi w świat postelektronicznych groove'ów, analogowego hałasu i hipnotycznych refrenów, budując brzmienie dalekie od oczywistych skojarzeń z jego dotychczasową muzyczną karierą. Thank You jest odświeżająco pomysłowy. Sam fakt, że Mike D ma ambicje i determinację, by stworzyć coś tak nowego i tak odległego od tego, co znamy, zasługuje na wielkie oklaski. To Mike D i należy mu się wielki szacunek. Takie właśnie opinie usłyszeć można po wydaniu solowego albumu współzałożyciela zespołu Beastie Boys. To łapcie jeszcze kilka gorących premier, jakie usłyszycie na naszej antenie. Yellow, Breakout, Polo G, OMG i wspomniani przed momentem Ale Farben i May Stevens z nagraniem Same Old Sky. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz z naszej strony. Dziękujemy za spotkanie, do usłyszenia.

0: Świetna kompozycja Alphaville i Miracle Healing.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: 4 minuty zostały nam do godziny 16:30, czyli 4 minuty zostały nam do najnowszego raportu regionalnego. Czas na kolejny świetny hit w ramach Best of, po którym już wrócimy do Was z informacjami z regionu. Hipnotyzuj mnie.

0: Reklama. Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skaczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
2: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra. To tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Trzeba korzystać z pogody, póki jeszcze jest letnia. Patrząc w prognozy pogody na najbliższe dni, to właśnie dziś towarzyszy nam najwięcej słońca i najwyższe temperatury. Jutro ma być deszczowo, czwartek również, weekend dość słoneczny, ale zdecydowanie chłodniejszy. Dziś maksymalnie 28 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Ciśnienie cały czas spada, na ten moment wynosi 1011 hektopaskali, a jakość powietrza cały czas na Dolnym Śląsku jest bardzo dobra. Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Jelenia Góra honoruje zasłużonych mieszkańców. Szklarska Poręba otwiera sportowy obiekt na europejskim poziomie, a w Wałbrzychu rusza budowa nowego boiska za 7 milionów złotych.
7: Muzyczne radio.
8: Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Jeleniej Górze na początek. W Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida wręczono najważniejsze miejskie wyróżnienia dla zasłużonych, m.in. w kulturze, sporcie, ochronie zdrowia czy działalności społecznej. Najwyższy tytuł honorowego obywatela miasta Jeleniej Góry odebrali Elżbieta Terlega-Stachów i Sławomir Gortych. Z kolei medale zasłużone dla miasta trafiły do Leona Kołtowskiego, Marka Przeorskiego i Anny Sinicy.
9: Początkowo byłam bardzo zaskoczona, że zostałam nominowana do takiego odznaczenia. Cieszę się bardzo i serdecznie dziękuję wszystkim, którzy docenili moją pracę, zarówno zawodową, jak i pracę społeczną. W tym roku, jeśli chodzi o pracę społeczną, będzie 35 lat, natomiast w zawodzie pracuję już 37. Wiem, że dużo zrobiłam, choć nie oczekiwałam tego, że będę doceniona, nigdy nie oczekiwałam żadnych gratyfikacji, nagród, bo robiłam to po prostu z serca.
10: Marek Przeorski. Ja się dopiero po fakcie dowiedziałem, że byli moi zawodnicy, medaliści Mistrzostw Polski, złożyli taki wniosek o honorowanie mnie taką nagrodą miasta Jeleniej Góry. Byłem zszokowany. Bardzo nie lubię takich uroczystości. Afiszowanie się jest dla mnie czymś obcym. Wolę spędzić czas na zajęciach treningowych, na zawodach, na stadionie. No jestem na pewno zaszczycony, dumny z tego tytułu, ale oczywiście to jest nie tylko moja zasługa, to jest zasługa moich wspaniałych zawodników przez tyle lat osiągających znaczące sukcesy. Myślę, że przyczyniły się one do tego, że w dniu dzisiejszym taką nagrodę otrzymałem, za co im oczywiście bardzo serdecznie dziękuję.
8: W uzupełnieniu dodajmy, że nagrodę miasta Jeleniej Góry otrzymała Elżbieta Markowska z zespołu wokalnego Agat, które świętuje właśnie 30-lecie istnienia. Wręczono też ministerialne brązowe medale Gloria Artis, a odebrali je Tadeusz Wnuk i Zbigniew Frączkiewicz.
7: Muzyczne radio.
8: Szklarska Poręba stawia na sport w mistrzowskim wykonaniu. Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego uroczyście otwarto zmodernizowaną rolkostradę i nowoczesną strzelnicę treningową. Inwestycja warta ponad 2 miliony złotych ma stać się kuźnią przyszłych biatlonowych i biegowych talentów.
3: Środki, które pozyskaliśmy na budowę i przebudowę rolkostrady oraz budowę strzelnicy dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.
8: Burmistrz Paweł Popłoński.
3: To są również środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach inwestycji istotnych dla sportu. No bardzo się cieszymy, że ta inwestycja dobiegła końca i już za chwileczkę będziemy mogli obiekt oddać do użytkowania właśnie młodzieży, która uczy się w szkole, która jest za nami. No myślę, że to w znaczący sposób poprawi zarówno komfort ich funkcjonowania tutaj, ale i wyniki, bo do tej pory, żeby móc trenować, no to młodzież musiała dojeżdżać albo do Jakuszyc, albo do innych obiektów, które umożliwiały chociażby treningi strzeleckie. No dzisiaj to mają na miejscu. Myślę, że to fantastyczna rzecz i przyczyni się tylko na progres wyników i naprawdę to, że szkoła, która od lat jest kuźnią talentów, dalej utrzyma ten rym. To miejsce w naszym skoku przyczyni się do tego, że nasi uczniowie będą mogli osiągać lepsze wyniki. Wychodząc ze szkoły mogą trenować, nie muszą się rozpraszać i mają doskonałe miejsce, a wiemy doskonale, że przynajmniej jeżeli chodzi o biatlon, wytrzymałość i wydolność to jedno, ale niestety celność jest kluczowa.
11: Niezwykle ważny obiekt, szkoła sportowa, klasy sportowe, biatlon.
8: Minister Sławomir Nitras.
11: Szczelnica plus trasa rolkowa, ponad 1,5 miliona złotych, inwestycja strategiczna polskiego sportu. I kiedy tak patrzymy na Szklarską Porębę i głównie biatlon, ale nie tylko, patrzymy na Karpacz, Saneczki, to nam się to znakomicie układa w cały system sportów zimowych. Ogromnie się cieszę, że tu są tak wspaniali ludzie, są też nasi olimpijczycy i szczególnie tutaj w tak pięknym miejscu jak Szklarska Poręba.
12: Jest to kolosalny postęp. Konrad Badacz, olimpijczyk w biatlonie tegoroczny. Brak dojazdów do pobliskich Jakuszyc. 15 minut w jedną, 15 minut w drugą. Pół godziny można dłużej trenować. Pogoda, bo pogoda w Szklarskiej jest często lepsza niż w samych Jakuszycach, więc treningi będą po prostu możliwe, kiedy w Jakuszycach nieraz nachodzi mgła i jest to niemożliwe.
13: Jeździliśmy albo do Jeleniej Góry, albo do Jakuszyc. Wiadomo, czas dojazdu. To jest wygodne, zwłaszcza dla osób, które mieszkają w internacie. Trasa jest dość duża, jest dużo podbiegów, na pewno więcej niż na Jakuszycach. No, mamy strzelnicę, mamy gdzie trenować po prostu teraz.
8: Tymczasem w Wałbrzychu ruszają kolejne inwestycje sportowe. 7 milionów złotych będzie kosztowała budowa nowego boiska treningowego dla wałbrzyskich piłkarzy. Nowy obiekt ma być kluczowym uzupełnieniem remontowanego właśnie stadionu Górnika Wałbrzych. O szczegółach Jacek Zych.
14: Tak, nowe pełnowymiarowe boisko wybudowane ma być w koronie głównego stadionu, w miejscu, gdzie jeszcze 30 lat temu taki obiekt funkcjonował. Ma mieć sztuczną murawę i oświetlenie. Pod koniec ubiegłego tygodnia podpisano umowę na jego budowę.
15: W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy wybudowane zostanie boisko z zapleczem takim parkingowym, bo ten projekt dotyczy również otoczenia tego boiska, ogrodzenia, piłkochwyty, również niewielka liczba, już nie pamiętam ile miejsc do siedzenia. Więc będziemy mieli pełnowymiarowe boisko, które będzie mogło być wykorzystywane przez drużyny nasze piłkarskie.
14: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. A jak powiedzieli mi trenerzy dwóch wałbrzyskich klubów piłkarskich Górnika Wałbrzych i Górnika Nowe Miasto, nowe boisko to przede wszystkim dłuższy sezon treningowy.
16: Boisko z naturalną murawą ma określoną liczbę godzin, z których można korzystać w trakcie tygodnia. No i biorąc pod uwagę nasze warunki atmosferyczne, w których mieszkamy, nie jesteśmy w stanie korzystać z boiska z naturalną murawą przez cały rok.
17: To się głównie rozchodzi o to, że korzystamy z tego w okresie jesienno-zimowym, tak, wiosennym, kiedy te temperatury są niekorzystne. Kluby, wiadomo, które pracują z bardzo młodymi dziećmi, w tym okresie chodzą sobie na hale sportowe, ale starsza młodzież, wszyscy jak najbardziej.
14: To kolejno Kamil Jasiński z Górnika Wałbrzych i Sebastian Racieniewski z Górnika Nowe Miasto. Tak jak powiedziałem, nowe boisko będzie kosztowało ponad 7 milionów złotych. Gotowe ma być za 10 miesięcy. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
18: Hey everybody, this is Ina. Kisses for all the listeners of Muzyczne Radio.
19: J Balvin. business. Let's go.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Na ten moment na Dolnym Śląsku na pewno jedno utrudnienie na Podchacie jadąc drogą S8 w kierunku Wrocławia. Między węzłem Oleśnica Zachód a węzłem Oleśnica Północ. Tam doszło do kolizji. Zdarzyła się ciężarówka z busem i nadal tam dwa pasy ruchu są zablokowane, a ruch w tamtym miejscu odbywa się pasem awaryjnym. Patrząc na mapy drogowe, już tam robi się dość spory zator, więc lepiej wybrać jakieś drogi poboczne, lepiej udać się jakąś alternatywną trasą do swojego miejsca docelowego. Jeżeli chodzi o inne drogi na Dolnym Śląsku, na ten moment bez większych utrudnień, jedynie wjazd do Wrocławia, lekki korek możecie tam napotkać, no ale tak to już jest na tej autostradzie A4, często tak bywa. Jadąc z Wrocławia w przeróżne kierunki Polski, na ten moment zrobicie to bez utrudnień.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab and Grill. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
4: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
5: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Po reklamie.
8: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
1: 15 minut zostało do godziny 17, a więc zostało nam 15 minut programu Best of. Na pewno pojawi się u nas zespół Kombi, Simone, Tishy oraz już teraz Cleo w towarzystwie BRO i piosenki Znikam. No i właśnie ja, tak jak w tytule tej piosenki, już znikam. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzone wtorkowe popołudnie. Już za moment razem z Arkiem Włodarskim wspólnie wyruszycie na Hit Planetę w poszukiwaniu najlepszych nowych piosenek. Koniecznie zostańcie z Muzycznym Radiem. No i zostańcie na ten moment jeszcze z programem Best Of.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
1: Boska to nie przymiotnik, Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.

0: reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 17.
1: Czas na wiadomości.
3: Ogrzewanie mocno uderzy Polaków po kieszeni, przewidują eksperci. Jest wyrok za śmiertelne postrzelenie żołnierza w Szczecinie i dobre wieści z rynku pracy, firmy będą zatrudniać. Miriam Lipińska. Rachunki za energię od przyszłego roku wzrosną, ale nie prąd będzie tu największym problemem, bo o ile podwyżki cen prądu raczej będą do udźwignięcia dla większości gospodarstw domowych, to dużo poważniejszym problemem są rachunki za ogrzewanie, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
4: Zwłaszcza po tej zimie, kiedy było widać mrozy, jakich dawno nie było w Polsce od 15 lat, minus 20 stopni, że wiele osób zapłaciło naprawdę bardzo dużo za ogrzewanie i to nie tylko energią elektryczną, ale ceny peletu, węgla, gazu stały się dużo bardziej znaczącym składnikiem w gospodarstwie domowym.
3: Gaz w ostatnim czasie drożeje na potęgę. Według ekspertów przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Więzienie za śmiertelne postrzelenie żołnierza podczas odstrzału dzików. W sądzie w Szczecinie zapadł dziś wyrok w sprawie z 2023 roku. Myśliwy Stanisław H. spędzi w więzieniu 2 lata i 10 miesięcy. A jego pomocnik Tomasz F. rok i 3 miesiące. Do zdarzenia doszło na terenie pasa ćwiczeń taktycznych Krzekowo w Szczecinie. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony w szyję. Reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Myśliwy tłumaczył w sądzie, że był przekonany, że ustrzelił szopa pracza, dlatego szybko zakończył polowanie i odszedł. Sąd jednak nie uwierzył w te tłumaczenia. A dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu rozpocznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a potem także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
5: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, o których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
3: Testowane drony nie będą uzbrojone, a o prowadzonych ćwiczeniach mają informować alerty RCB. Dziś i jutro to prawdopodobnie już dwa ostatnie tak ciepłe dni tegorocznego lata. Jesień nadchodzi nieuchronnie, ale na razie mamy szansę cieszyć się jeszcze piękną pogodą. Z uroków lata we wrześniu korzystają m.in. mieszkańcy Łodzi.
6: Więcej słońca, więcej witaminy D.
7: Więcej radości.
8: Widać nawet na Piotrkowskiej.
9: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
3: Ogródki restauracyjne są pełne gości, do tego spacerowicze i rowerzyści. Tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo już od czwartku zdecydowane ochłodzenie. Dwa razy więcej firm zamierza jesienią tego roku zatrudniać niż zwalniać.
10: Kolejny dobry kwartał przed nami na pewno każe napawać optymizmem co do ilości ofert pracy i co do koniunktury.
3: Szukać będą zwłaszcza duże firmy, mówi współautor opracowania Rafał Mróz, ekspert rynku pracy Manpower. Rąk do pracy zamierza szukać co trzecia firma. 15% nie wyklucza zwolnień, ale najwięcej, bo ponad połowa, zamierza trzymać zespoły bez zmian. Tak wynika z najnowszego barometru perspektyw zatrudnienia.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
11: A po 17:00
1: mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
11: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
1: Hit Planeta startuje na dobre.
2: 8.09.26, lądowanie numer 7424, wtorek. Meldujemy się jak zawsze po wiadomościach po 17:00. 3 godziny z najnowszą, najlepszą muzą, która u nas rządzi. Różne gatunki tutaj się pojawiają. Oczywiście jest pop, jest dance, jest hip-hop, jest rock. Już za chwilę będzie Nickelback na przykład. Ale na początek jak zawsze u nas propozycje z Hit Planetarnej Poczekalni, czyli nagranie, które są jeszcze poza 40, już jako premiery u nas wybrzmiały, trafiły do propozycji, do poczekalni i prezentujemy zawsze w czasie każdego notowania Hit Planety kilka takich numerów, aby wam je przypominać, bo większość, mam nadzieję, trafi, bo numery są doskonałe do Hit Planety. większość, ale nie wszystkie. Wszystko zależy od waszych głosów. Serial, Braveless na dobry początek, a później numer, który już dobrze znacie, niedawny nasz hit typ, Ale Farben, nowy singiel Same Old Sky. Ja nazywam się Arek Wodarski i zostanę z wami do 20.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Lata 20 i lata 30 XX wieku się przypominają. Aaron Zupa, Cash on Grooves. We wczorajszym notowaniu Hit Planety na trójce, 7 oczek w górę. Z jedynki poleciało mi Chico, DJ Goya, Jason Derulo, największy przebój kończącego się lata i chyba także jeden z najlepszych hitów wakacji tegorocznych. I od wczoraj nasz super hit na pierwszym miejscu Hit Planety, Pogważymy, Soku, Clear Mind i Enklawa.
2: Nikt nie będzie zajechany bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy, mamy tipy i atrakcje.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Po reklamie.
4: Hello, this is Son of Legend.
5: Hi, hello, this is Kate Ryan.
6: Hello, Poland, this is DJlicious.
7: Hello, my name is Emma Bill.
8: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
9: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Nie wiem jak wam, ale mi ten numer bardzo się podoba, bardzo przypadł do gustu. No taki nickelbackowaty, mówiąc żartobliwie i kolokwialnie. Charakterystyczne brzmienie, dźwięki, ale całość naprawdę bardzo fajnie brzmi. Leave Me Behind, niestety numer nie znajduje zbytniego uznania w waszych oczach i uszach i głosach. Wczoraj na 34, dzisiaj w dół na 39. Czyżbyśmy mieli się już rozstawać? No naprawdę byłoby mocno szkoda, mocno. Więc prośba o głosy, o kciuki w górę. Głosujecie właśnie albo na tak, albo na nie, na dowolną ilość numerów. Polecam naszą stronę muzyczneradio.pl oraz oczywiście facebookowy fanpage Muzycznego Radia. Tutaj także wszystko skrzętnie odnotowujemy, co też państwo piszecie i co decydujecie a propos poszczególnych numerów na Hit Planecie. Dwie nowości w czwartej dyszce, wkrótce pierwsza. Miejsce 3-9 znamy, już za nami 3-8 Tyler Show, The Other Side, Roy Stobel i Troymer, World Go Round. To na miejscu 3-7, 3-6 Funky Beats On My Mind. No i to są numery, które niestety lecą w dół z trzeciej, drugiej także dyszki. A te, które były wczoraj, albo nas opuściły, tak jak na przykład Julian Tide, Wild at Heart, albo powędrowały w górę. I o nich też będziemy dzisiaj bardzo cieplutko mówić.
0: Muzyczne radio. Na Hit Planecie.

No to obecna Hit Planeta wtorkowa zaczyna się od mocnego uderzenia rockowego. The Other Side, Tyler Show. Taka moda dziwna. Rzadko można teraz spotkać nagrania, które trwają powyżej 3 minut, 4, to już naprawdę ze świecą. Wszystko troszkę powyżej 2 minut. No i tutaj też 2.34 plus intro, outro, to wyjdzie, że utwór trwał 2 minuty. No tak teraz szybko się wszystko dzieje, utwory są króciutkie, zaraz kolejne. Na to miejsce wskakują, nie ma czasu na nic, żeby się wsłuchać, zasłuchać, no chyba, że sobie zapętlimy. Dobra, koniec narzekań, jesteśmy na miejscu 37.

0: reklama. Już 12 i 13 września zapraszamy do Męcinki na Polish Power Festival 2. W sobotę w programie zakończenie sezonu motocyklowego, mistrzostwa OSP w przeciąganiu liny, koncerty Bad Trip, Kopra oraz Farba. Gość specjalny Andrzej Gołota. W niedzielę zlot klasyków, bieg na Górzec, finał Pucharu Polski Strongman i koncert Karoliny Marczyńskiej. Wesołe miasteczko, loty helikopterem, duża strefa gastro. Sponsorzy: Benda Motopolska, Koleje Dolnośląskie, Masywny Dom, Mavo Group, Omoda Jayku, Revo Lubin, KDS Agencja Pracy, Stodoła Kebab & Grill, patronat medialny, Muzyczne Radio.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
3: Hi, I'm Rag & Bone Man.
4: Cześć, Agnieszka Chylińska.
5: Hi, my name is John Sierża.
6: Hi, I'm Sharon from Wooden Station.
7: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie Hit Planety.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: to jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Opuszczamy czterdziechę i proponujemy Państwu nagranie, które mam nadzieję szybko trafi do zestawienia Be Safety Net.

0: Safety net, sprawa ważna, bi była, no to teraz niech będzie bryska.
1: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Witamy na miejscu 40. Szklane oczy.
2: Co mnie?

0: No i przeskoczyliśmy na miejsce 29. Cats and Dogs Take the Night. LB1 przed nami.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: I to nie byle jaki.
2: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Druga wyżej notowana, LB1 na miejscu 34. Love, don't

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: We wczorajszym notowaniu to był nowy numer, nowość na miejscu 40, czyli Mrozu i bracia Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. Dzisiaj numer skoczył na miejsce 35, czyli jest awans. Nie jest to na pewno piosenka taka, która od razu wpada w ucho. Trzeba ją posłuchać ze 2-3 razy i później już wejdzie gładko, jest znakomita i ja tak właśnie mam i też Państwu polecam. Głosujemy, wspieramy polskich artystów, chociaż oczywiście nie tylko, ale wiadomo, zawsze koszula bliższa ciału. No to jesteśmy wciąż jeszcze w trzeciej dyszce. Czwartej, przepraszam. 33 miejsce Saffron Smoke, River Cheat Codes. Cheat Codes na 32. I 3-1 kolejny utwór spod znaku biało-czerwonej, czyli Bez końca Oskara Cymsa. Ale to za jakiś czas sobie ten numer przypomnimy i zagramy.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Piękny to numer, Matame Bon, Follow. I jeszcze 3 minutki nam zostały do 18, to może zagrajmy kolejny polski numer.
1: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: Z miejsca 25, Liwka, Poza Tobą Nic.

0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: Rachunki za ogrzewanie mogą być zimą wyjątkowo wysokie. Polscy uczniowie błyszczą w matematyce i naukach ścisłych. Pomnik górnika po 20 latach znowu wita gości w kopalni soli Wieliczka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny gazu i ogrzewania mogą być tej zimy wyjątkowo wysokie. Eksperci spodziewają się, że będą one dużo większym obciążeniem dla domowych portfeli niż prąd. Po ostatniej ostrej zimie magazyny gazu w Europie wypełnione są tylko do połowy, a z powodu wojny na Bliskim Wschodzie gazu na rynku jest mniej, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
4: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus i że nie ma dalej tam rozwiązania tego konfliktu. Trzeba mieć świadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad. No i to wywołuje znowu szok cenowy, który odzwierciedlony jest w rachunkach. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
3: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Polscy uczniowie znaleźli się w gronie najlepszych w Europie z matematyki i nauk przyrodniczych. Są nowe wyniki międzynarodowego badania PISA, oceniającego umiejętność i wiedzę. Rezultaty przedstawiło Ministerstwo Edukacji. Według raportu polskiej edukacji udało się wyhamować negatywne skutki pandemii COVID-19. 12 krajów, w tym Polska, zapowiedziało sankcje na Izrael. Restrykcje mają objąć handel z izraelskimi osadnikami na zachodnim brzegu Jordanu. To reakcja na nasilenie się ataków na palestyńskie wioski na ziemiach okupowanych, mówi brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband.
5: Na terenach zachodniego brzegu terroryści dokonują czystek etnicznych wobec Palestyńczyków, a rząd izraelski zbyt często przymyka na to oko i co gorsza, jego członkowie podejmują działania wspierające przymusowe wysiedlanie Palestyńczyków.
3: Izraelczycy od dekad budują osiedla na okupowanym palestyńskim zachodnim brzegu. Zgodnie z prawem międzynarodowym to nielegalne. Sankcje na Tel Awiw oprócz Polski zapowiedziały m.in. Kanada, Francja i Wielka Brytania. A właśnie w Wielkiej Brytanii doszło dziś do paraliżu na lotniskach. I to tych najważniejszych: Heathrow, Gatwick, Luton i Stansted. To awaria systemu kontroli lotów. Pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i odwołanymi połączeniami. Według ostatnich informacji utrudnienia ominęły samoloty polskich linii lotniczych LOT. 14 września odbędzie się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi chcą odwołać prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium PKOL-u zebrało się dziś po raz pierwszy od jego aresztowania. Piesiewicz został zatrzymany jako podejrzany w aferze finansowej Zonda Krypto. Po 20 latach przed wejściem do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znowu będzie witać mieszkańców miasta i turystów przed zejściem pod ziemię, przypominając o górnikach, którzy przez wieki tworzyli to miejsce. Przez ostatnie 20 lat pomnik był niedostępny dla zwiedzających, przeszedł też renowację. Stoi teraz tam, gdzie stał przez kilkadziesiąt lat, przed szybem Daniłowicza.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czas na ćwierćfinał US Open. Pierwszy już trwa. Liderka rankingu Aryna Sabalenka walczy z triumfatorką Wimbledonu, czeszką Lindą Noskową. W nocy amerykański pojedynek pomiędzy Jessicą Pegulą i Emmą Navarro. Iga Świątek odpadła wczoraj w czwartej rundzie. To znaczy, że ciężko jej będzie wywalczyć awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals. To nie znaczy, że spuści z tonu, uważa Maciej Łuczak z Canal Plus Sport.
7: Trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz, że Iga Świątek leci na azjatyckie turnieje, ale z takim założeniem, że jeśli przegra, to w sumie to się nic nie stanie i to będzie po prostu taka część sezonu, w której niezależnie od tego, jakie osiągnie wyniki, to nie będzie miało to większego znaczenia. Trudno mi też sobie, przynajmniej w tym momencie, wyobrazić, że już teraz zakończy sezon.
6: Dziś także pierwsze męskie ćwierćfinały US Open. Najpierw zagrają Amerykanie Frances Tiafoe i Alex Mikkelsen, a w nocy Carlos Alcaraz zmierzy się z Benem Sheltonem. Rusza piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsza kolejka fazy ligowej jest rozłożona wyjątkowo na 3 dni, a każdego z nich czeka nas po 6 meczów. Już dziś wieczorem pierwsze starcie gigantów. Real Madryt podejmie Inter. Pod wodzą José Mourinho królewscy mogą być bardzo groźni, mówi trener drużyny z Mediolanu Christian Kivo. Mourinho to zwycięzca, bez cienia wątpliwości. To trener, który wie, jak przekazać pewne rzeczy w odpowiednich momentach i pod tym względem jest niewielu takich jak on na świecie. Pokazał to tutaj podczas swojego pierwszego okresu pracy, ale wszędzie udowadniał, co oznacza być zwycięzcą, ponieważ gdziekolwiek nie poszedł, tam wygrywał. Jestem pewien, że Real Madryt rozegra w tym roku świetny sezon. Na boisku w Madrycie być może zobaczymy Piotra Zielińskiego, a z naszej trójki w FC Porto dziś szansę na grę ma tylko Jakub Kiwior. Jan Bednarek pauzuje za kartki, a Oskar Pietuszewski jest kontuzjowany. Mistrzowie Portugalii podejmą Manchester City. Brytyjczyk Matthew Brennan z drużyny Wisma Liza Bike wygrał w Palos de la Frontera po finiszu z peletonu 16 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. To już jego 4. etapowy triumf. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas, który dojechał w peletonie razem z najgroźniejszymi rywalami.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: A po 18:00
0: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
1: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
2: I to jaki? Mi już się podoba. Po pierwszym przesłuchaniu The Game, Snoop Dogg, Cool and Dre. Love it or hate it? Oto jest pytanie. A później Bruno Martini z numerem Chasing. To fajnego słuchania. Bawcie się dobrze i obstawiajcie swoje ulubione nagrania. Te jeszcze w poczekalni, aby trafiły szybko do 40. Może właśnie ten powinien szybko się tu znaleźć. Moim osobistym zdaniem.

to let you know, got a thing for you, and I can't let go.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym.

0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
1: 18.30, druga premiera dzisiejszego notowania, Josh Baker, My Place.

0: są coś słodkiego na to piękne popołudnie, ale fajny dzień, co? Cieplutki. Normalnie lato się przypomina. Ciekawe, czy to już ostatni tak gorący dzień tegorocznego lata, bo będzie się ono już kończyć niedługo. No, zobaczymy. Według prognoz chyba tak. Chyba w najbliższych dniach, tygodniu nie ma w zapowiedziach tak gorącego, ciepłego dnia jak dzisiejszy. To korzystajmy. Wracamy do listy. 19 Tom Civic, Look at the Stars. Wiser, 18. I ten numer też awansuje. Czyli Eyes on Me, Ecuador w podtytule. CK West, Wild Celebration, 17. Jesteśmy akuratnie w strefie, w której numery idą w górę i ogromnie się z tego cieszymy, wspieramy, gratulujemy i gramy i wspieramy w sensie dokładania kciuków w górę, mam nadzieję.
1: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: No jak pięknie na koniec wybrzmiał nam fragment Ekwador, a wcześniej Eyes on Me, Wiser, Elsie More. U nas Wiser na miejscu 18.
1: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: Z miejsca 16 James Blunt. Tastes like summer.
2: Hey.

0: związanych z czym? No wiadomo, z starymi, dobrymi numerami, piosenkami, które na myśl przywołują minione lata, tak jak kolejny ten numer, czyli CK West Wild Celebration, lata 20, lata 30. Przed nami wiadomości, po nich trzecia i ostatnia godzina dzisiejszego notowania Hit Planety.
1: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
0: 19.
1: Czas na wiadomości.
2: Zarząd PKOL-u podzielony w sprawie Radosława Piesiewicza. Uwaga na komunikator Signal. Oszuści próbują wyłudzić hasła. Zuchwała kradzież we Francji. Skradziono obrazy Renoira. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ważą się losy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes jest aresztowany. Prezydium podjęło dziś decyzję o tym, jak dalej kierować stowarzyszeniem. Więcej o tym z Centrum Olimpijskiego Błażej Kulesza.
3: Ostateczną decyzję w sprawie kolejnych działań podejmie zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek o 13. Ustalono też, że pełnienie funkcji prezesa powierzy się jednemu z wiceprezesów do końca kadencji, a tam ja w kwietniu przyszłego roku. Nie wszyscy są jednak chętni, aby objąć to stanowisko. Mówi Adam Konopka, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: Chciałby pan pełnić obowiązki prezesa?
5: No nie.
4: Dlaczego?
5: Ja panu powiem, to nie jest bardzo łatwe zadanie.
4: A kto może się tej trudnej misji podjąć?
5: Każdy ze śmiorga.
4: A kogo by pan rekomendował? Popierał?
5: Wszystkich siedmiu poza mną.
3: Sprawa odwołania ze stanowiska Radosława Piesiewicza wciąż pozostaje otwarta. Statut komitetu jest jednak na tyle dziurawy, że to, czy zarząd będzie mógł go w ogóle odwołać, wiele osób wątpi.
6: Generalnie rzecz biorąc, zarząd też nie ma prawa odwołać prezesa. Odwołać prezesa może tylko walne.
3: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL i jeden z orędowników Piesiewicza.
6: Natomiast no, ja jestem zwolennikiem prawdy. Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
3: Dlatego w PKOL-u na poniedziałek szykuje się dyskusja na opinie prawne i argumenty, kto z ósemki wiceprezesów pokieruje komitetem.
2: Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz do odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów, ani tak zwanych kluczy odzyskiwania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce zorganizować trójstronne spotkanie z USA i Rosją. Liczy na to, że jeszcze we wrześniu spotka się w tej sprawie z Donaldem Trumpem.
7: Jeśli to się uda, będziemy pracować nad trójstronnym spotkaniem. Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone. Jeśli wszyscy się zgodzą, mogłoby się ono odbyć jesienią.
2: Mówi Wołodymyr Zełenski. Rosja każdej nocy ostrzeliwuje rakietami Kijów. Dziś zaatakowała m.in. siedzibę telewizji Maj Ukraina. Kolejni kandydaci w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała Darię Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z SDPL-u. Problemy ma za to Konfederacja, bo komisja odmówiła rejestracji Bartosza Bochenczaka z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia. Przedterminowe wybory odbędą się w Krakowie 27 września. Na koniec zuchwała kradzież we Francji. Z Muzeum Augusta Renoira koło Nicei zrabowano 4 obrazy mistrza. Wyceniono je na 9 milionów euro. Złodzieje weszli do muzeum rano. Alarm włączył się krótko przed 6. Policja była na miejscu już po 5 minutach, ale złodziei już nie było. Co ciekawe, jeden lub dwa obrazy, tu są rozbieżności, złodzieje mieli zostawić po drodze w trakcie ucieczki.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polska jedenastka w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Ruszył nowy sezon w Champions League, w którym moglibyśmy złożyć zespół z polskich zawodników, choć tradycyjnie nie ma w elicie naszego klubu. Najliczniej reprezentowany będzie FC Porto, gdzie grają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, choć dziś zagra tylko ten ostatni, przeciwko Manchesterowi City. Metikesz nie zagrał w meczu Aston Villa z klubem Bruges, a Piotr Zieliński i jego Inter zmierzą się dziś w Madrycie z Realem. Do tego mamy Jakub Jakuba Modera w Feyenoordzie, Tymoteusza Puchacza w Sabach Baku, Michała Skurasia w Lens, Oskara Kubiaka i Wiktora Nowaka w Slavii Praga i oczywiście Wojciecha Szczęstego w Barcelonie. I pewnie ten ostatni, choć jako rezerwowy, ma największe szanse na triumf, bo Barca, Real, Arsenal, Bayern Monachium i oczywiście broniące tytułu Paris Saint-Germain to główni faworyci, mówi Maciej Łuczak z Canal Plus Sport.
9: Jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą. To też będzie interesujące spotkanie dzisiaj, zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
8: Meczy w Madrycie o 21:00. Tymczasem poznaliśmy piłkarzy i piłkarki nominowane do Złotej Piłki. Na tej drugiej liście jest Ewa Pajor z Barcelony. Na tej pierwszej Polaków oczywiście nie ma. Jest za to Leo Messi, który ma szansę na 9. w karierze Złotą Piłkę. Kamil Majchrzak będzie liderem polskiej kadry w meczu Pucharu Davisa z Australią. W składzie znajdzie się również Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Jan Sadzik. Zabraknie Huberta Hurkacza, który ostrożnie układał terminarz wracając po kontuzji i nie uwzględnił gry w Brisbane. Polacy, którzy po raz trzeci z rzędu przystąpią do rywalizacji w grupie światowej pierwszej, zagrają z Australią 19 i 20 września. Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwołało zarząd o najbliższy poniedziałek. To będą pierwsze obrady tego gremium od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. W jego trakcie może on zostać formalnie odwołany.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
10: A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
10: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
0: Na początek McCoy, Dopamin od już wielu notowań, niestety ciągle poza 40 i niedawna świeżynka Ein Music, pan także Joachim Pastor, Do You Think of Me. Te dwa numery w propozycjach i czekają na dostateczną ilość głosów, aby wskoczyć do 40.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
5: Hi, hello, this is Gadron.
6: Hey, this is Fly Project.
7: Hey guys, Abby F. Jones here.
8: Hey Poland, Russell from Freemasons here.
9: Hi, this is a shout out to all the listeners on Muzyczne Radio.
10: We're Infernal and this is your Hit Planeta.
9: Listen, vote and have fun.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Mondo, piękne, gold, gold, piętnastka obroniona dzisiaj także numer 15. To coraz szybciej zbliżamy się do pierwszej dziesiątki. Jeszcze kilka numerów, między innymi wzrost Sylwii Grzeszczak, to 14 miejsce, czyli Mango. Wczoraj była 19. Trinacria, dzisiaj We Are Free, 13. I Siki West, a to już było, to była 17. Chris Van D, kolejny polski wykonawca oczywiście, ale w anglojęzycznym numerze After the Silence. Chris dzisiaj na miejscu 10. 11. Francesco Gabani, Summer Funk, Fast Boy, Music Sound na 12. Fast Boy wczoraj miejsce 13. Co jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno Chris Van D niestety w dół dzisiaj z 8. Ale tak czy tak, ten numer na pewno zagramy i namawiamy do głosowania i wspierania. Póki co Sylwia Grzeszczak z miejsca 14.

0: Wczoraj 10 rzeczek w dół, aż na 13 z miejsca trzeciego. Dzisiaj powolutku w górę, odrabianie strat, ale takie minimalne. Miejsce 12. Prawie 19.30.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Crash Adams z numerem Hotel Party.

0: let's talk about you. Okay, we need to stop.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
4: I'm Dua Lipa.
5: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
6: Hello, this is Robin Thicke.
7: Hey everyone, I'm Abby F. Jones and you're listening to Hit Planeta.
2: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

Oliwia Socha na siódmym z rutyną i to nie jest najwyżej notowany numer w obecnych notowaniach Hit Planety. Nie, nie, nie, absolutnie. Aaron Shupa, Cash on Grooves. Przez chwilkę posłuchajmy. Numer leci z trzeciego na...

Obok Cash on Grooves mamy Michiko na piątym, a to oznacza jedno, że dwa numery, które wczoraj były w pierwszej trójce, są dzisiaj poza nią. A co też się tam wydarzyło i czy jest zmiana na jedynce, do tego dowiemy się już bardzo, bardzo niedługo. Michiko, DJ Goya, Jason Derulo, Mel

0: kto wykorzystał potknięcia tych tuzów, które były w pierwszej trójce?
1: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: Na pewno awansuje Richard Durant i Brittany Egbert z Move na miejscu dzisiaj czwartym z piątego. I pierwsza trójka, numer 3, Merk Cremont. Gratulacje, spory awans z siódmego, Spartan Up. Awansuje także Sell Me G. Wczoraj czwórka, dzisiaj dwójka z Message to the World, ale to oznacza jedno, radość fanów polskiej muzy u nas, których nie brakuje. Sokół, Clear Mind and Klawa, numer 1 obroniony, czyli z pierwszego na pierwsze pogważymy. My już nie pogważymy, teraz posłuchamy do 20 do wiadomości najważniejszych numerów najwyżej notowanych w dzisiejszym lądowaniu Hit Planety. Arek Wodarski, miłego, fajnego wieczoru, do usłyszenia.

mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedział.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
3: W nowym miejscu.
2: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: Estate of Trance.
1: Estate of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 20.
2: Czas na wiadomości.
6: Znany ekspert do spraw bezpieczeństwa zatrzymany trafił do aresztu. Europa zszokowana uroczystym pogrzebem serbskiego zbrodniarza. Zaczyna się Liga Mistrzów, 11 Polaków w tegorocznych rozgrywkach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znany ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk został zatrzymany. Ma odbyć karę 15 dni aresztu za odmowę wykonania prac społecznych. To był wyrok za łamanie prawa w czasie protestu ostatniego pokolenia w Warszawie w zeszłym roku. Sąd skazał wtedy 26 osób na miesiąc prac społecznych za blokowanie ruchu drogowego. Unijni urzędnicy są zszokowani, jak wielkie tłumy przyszły w Serbii na pogrzeb zbrodniarza

0: Wojennego Radko Mladicia. W pogrzebie wzięli udział też wysocy rangą serbscy urzędnicy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że to sprzeczne z dążeniem Serbii do Unii Europejskiej. Tomasz Orchowski.
1: Bez honorów państwowych, ale z wojskowymi i tysiącami uczestników. Tak wyglądał pogrzeb Mladicia w Belgradzie. Nie wziął w nim udziału prezydent Serbii, ale ciało zmarłego zostało przewiezione do Belgradu samolotem w obecności ministra sprawiedliwości. Wielu Serbów uważa go za bohatera. Zasługuje na najwyższe honory wojskowe i państwowe. Wieczna chwała i wdzięczność dla niego. Z powodu gloryfikacji Mladicia wizytę w Belgradzie odwołała komisarka do spraw rozszerzenia Marta Kos. Mladić był skazanym zbrodniarzem wojennym, odpowiedzialnym za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości. Zmarł, odbywając karę dożywotniego więzienia, między innymi za masakrę w Srebrenicy, gdzie zamordowano 8 tysięcy bośniackich muzułmanów.
0: Myśliwy i jego pomocnik trafią do więzienia za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Usłyszeli wyroki prawie 3 lat i ponad roku pozbawienia wolności. Mężczyźni 3 lata temu pojechali odławiać dziki, ale trafili człowieka i odeszli z miejsca zdarzenia. Jeden z oskarżonych tłumaczy, że myślał, że to szop pracz. Sąd uznał, że to kompletnie niewiarygodne. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony w szyję. Jego koledzy próbowali go ratować, wezwali pogotowie, ale reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Ewa Pajor z Barcelony znalazła się w gronie 30 zawodniczek nominowanych w plebiscycie Złotej Piłki. Na liście najlepszych zabrakło Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire. W ubiegłym roku triumfowali Francuz Ousmane Dembélé z Paris Saint-Germain i Hiszpanka Aitana Bonmati z Barcelony. A ruszył właśnie nowy sezon piłkarskiej Ligi Mistrzów. Polskiego zespołu tradycyjnie nie ma w elicie, za to w innych klubach gra 11 naszych reprezentantów. Najwięcej w FC Porto, które wieczorem gra z Manchesterem City. W portugalskim zespole grają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Dzisiaj w składzie Porto jest tylko Kiwior. Tytuł broni Paris Saint-Germain. Eksperci widzą też szanse dla Barcelony, Realu, Arsenalu i Bayernu Monachium. Mówi dziennikarz sportowy Maciej Łuczak z Kanał Plus Sport.
2: Jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą. To też będzie interesujące spotkanie dzisiaj, zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
0: Polskie kluby Lech i Jagiellonia grają na drugim poziomie europejskich rozgrywek w Lidze Europy, ale tam mecze zaczną się za tydzień.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
4: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
5: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący i nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat siepomaga.pl Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
3: Reklama.
6: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

0: Milk and Sugar, Madonna, no i Music, albo też Józek, zależy jak wolicie. 8 września, wtorek, no a w kalendarzu dzień dobrej wiadomości. I oczywiście taką też wam przynoszę, bo oficjalnie rozpoczynamy wieczór z Muzycznym Radiem. Patryk Łasica, witam was na naszych falach. No i jak zawsze przed nami masa muzycznych emocji. Najpierw jednak porządna kolacja, czyli kolejne wydanie Dżemu. Także jeśli macie jakieś ogłoszenia, robicie już jesienne porządki, potrzebujecie sprzedać coś, co zalega w garażu, albo na odwrót kupić, to czekamy na was. 757-646-646 albo z końcówką 645.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 764-646. Dżem, mydło i powidło. W Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: I witamy pierwszą osobę. Dobry wieczór.
3: Witam, Patryku Mietek z tej strony. Ponawiam ogłoszenie. Ostrówek w ładnym stanie, tylko trzeba zrobić sprzęgło. Dużo tam włożyłem wkładu. Siłowniki zrobione, malowane, był sprawny, tylko sprzęgło nawaliło do sprzedania. Mhm. Dwa mieszkania mam w Wysłakowicach, kawalerkę i takie większe. Działka w Staniszowie, 1000 metrów, rzeczka płynie środkiem, las koło. Dwa pokoje, mieszkanie dwupokojowe, wjazd do Karpacza, do wynajęcia. Pod telefonem 603-622. 848, jak zawsze zdrówka.
0: Również dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia. Dobry wieczór, witamy kolejną osobę.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie. A ja też, jak ciąg dalszy, poszukuję starych motocykli oraz motorowerów z okresu PRL-u. Szukam na przykład takich motorków jak Romet, Motorynka, Komar, jakaś Jawka, WSK, WFM-ka, Simpson, MZ oraz jakiegoś innego, którego nie wymieniłem. Stan motocykla jest mi obojętny, może być zdekompletowany, jakiś zapomniany lub odnowiony do kolekcji od razu. I zarówno szukam różnych części w różnej postaci, może komuś tam coś pozostawało, jakieś pozostałości, jakieś silniki, koła, ramy, wydechy, kartery, siedzenia i takie różne tam rzeczy. Mhm. I takie drugie ogłoszonko i poszukuję też ciągnika typu Ursus T360, T330 lub coś podobnego. I mój numer telefonu 731.
0: Tak.
4: 847 430
0: 430. Dziękujemy bardzo.
4: Dziękuję.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Dobry wieczór, witamy. No jednak się nie udało, to spróbujemy tutaj. Dobry wieczór, Muzyczne Radio.
5: Witam, witam. Proszę pana, mam prośbę. Mam do zaoferowania ładne pieski pomieszane po Bernardynach.
0: Mhm.
5: 730.
0: 730, tak?
5: 902.
0: 902, mhm.
5: 192.
0: 192.
5: 192, proszę.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. I przejdźmy teraz do ogłoszeń. Pierwsze z nich. Sprzedam motocykl Yamaha Virago 533. Rocznik 96. Stan bardzo dobry, mało używany. Cena okazyjna 3000 zł. I numer telefonu 534-207-811. 534-207-811. I witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
6: Witam serdecznie. Posiadam na sprzedaż Volkswagena Passata B7 z 2012 roku. Autko w bardzo dobrym stanie. Numer telefonu do kontaktu 882-050-510.
0: 510. Dziękujemy i pozdrawiamy. Do usłyszenia. Dobry wieczór. Witamy kolejną osobę.
7: Witam. Dobry wieczór. Sprzedam Opel Insignia z 2013 roku. Diesel 2 litry. 147 koni, kombi, czerwona perła, auto ładnie się reprezentuje, użytkowane przez kobietę, także zadbane, niezniszczone. I drugie ogłoszenie, mam mieszkanie do wynajęcia, kawalerkę 36 metrów po kapitalnym remoncie, a więcej informacji udzielę pod numerem 695 12 363. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia. Dobry wieczór, witamy.
8: Dobry wieczór, Tadeusz. Mam do sprzedania końcówkę kantówek 8x6, 3-metrowe, suche, świerkowe. 29 sztuk zostało po budowie altanki. I drugie ogłoszenie. Sprzedam Fiat 500, rok 2015, motor 900 cm, przebieg 151 tysięcy. Auto nie wymaga wkładu finansowego. Więcej informacji pod numerem telefonu 667-883-305. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, do usłyszenia i witamy ostatnią osobę. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341. 960. Dziękuję, pozdrawiam pana prowadzącego.
0: Dziękujemy bardzo i również pozdrawiamy. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Dżemu. Kolejny startuje jutro o tej samej porze, także gorąco was zapraszamy. A teraz przed nami piosenka dnia i to z naszego polskiego podwórka Martyna Baranowska i Słońca.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

Dobrze trafili wszyscy ci, którzy czekali na kolejne doniesienia z muzycznego show biznesu. Music News kłaniają wam się w pas i zapraszają na spotkanie z Two Colors Yellow i Wiktorem Waligurą. Tomek Dudkiewicz, czas na nas, zaczynamy. W nowym singlu Prima Donna Two Colors opowiadają o fascynacji osobą, która potrafi w jednej chwili zmienić temperaturę całego pomieszczenia. Tytułowa bohaterka ma dwa oblicza. Z początku jej słodki uśmiech wydaje się niewinny, ale kiedy gasną światła, natychmiast przyciąga spojrzenia wszystkich wokół. Pewna siebie, ekstrawagancka i nieco nieprzewidywalna, porusza się z elegancją, dumą i charyzmą prawdziwej primadonny. Podmiot liryczny nie potrafi oprzeć się jej magnetyzmowi. Rozdarty między tęsknotą, fascynacją i podziwem, stopniowo zatraca się w tej relacji coraz bardziej. Muzycznie primadonna również opiera się na kontrastach. Rytmiczne gitary akustyczne spotykają się z onirycznym, atmosferycznym brzmieniem, a w refrenie utwór uwalnia klubową energię z subtelnymi wpływami muzyki techno. Primadonna od duetu Two Colors już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz czas na kolejny duet, który od lat zaskakuje swoim jakże oryginalnym brzmieniem. Yellow prezentują Breakout, kolejny przedsmak albumu Time Lab. Utwór jest wezwaniem, by przestać się wahać, wyrwać z miejsca i ruszyć dalej. Premiera nowego albumu Yellow Time Lab odbędzie się 30 października. Po nastrojowym i melancholijnym utworze Around the Sun duet odsłania kolejne oblicze płyty. Nagranie Breakout jest bezczelne, pełne lekkości i przede wszystkim stworzone do ruchu. Boris Blank tak komentuje swoje nowe dźwięki. Lubię połączenie takiego brzmienia dęciaków z mocnym bitem, stakatowym głosem bitera i rytmicznie przetworzonym wokalem. Myślę, że to kwintesencja mojej muzycznej architektury. Podobnie jak w przypadku większości jego kompozycji, Breakout zaczęło się od pustej kartki jednego dźwiękowego pomysłu. Tym razem był nim motyw dęty, który Boris Blank postanowił rozwijać dalej. Jak wyjaśnia sam artysta, jeden element prowadził do kolejnego, a każdy z nich był dla mnie niespodzianką. Nigdy nie komponuję według z góry ustalonego schematu. Zwrotka, break, refren i tak dalej. Wszystko układa się organicznie, dodaje artysta. Music News. I na koniec polski akcent w Music News. To nazwisko elektryzuje polskie środowisko muzyczne od pierwszego singla. Wiktor Waligura, bo o nim mowa, zadebiutował autorską piosenką nieco ponad 3 lata temu, a ma już na koncie pierwszy pełnoprawny album, statuetkę Fryderyka, występy na największych festiwalach w Polsce oraz solową trasę klubową. Teraz powraca po krótkiej przerwie z nowym, zaskakującym materiałem. Na nadchodzącym albumie Krótkie historie o miłości znajdzie się 11 piosenek, w tym 5 singli, a ostatni trafił właśnie do rozgłośni radiowych. Nie umiem kochać to pełna melancholii opowieść o tym, że miłość jest doświadczeniem, na które nikt nas nie przygotowuje i w którym wszyscy uczymy się metodą prób i błędów. Piosenka już do posłuchania w muzycznym radiu. A co jeszcze usłyszycie premierowo na naszych falach? Proszę bardzo. Maguai Lambada, Ellie Goulding, For Your Entertainment i Lost Frequency z nagraniem Paraiso. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Z naszej strony dziękujemy za uwagę. Do miłego.

0: Twoja regionalna stacja.
1: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór. Zapraszam na podsumowanie wiadomości z regionu. Jelenia Góra honoruje zasłużonych mieszkańców. Szklarska Poręba otwiera sportowy obiekt na europejskim poziomie, a w Wałbrzychu rusza budowa nowego boiska za 7 milionów złotych.
0: Muzyczne radio.
2: Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Jeleniej Górze na początek. W Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida wręczono najważniejsze miejskie wyróżnienia dla zasłużonych, m.in. w kulturze, sporcie, ochronie zdrowia czy działalności społecznej. Najwyższy tytuł honorowego obywatela miasta Jeleniej Góry odebrali Elżbieta Terlega-Stachów i Sławomir Gortych. Z kolei medale zasłużone dla miasta trafiły do Leona Kołtowskiego, Marka Przeorskiego i Anny Sinicy.
3: Początkowo byłam bardzo zaskoczona, że zostałam nominowana do takiego odznaczenia. Cieszę się bardzo i serdecznie dziękuję wszystkim, którzy docenili moją pracę, zarówno zawodową, jak i pracę społeczną. W tym roku, jeśli chodzi o pracę społeczną, będzie 35 lat, natomiast w zawodzie pracuję już 37. Wiem, że dużo zrobiłam, choć nie oczekiwałam tego, że będę doceniona, nigdy nie oczekiwałam żadnych gratyfikacji, nagród, bo robiłam to po prostu z serca.
4: Marek Przeorski. Ja się dopiero po fakcie dowiedziałem, że byli moi zawodnicy, medaliści Mistrzostw Polski, złożyli taki wniosek o honorowanie mnie taką nagrodą miasta Jeleniej Góry. Byłem zszokowany. Bardzo nie lubię takich uroczystości. Afiszowanie się jest dla mnie czymś obcym. Wolę spędzić czas na zajęciach treningowych, na zawodach, na stadionie. No jestem na pewno zaszczycony, dumny z tego tytułu, ale oczywiście to jest nie tylko moja zasługa, to jest zasługa moich wspaniałych zawodników przez tyle lat osiągających znaczące sukcesy. Myślę, że przyczyniły się one do tego, że w dniu dzisiejszym taką nagrodę otrzymałem. Za co im oczywiście bardzo serdecznie dziękuję.
2: W uzupełnieniu dodajmy, że nagrodę miasta Jeleniej Góry otrzymała Elżbieta Markowska z zespołu wokalnego Agat, które świętuje właśnie 30-lecie istnienia. Wręczono też ministerialne brązowe medale Gloria Artis, a odebrali je Tadeusz Wnuk i Zbigniew Frączkiewicz.
0: Muzyczne radio.
2: Szklarska Poręba stawia na sport w mistrzowskim wykonaniu. Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego uroczyście otwarto zmodernizowaną rolkostradę i nowoczesną strzelnicę treningową. Inwestycja warta ponad 2 miliony złotych ma stać się kuźnią przyszłych biatlonowych i biegowych talentów.
5: Środki, które pozyskaliśmy na budowę i przebudowę rolkostrady oraz budowę strzelnicy dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.
2: Burmistrz Paweł Popłoński.
5: To są również środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach inwestycji istotnych dla sportu. No bardzo się cieszymy, że ta inwestycja dobiegła końca i już za chwileczkę będziemy mogli obiekt oddać do użytkowania właśnie młodzieży, która uczy się w szkole, która jest za nami. No myślę, że to w znaczący sposób poprawi zarówno komfort ich funkcjonowania tutaj, ale i wyniki, bo do tej pory, żeby móc trenować, no to młodzież musiała dojeżdżać albo do Jakuszyc, albo do innych obiektów, które umożliwiały chociażby treningi strzeleckie. No dzisiaj to mają na miejscu. Myślę, że to fantastyczna rzecz i przyczyni się tylko na progres wyników i naprawdę to, że szkoła, która od lat jest kuźnią talentów, dalej utrzyma ten rym. To miejsce w naszym skoku przyczyni się do tego, że nasi uczniowie będą mogli osiągać lepsze wyniki. Wychodząc ze szkoły mogą trenować, nie muszą się rozpraszać i mają doskonałe miejsce, a wiemy doskonale, że przynajmniej jeżeli chodzi o biatlon, wytrzymałość i wydolność to jedno, ale niestety celność jest kluczowa.
6: Niezwykle ważny obiekt, szkoła sportowa, klasy sportowe, biatlon.
2: Minister Sławomir Nitras.
6: Szczelnica plus trasa rolkowa, ponad 1,5 miliona złotych, inwestycja strategiczna polskiego sportu. I kiedy tak patrzymy na Szklarską Porębę i głównie biatlon, ale nie tylko, patrzymy na Karpacz, Saneczki, to nam się to znakomicie układa w cały system sportów zimowych. Ogromnie się cieszę, że tu są tak wspaniali ludzie, są też nasi olimpijczycy i szczególnie tutaj w tak pięknym miejscu, jak Szklarska Poręba.
7: Jest to kolosalny postęp. Konrad Badacz, olimpijczyk w biatlonie tegoroczny. Brak dojazdów do pobliskich Jakuszyc. 15 minut w jedną, 15 minut w drugą, pół godziny można dłużej trenować. Pogoda, bo pogoda w Szklarskiej jest często lepsza niż w samych Jakuszycach, więc treningi będą po prostu możliwe, kiedy w Jakuszycach nieraz nachodzi mgła i jest to niemożliwe.
8: Jeździliśmy albo do Jeleniej Góry, albo do Jakuszyc. Wiadomo, czas dojazdu. To jest wygodne, zwłaszcza dla osób, które mieszkają w internacie. Trasa jest dość duża, jest dużo podbiegów, na pewno więcej niż na Jakuszycach. No, mamy strzelnicę, mamy gdzie trenować po prostu teraz.
2: Tymczasem w Wałbrzychu ruszają kolejne inwestycje sportowe. 7 milionów złotych będzie kosztowała budowa nowego boiska treningowego dla wałbrzyskich piłkarzy. Nowy obiekt ma być kluczowym uzupełnieniem remontowanego właśnie stadionu Górnika Wałbrzych. O szczegółach Jacek Zych.
9: Tak, nowe pełnowymiarowe boisko wybudowane ma być w koronie głównego stadionu, w miejscu, gdzie jeszcze 30 lat temu taki obiekt funkcjonował. Ma mieć sztuczną murawę i oświetlenie. Pod koniec ubiegłego tygodnia podpisano umowę na jego budowę.
10: W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy wybudowane zostanie boisko z zapleczem takim parkingowym, bo ten projekt dotyczy również otoczenia tego boiska, ogrodzenia, piłkochwyty, również niewielka liczba, już nie pamiętam ile miejsc do siedzenia, więc będziemy mieli pełnowymiarowe boisko, które będzie mogło być wykorzystywane przez drużyny nasze piłkarskie.
9: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, a jak powiedzieli mi trenerzy dwóch wałbrzyskich klubów piłkarskich Górnika Wałbrzych i Górnika Nowe Miasto, nowe boisko to przede wszystkim dłuższy sezon treningowy.
11: Boisko z naturalną murawą ma określoną liczbę godzin, z których można korzystać w trakcie tygodnia, no i biorąc pod uwagę nasze warunki atmosferyczne, w których mieszkamy, nie jesteśmy w stanie korzystać z boiska z naturalną murawą przez cały rok.
12: To się głównie rozchodzi o to, że korzystamy z tego w okresie jesienno-zimowym, tak, wiosennym, kiedy te temperatury są niekorzystne. Kluby, wiadomo, które pracują z bardzo młodymi dziećmi, w tym okresie chodzą sobie na hale sportowe, ale starsza młodzież, wszyscy jak najbardziej.
9: To kolejno Kamil Jasiński z Górnika Wałbrzych i Sebastian Racieniewski z Górnika Nowe Miasto. Tak jak powiedziałem, nowe boisko będzie kosztowało ponad 7 milionów złotych. Gotowe ma być za 10 miesięcy. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.
13: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Myślę, że nic więcej dodać nie można, ale można za to posłuchać, do czego was gorąco zachęcam, bo to też najgorętszy festiwal w eterze i to dosłownie. Zaczynamy od podróży do Marrakeszu, przed nami ATB. Patryk Łasica, dobry wieczór.
0: Festiwal hitów
2: w muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno.

Open Beyond and Think of Love. No i jednocześnie festiwal hitów, przy okazji którego wracają najlepsze muzyczne wspomnienia. No i takie zdecydowanie powrócą. Przed nami Avicii.

0: Najlepsze muzyczne wspomnienia. Reklama.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 21.
3: Czas na wiadomości.
5: Są pierwsze decyzje o przyszłości Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mieszkańcy stolicy przez tydzień będą narażeni na syreny alarmowe. Jutro ważny dzień dla kredytobiorców. Decyzja o stopach procentowych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest rekomendacja prezydium, jakie zebrało się w Warszawie. Teraz decyzję musi zatwierdzić zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek. Decyzje dotyczące przyszłości Radosława Piesiewicza nie zapadły. Na jaw wyszły jednak informacje dotyczące kiepskiej sytuacji finansowej PKOL-u. Więcej o tym Błażej Kulesza.
6: Myślę, że początkiem odnowy PKOL-u jest dzisiejsze prezydium.
7: Ponad 3-godzinna dyskusja skutkowała tym komunikatem, mówi Adam Konopka, jeden z wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
8: Widzimy się w poniedziałek o 13, to zarząd ma prawo interpretacji statutu.
7: Prezydium PKOL-u pierwszy raz zebrało się po tym, jak jego prezes Radosław Piesiewicz trafił do aresztu, a sportowi działacze poznali stan finansów komitetu, mówi Adam Korol, jeden z wiceprezesów.
6: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca, że do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
7: Dlatego też każdy z pytanych przez dziennikarzy wiceprezesów unikał deklaracji, czy będzie chciał kierować komitetem przez najbliższych 7 miesięcy.
5: Uwaga, mieszkańcy stolicy. W czwartek w Warszawie zaczną się testy syren alarmowych. Miały się zacząć już dziś, ale przesunięto termin. Działania syren zostaną sprawdzone w Śródmieściu, Żoliborzu, Prace Południe, Mokotowie i na Ochocie. Testy potrwają ponad tydzień, do piątku 18 września. Rosja testuje obecnie wojnę hybrydową w Polsce, pisze niemiecki dziennik Der Spiegel. Według tygodnika chodzi m.in. o cyberataki, sabotaż i akcje destabilizacyjne. Gazeta przypomina pożar hali przy Marywilskiej w Warszawie oraz próbę wysadzenia.

0: śledzenia ważnej linii kolejowej, za którymi stali rosyjscy dywersanci. Der Spiegel użył słowa: Polska może być dzisiaj laboratorium wojny przyszłości. Po wakacjach zbiera się jutro Rada Polityki Pieniężnej. Zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Patrząc na ceny ropy, ceny paliw i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
1: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
0: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów. Przed Białym Domem stanął fragment stalowej belki wydobytej z ruin World Trade Center po zamachach z 11 września 2001 roku. Ważący ponad 7 ton element jest częścią akcji upamiętniającej ofiary i bohaterów tragedii sprzed 25 lat. Belka wcześniej odwiedziła 30 amerykańskich miast. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy na temat pszczół. W tym celu na dachu jednego z budynków stanęły ule, a w ich środku naukowcy zamontowali czujniki, a także kamery i mikrofony.
2: Mamy tutaj 3 ule. Co za tym idzie, mamy 3 rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
0: Jak mówi informatyk z Politechniki Marcin Skrzyżewski, na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. Transmisję można oglądać na stronie Pasieka Przyszłości Politechniki Poznańskiej.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Sertini, Fedomora, Amanda Wilson i Medicine. No, najlepszym lekiem jest oczywiście muzyka i miłość. A jak brzmi miłość do muzyki, przekonacie się do godziny 22. Teraz specjalna dedykacja dla wszystkich DMC maniaków. Przed nami Armin van Buuren i hymn 900. edycji A State of Trance.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu.

0: Baby i 7 days, 1 week, czyli 7 dni i 1 tydzień. No i tak nam płynie ten czas przez palce, ciągle czekamy na coś, zamiast być teraz, no a przecież tylko teraz istnieje. Tak jak teraz przed nami Bob Shepard, The Clubmaster, One Night in Bangkok.
1: Festiwal hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.

0: Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours. Utwór, który na falach festiwalu musiał się po prostu pojawić, przerabiany na milion sposobów od momentu premiery. No a teraz czas na pana, który z cukierni trafił do studia, no i ugotował, i to niejednokrotnie.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Bardzo ciekawa, nawet taka trochę ambientowa propozycja. Let Go to Ofernisi Mimaja Simanow. 18 minut nam zostało do godziny 22, czyli do dzisiejszego spotkania w strefie 79. A dziś w kalendarzu wiele ważnych muzycznych dat, szczególnie na naszej polskiej scenie, także koniecznie bądźcie z nami. Ale najpierw jeszcze perełka, którą udało się wyłowić na Hit Planecie w ubiegłym roku. Będzie to Henry PFR i Mirage.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Festiwal hitów. Reklama.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 22.
2: Czas na wiadomości.
4: Na gorącym uczynku pijany prokurator zatrzymany na motocyklu. Dobre wieści z rynku pracy. Firmy szykują rekrutację, zwolnień ma być mniej. Polska testuje drony o zasięgu 1000 kilometrów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski, zastępca prokuratora rejonowego, zatrzymany przez policję. Jechał motocyklem pod wpływem alkoholu. Jak do tego doszło? O tym Agnieszka Wynarska.
5: Prokurator został zatrzymany na gorącym uczynku w okolicach Bydgoszczy. O tym, że jest pod wpływem alkoholu i zamierza prowadzić motocykl, policję powiadomił ekspedient sklepu, w którym kierowca miał wypić na miejscu alkohol. Mężczyzna nadal pozostaje zatrzymany. Dziś prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu i zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.
4: Więcej firm planuje rekrutację niż zwolnienia. W najbliższych miesiącach o zatrudnieniu nowych pracowników myśli blisko 1/3 przedsiębiorstw, a tylko 15% ma w planach redukcję etatów. Na najwięcej ofert pracy będą mogli liczyć kandydaci w branży budownictwa i nieruchomości, a także przemysłu oraz jeszcze handel i logistyka. A teraz inne badanie. Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności. Nieco ponad połowa próbuje odkładać pieniądze na czarną godzinę, a kwotę powyżej 100 tysięcy złotych odłożyło 14% badanych. Takie są wyniki badania Velobanku. Jednocześnie większość z nas nie rusza swoich oszczędności. Ponad połowa deklaruje, że nie musiała w ciągu ostatniego roku wyciągać nic ze skarbonki. Zmieniamy temat. Rosja odbudowuje swoje siły. Musimy być przygotowani na przedłużający się konflikt oraz potrzeby Ukrainy przez miesiące i lata, powiedział wiceszef Pentagonu do spraw politycznych Elbridge Colby. Wezwał też Europę do utrzymania lub zwiększenia wsparcia dla Ukrainy przez zakup broni z USA. Tymczasem polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu zacznie testy rodzimych

0: dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a później także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
1: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
0: Testowane drony nie będą uzbrojone. O prowadzonych ćwiczeniach mają być informowani Polacy alertami RCB. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Zapowiadał to wielokrotnie po odzyskaniu wolności, na przykład w maju, podczas wizyty w parlamencie.
2: Czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie. No posłuchajcie, czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? Czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić.
0: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po 5 latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Niedługo najbardziej prestiżowy polski konkurs filmowy, czyli Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Właśnie ogłoszono skład przewodniczących jury. W tym roku to Krzysztof Zanussi, Dorota Kędzierzawska, Ewa Braun i Sławomir Fabicki. W ramach festiwalu będą 4 konkursy. Konkurs główny, konkurs perspektywy, konkurs filmów krótkometrażowych i konkurs Złotych Lwiątek imienia Janusza Korczaka. Walka o Złotego Lwa zacznie się 21 września.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Wielki hit Michaela Jacksona na dobry początek strefy 79, Black or White. No a przed nami naprawdę jeszcze wiele ikon klasycznych wręcz numerów, czyli to co najlepsze w drugiej połowie XX wieku. Patryk Łasica, witam was i zapraszam do północy, a przed nami Patsy, który rozdaje pieniądze.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70.,
2: 80.
1: i 90.
2: Od poniedziałku do czwartku
1: po 20.

0: Shirley Bassey, History Repeating. Mamy 22 minuty po godzinie 22. No to oznacza, że trafiliście na muzyczne radio dokładnie wtedy, kiedy trzeba. Mamy 8 września, w strefie 79 lądujemy teraz na orbicie głosu, którego po prostu nie da się pomylić z żadnym innym. Dziewczyny, która zamiast iść utartym, powojennym schematem, postanawia zostać absolutną królową rodzimego blues rocka. Urodzona dokładnie 82 lata temu Marianna Nalepa, ale dla nas, dla historii muzyki i też dla Tadeusza Nalepy była to po prostu Mira. Mira Kubasińska zaczynała śpiewać w zespole ludowym Rzeszowiacy, także była to droga od folkowej sukienki do skórzanej kurtki też statusu pierwszej damy polskiego buntu. Mówi się często, że polski blues miał gitarę Tadeusza Nalepy, no ale to właśnie Mira wpuściła w niego duszę. Był to naprawdę wybitny duet. Posłuchajmy ich także we wspólnym wykonaniu, które nawiązuje do jakże prostego hasła: chcieć to móc.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.

0: Doctor C, Two Princess, czyli dwie księżniczki. No i właśnie, a propos, wspominałem wam o 82. rocznicy urodzin Miry Kubasińskiej, ale również dziś, 82 lata temu, urodziła się kolejna dama. No i przenieśmy się na chwilę w czasie, w szalone lata 60. Festiwal muzyczny na Malcie. No i to tam zaledwie 22-letnia polska wokalistka wpada w oko pewnemu brytyjskiemu chłopakowi. On kompletnie traci dla niej głowę, pisze romantyczne liściki, próbuje oczarować, zaprasza do Londynu. No z wielkiej miłości nic ostatecznie nie wychodzi, ale miłosne zapiski z tamtego zauroczenia do dziś trzyma w domowym archiwum córka artystki. No i nie wiem, czy zgadniecie, kto to był, ale to był David Bowie, a dziewczyna, która złamała mu serce, to Ada Rusowicz. No i sprawa żyje w kuluarach własnym życiem i to nadal. Wszystko zaczęło się od jednego zdania, kiedy to Wanda Kwietniewska, liderka grupy Wanda i Banda, prywatnie także bardzo bliska przyjaciółka Ady Rusowicz, zrzuciła tą medialną bombę, spotkała się z córką Ady, Anią, no i zupełnie naturalnie zapytała ją, a wiesz, że twoja mama miała romans z Davidem Bowie. No i z tego jednego okrucha pamięci fani ulepili gigantyczny mit, no bo skoro Brytyjczyk stracił głowę dla pięknej Polki, a Ania jest obdarzona dziś genialnym wokalem i też sceniczną charyzmą, to może Bowie zostawił po sobie jakiś ślad nad Wisłą niż tylko list, no nie wiadomo jak to było, ale niestety nie, bo Ania urodziła się 14 lat po tym spotkaniu. Jako nastolatka chciała być nauczycielką, oczywiście Ada ostatecznie uczyła całą Polskę, jak brzmi muzyczna wolność. Wzdychał do niej także Czesław Niemen, wzdychał Bowie, no a my do dziś wzdychamy do jej unikalnej barwy głosu. I tak a propos tej historii z Davidem Bowie, za daleko mieszkasz miły, no i myślę, że Dawid jakoś się z tym pogodził, bo wiem, że czasami dystans może pokrzyżować plany.
1: Muzyczne radio. Strefa 79. Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.

Jimmy Somerville, You Make Me Feel Mighty Real. No i nawet się zrymowało. Mamy 18 minut do godziny 23, a na naszym Facebooku standardowo im później, tym więcej słuchaczy, co bardzo cieszy. Witamy Agnieszkę, witamy Wiesława, Łukasza, Andrzeja, Pawła, Bartka, Andrzeja, Agnieszkę, Dorotę, Piotra, Pawła, Artura. Jest was naprawdę wielu i bardzo to cieszy. Bardzo miło, że jesteście. Dziękuję także za każdą sugestię, propozycję. No i posłuchajmy utworu od Piotra. Będzie to Metallica, Nothing Else Matters.

6 minut po godzinie 23, no i Whitesnake przejęło scenę strefy 79, a teraz czas na ILO, propozycję od naszej słuchaczki Troty, do której ślemy pozdrowienia, przed nami Xandow.

0: No Limits Primary w strefie 79, lata 90, no i odrobina latynoskiego New Age, jednocześnie fantastyczny radiowy debiut, bo mało kto zdaje sobie sprawę, że ten numer zarejestrowano podczas absolutnie pierwszej debiutanckiej sesji nagraniowej zespołu No Limits i to w studiach Radia Gdańsk. Do mikrofonu podeszła wtedy zjawiskowa wokalistka Ala Rączy, no i kiedy taśma poszła w ruch, to się szybko okazało, że stworzyli coś, czego w polskim eterze jeszcze nie było, no i zostało z nami do dziś. A teraz zmiana klimatu, także języka. Pojawi się formacja Blues Tutoir, Soir de Pluie, co oznacza deszczowy wieczór. No i miejmy nadzieję, że takich będzie we wrześniu jak najmniej.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.

Luz, Amor i Vida, czyli światło, miłość i życie. No i oczywiście Santana Brothers, którzy tutaj przyjemnie nas prawie że ululali do snu. No i oczywiście nie zapominamy o naszych zmotoryzowanych słuchaczach, bo to właśnie dla was specjalnie za moment zagrają ZZ Top. Ale nie tylko, bo pojawi się także Michael Bolton czy Queen. A ja dziękuję za kolejny wspólnie spędzony wieczór. Patryk Łasica, spokojnej nocy, energii na nadchodzący dzień. No i do usłyszenia już niebawem.

Muzyczne radio. Strefa 79. Największe przeboje lat 70., 80. i 90. Od poniedziałku do czwartku po 22.